SK daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lok mi pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję

0: Zostawi mnie?
1: Post.
0: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.
0: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
1: Post.
0: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
1: Post.

0: Jagoda Mośpan. Poranek ze słońcem i przelotnym deszczem. No i tak samo będzie też w ciągu dnia. Na termometrach dziś maksymalnie 21 stopni. No i sami przyznajcie, w powietrzu czuć już jesień. Spoglądamy jeszcze na drogi. W Ostrzeszowie na razie spokój.
1: Jest szósta, to jest SK News. Jakub Krzyżak. Uroczystości rocznicowe i mocne słowa prezydenta. Dziś 1 września na Westerplatte trwają obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. W uroczystościach biorą udział prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk. Równo o 4:45 zawyły syreny alarmowe. To właśnie wtedy 87 lat temu z niemieckiego pancernika Schleswig-Holstein padły pierwsze strzały w kierunku wojskowej składnicy tranzytowej. Na miejscu zapalono znicz pokoju i odczytano apel pamięci. W swoim przemówieniu Karol Nawrocki mówił, że istnieje prawda o II wojnie światowej, która jest słabo słyszalna u naszych zachodnich sąsiadów w Berlinie.
2: Prawdziwa, twarda, sojusznicza deklaracja wobec Polski wymaga tego, aby nasi sojusznicy z Berlina i nasi sąsiedzi wypłacili nam zadośćuczynienie, które Polska przekaże na polskie siły zbrojne, na polski przemysł zbrojeniowy, żebyśmy nie musieli brać zachodnich kredytów, abyśmy dostali to, co nam się należy.
1: Na Westerplatte jest prezydent, premier i szef MON. W Wieluniu jest zaś marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Na stacjach paliw znów drożej. Wygasł dwutygodniowy rządowy program osłonowy ceny paliwa niżej. Ceny poszły w górę nawet o złotówkę. Ostatnie dwa tygodnie pakietu CPN kosztowały budżet państwa około 500 000 000 zł. Iga Świątek w nocy awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Więcej o tym i o zmaganiach Polaków na światowym poziomie w newsach sportowych za pół godziny.
3: SK Ostrzeszów News.
0: 500 000 zł na remont Orlika w Mikstacie. Na boisku przy ulicy Brzozowej wymieniona zostanie nawierzchnia. Remont przejdą też szatnie i toalety. Pieniądze na to są z Ministerstwa Sportu i Turystyki. 565 nowych uczniów rozpoczyna naukę w szkołach średnich w powiecie ostrzeszowskim. Jest to młodzież nie tylko z samego Ostrzeszowa i okolic, ale też
4: z sąsiedniego powiatu oleśnickiego oraz kępińskiego,
0: mówi Dominika Grzesiak-Sikora ze starostwa. Najwięcej osób wybrało zespół szkół numer 2.
5: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
6: Godzina 6. Witamy! Dzisiaj ponownie ruszają szkoły, a my zaczynamy zajęcia z porannego wstawania.
7: Dzień dobry, ja chciałbym zgłosić coś.
8: No.
7: Chciałbym zgłosić brak stroju i nieprzygotowanie.
8: No jak z pierwszego dnia ma obniżoną ocenę z zachowania. No.
6: Na starcie od razu.
7: To nie zgłaszam, to nie
8: zgłaszam. Proszę panią!
6: A Jankes mnie kopie pod ławką.
8: Słuchajcie, działacie, czy chcecie zgłosić nieprzygotowanie? Dajcie znać, eskowy messenger czeka, dzwońcie 664-402-302.
6: Można też gadać do messengera, tam jest taki mikrofonik. Taki.
8: No nie słucha, no mówię i nie słucha, no.
7: Wujek Jankes się odezwał w środku we mnie. Szkoda, że Kama nie zgłosiła braku stroju.
8: Pała, siadaj.
7: To się da nadrobić.

0: kaszanach ma radość pod powieką.
1: Fajnie, nie? Tak z samego rana.
2: Ciekawe, czy tylko pod dwiema powiekami, czy tylko pod jedną?
3: To zależy, czy ma śpiocha dużego tutaj, czy w obu.
1: Tutaj SK. Jak wyglądacie w lustrze? Sprawdźcie z samego rana.
2: Tutaj SK, 9 minut po godzinie 6. Pytamy was z samego rana, 1 września, jak z waszym przygotowaniem, tudzież nie przygotowaniem.
3: No właśnie, można zgłaszać nieprzygotowanie, można zgłaszać brak stroju, co szczerze mówiąc o godzinie 6:09 bym naprawdę zrozumiała.
1: Cały czas kama czekamy.
2: Zawsze można wziąć kropkę, ale można wziąć kropkę. Przypominamy wszystkim oczywiście obecnym na sali, że mamy 3 kropki w ciągu roku, możemy zgłaszać.
1: Tak mieliście u siebie w szkole?
2: Tak.
1: Kropki były?
3: A przepraszam, mogę przygarnąć kropkę?
2: Jak pani ma ochotę?
1: Na początku podstawówki u mnie był system, były słoneczka i chmurki. Za dobre zachowanie było słoneczko uśmiechnięte, a za złe była chmurka z deszczem.
2: Ono u ciebie musiał padać.
3: U niego non stop pioruny. No dobra, dajcie znać w takim razie na jaskowym messengerku, przygotowani czy nieprzygotowani z samego rana, halo?
4: Panie i panowie, spokojnie, dzisiaj mamy dopiero 1. Rozpoczęcie roku, pewnie na 9, 10, a potem jeszcze tydzień lekcji organizacyjnych, także jeszcze jest trochę laby.
1: To trzeba na spokojnie.
2: Aby do ferii zimowych,
3: jeszcze
2: tak.
3: Wyjazd na zieloną szkołę.
1: O, ktoś jeszcze z ostatniej ławki.
5: Zgłaszam zdecydowane nieprzygotowanie do piątku najlepiej.
2: A Jadzia zgłasza przygotowanie czy nie
6: przygotowanie? Przygotowana jestem.
2: No i pięknie.
3: Jako jedyna.

0: Przedłużamy to lato cały czas. Gibbs, Ego i For Money. 17 po 6.
1: To już, tak? No Jadzia jest.
2: Jestem. Poranny? Obecna. Pracowanie.
3: Obecna, przygotowana, jak nie my.
1: To niesamowite w ogóle. No pięknie wyglądasz. Dziękuję. W stroju galowym dzisiaj, pani Jadzia. No i przeglądamy
3: czarna
1: na galowo.
3: Spódniczka.
1: Na galowo przeglądamy oczywiście prasę. Prasujemy, patrzymy, słuchamy, rozglądamy się, informujemy.
0: Mówiliśmy już o tym, że Krzysztof Stanowski, czyli szef kanału Zero, stracił prawo jazdy. Jechał trochę za szybko w zabudowanym na końcu pewnej wioski, gdzie stała policja i go złapała. No i teraz posypuje głowę popiołem. Ustosunkował się do tego wydarzenia.
1: Mhm. W jaki sposób?
0: No, udzielił krótkiej wypowiedzi i mówi tak. Mogę być nazywany debilem, bo źle zrobiłem. Koniec cytatu.
2: Ale po co tak ostro? Wystarczy powiedzieć pirat.
0: Mogę być nazywany piratem?
2: No.
0: Źle zrobiłem.
2: Źle zrobiłem.
3: Z kolei Maja Rutkowski w czerwonym kostiumie kąpielowym uciekała przed wielkimi falami podczas wakacji. Bo jeszcze wczoraj wakacje były, tak tylko przypominam. No i wiadomo, że przecież jak się nie pokaże na Instagramie, to się nie liczy. Więc pokazała.
0: No piękny ten strój taki czerwony, no.
2: Całe szczęście, że w czerwonym. Czerwony zawsze szybszy.
3: Dobrze, że Krzysztof Stanowski nie ma czerwonego samochodu.
4: Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
3: Ale widziałam, że rower kupił.
2: Też czerwony?
0: Nie, też czarny. Nie.

0: Każdy, kto się modlił o powrót do szkoły, ma już dzisiaj to, co sobie wymodlił. We pray, Coldplay.
1: Jak ja się cieszę, że moje dzieci idą do szkoły.
2: Kamon, bo za chwilę znowu twoi fani się odezwą.
0: Zostańcie przy radiu, bo za chwilę wiedza o społeczeństwie. Newsy się zbliżają.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
2: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
6: Kawka się ceni.
7: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
8: Polecam. Cezary Pazura.
9: I po reklamie.
10: Pierwszy dzień września, a to oznacza powrót dzieciaków do szkół. Rodzice pewnie zacierają ręce, ale to też ważna informacja dla kierowców, bo właśnie w okolicach szkół i przedszkoli w naszych miastach o poranku znów będzie gęsto, jak zawsze, noga z gazu.
11: Minęła 6.30, SK News. Jakub Krzyżak przyznał się do winy, wyjaśniał, że jechał prawidłowo i nie zauważył idącego poboczem pieszego. 26-latek, który w piątek wieczorem w małopolskim Zazdrożu miał potrącić dziecko i uciec, usłyszał zarzuty. Mężczyźnie grozi do 12 lat więzienia. Strefa buforowa przy granicy z Białorusią przedłużona o kolejne 90 dni. Oznacza to zakaz przebywania w strefie nadgranicznej od 2 do 4 km od granicy. Strefa nie obejmuje miejscowości i szlaków turystycznych.
12: SK Sport News.
11: Polskie siatkarki zgodnie z planem wygrały i znalazły się w najlepszej ósemce Mistrzostw Europy. Na drodze do ćwierćfinału stanęła im reprezentacja Portugalii. Biało-czerwone wygrały 3-0. W czwartek zagrają z Holandią, a stawką tego meczu będzie awans do półfinału. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy US Open, rozstawiona z numerem 8. Polka wygrała z Chinką Xuang 6-2, 6-3. W drugiej rundzie zameldował się także Hubert Hurkacz, który w 4 setach wygrał z Damirem Dżumhurem. Ta sztuka nie udała się jednak Maji Chwalińskiej.
13: Brawo, Maja Chwalińska!
14: Brawo, Maja! Jankes,
15: Kama i Wiktor.
16: Jankes, Kama
17: i Wiktor.
18: W Radiu SK.
13: Brawo, szkoła!
19: To prawda, 1 września, dzień dobry, witamy. No i zapraszamy do szkoły, zapraszamy przed mikrofony, przed głośniki, tutaj SK.
20: No i cały czas zbieramy wasze informacje, kto jest dzisiaj przygotowany, kto nieprzygotowany i bardzo proszę, żeby wychowawczyni z klasy mojego dziecka była dzisiaj przygotowana.
19: No to halo!
21: Siemanko, SK z rana, chciałbym zgłosić pełne przygotowanie, pełne chęci, pełną mobilizację do natychmiastowego opuszczenia miejsca pracy. Pozdrawiam.
19: Ale początek miał ładny.
22: Obiecujący.
19: Zdolny, można się dołączyć?
22: Zdolny, ale leniwy. Ty masz pracować akurat.

0: wczorajsze ceny benzyny mogłyby zostać na zawsze już.
1: Ja bym chciała, żeby było mnie. Zawsze
2: już. Ja bym też, wczoraj też było drogo, dzisiaj jest jeszcze drożej.
0: No właśnie, przyznać się, kto wczoraj tankował? Cała Polska podobno stała w kolejkach.
1: Ja wczoraj tankowałam diesla.
2: Ja nie tankowałem.
0: Ja tankowałem.
2: No. Wiktor wieczorem już kładł się, w nocy wstał, przed północą poleciał szybko. Ale i co, i dobrze.
1: A stałeś w kolejce?
0: Stałem w kolejce.
1: Ja miałam taką malutką, w sensie wszystkie dystrybutory i instrybutory były zajęte, więc musiałam chwileczkę poczekać, no.
0: Ale powiem wam, że naciąłem się wczoraj, bo wykombinowałem sobie, bo miałem trasę zaplanowaną. Ja to jestem z tych, co potrafią na drugi koniec miasta pojechać za promocją z gazetki, bo tam filet z kurczaka jest taniej. Więc jechałem na stację.
1: A Wiktor wie o promocjach wcześniej, bo je czyta.
0: Podjechałem na jedną stację, no. To była 16 i wywiesili kartkę, przepraszamy, nie paliwa nie ma. Ale coś sobie pomyślałem, że oni chyba jednak oszukują, paliwo było, tylko woleli poczekać do dzisiaj i sprzedawać drożej. No ale pojechałem dalej i na następnej stacji już 95 była, zatankowałem, jeszcze nawet kuponik z aplikacji zużyłem.
2: Nie, no ty to potrafisz żyć.
1: Dobra, paliwa dobra. Zabrakło, bo wszyscy ruszyli tankować, bo każdy chciał zaoszczędzić, więc w końcu jest coś, co nas zjednoczyło. Eunebaki.
3: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy? Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto. To w ogóle możliwe? Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.

0: kredki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: I po reklamie.

0: Ale ładnie zagrała ta gitara. Za 12 minut do godziny, 7. Happy birthday
1: to you. Czarek, Czarek.
2: Budzi w urodziny.
0: Dawno nie mieliśmy chyba Czarka, prawda? Nie było Czarka na antenie.
3: Mój pierwszy taki, właśnie, taki chłopak urodzinowy miał na imię Czarek.
0: Tak.
4: No. Czarek, ty z Kamilą?
0: Ty może?
4: Tak.
0: Tak?
3: Nie, to nie ten Czarek, ale każdy Czarek jest fajny, mogę to potwierdzić. Czarku, no słuchaj, 1 września mieć urodziny to nieźle. Musiałeś zawsze iść do szkoły i cukierkami sypać?
5: Akurat to się zaczęło 2 przeważnie.
0: Okej. Okay. Czarku, ale wiemy, donieśli nam, że jesteś Czarkiem z dobrym osprzętem elektrycznym.
5: Tak.
4: To ty może prezydentem kiedyś zostaniesz. O.
5: Aby nie z wąsami.
4: Proszę wąsów nie wsadzać w kontakt, żeby nie poraziło.
5: Nie.
3: Ty masz dzisiaj bardzo ważne zadanie, bo oprócz tego, że masz urodziny i musisz świętować, to musisz również z dzieciakami na rozpoczęcie roku szkolnego jechać. Ty pamiętasz?
5: Tak, pamiętam.
4: No i ktoś napisał nam, że się boi, że zaśpi, więc jesteśmy tu po to, żeby dopilnować tego, żebyś był jednak w stanie to zrobić. Co tam twoje urodziny? Obowiązki się liczą, no.
5: Akurat wróciłem z nocnej zmiany, także o zaspanie to się nie boję.
0: A nie chce ci się spać? Serio?
5: Jak już słoneczko wstało...
6: Może spałeś
5: świeci
6: w pracy.
5: Świeci prosto w oczy.
4: To jest elektryk. On jak jest zmęczony, to wsadza 2 palce do kontaktu i od razu jest obudzony.
5: I się ładuje.
3: A ty jesteś przekonany, że pamiętasz, do której klasy chodzą twoje dzieci?
0: No właśnie.
3: Bo to zawsze jest trudne w przypadku tatusiów.
5: Nie, no ta starsza idzie do 5, a młodsza do 3.
3: Ale 5 A, B czy C?
5: Jest jedna, nie ma AB.
3: To łatwiej.
4: Bardzo ważne pytanie tam do ojca, jak mają na imię? Czy nazywasz je ta starsza i ta młodsza?
0: Czarku,
5: Zosia i Ola.
0: Tą sytuacją, że jesteś przygotowany do zajęć dzisiejszych, 1 września zrobiłeś dobrze swojej żonie, bo żona się martwiła, żebyś nie zaspał, żeby tam wszystko było w porządku, więc brawo dla ciebie, brawo dla żony. Brawo, prezenty!
3: No, wszystkiego najlepszego.
5: Dziękuję
3: z okazji urodzin. Wręczamy ci 100. I nie pytaj się, jak z cukierkami, czy możesz 2.
4: No, i wręczamy ci ostatnie też 10 sekund na antenie należy do ciebie. Co i komu chcesz teraz powiedzieć?
5: Super, no co, chciałem dzieciakom życzyć miłego rozpoczęcia roku szkolnego, podziękować żonie za super pobudkę. No i wszystkiego dobrego dla was.

0: Za chwilę siódma, idealna pora na śniadanie.
1: Ale to było śniadanie do szkoły i kanapka w dodatku.
2: Ten już zeżarł, nie wierzę.
1: Obawiam się, że to była kanapka zresztą z czerwca, więc ja bym uważała na twoim miejscu.
2: Życzymy ci dużo zdrówka oczywiście, Wiktorku.
3: To zielone to nie sałata.
2: Życzymy dobrego odbioru, za chwilę newsy i uwaga, uwaga, będziemy łączyć się z najmniejszą szkołą w Europie czy na świecie nawet?
0: W Europie.
2: W Europie, no uważajcie.
4: Jankes, Jankes, Kama, Kama i Wiktor. Wiktor, Radio SK. Radio SK. Reklama.
5: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
6: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
5: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung, kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
11: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
12: Skąd ta piana, kochanie?
11: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
13: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
14: Pan Rembiszewski?
15: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
14: No to życzę szczęścia.
15: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
13: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
13: I po reklamie.

0: Jagoda Mośpan. Sporo dzieje się na drogach, jak zawsze o tej porze. Dziś wracamy już do powakacyjnej rzeczywistości, bo w kalendarzach 1 września. Kierowcy w Ostrzeszowie, uważajcie w okolicy Alei Wojska Polskiego. Sporo dzieje się też na Zamkowej i Piastowskiej.
1: Minęła 7, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Kamery monitoringu i pracownicy zauważyli sprawcę wczorajszego pożaru w Skarżysku Kamiennej. Mężczyzna, jak ustalili nieoficjalnie nasi reporterzy, wtargnął na teren zakładu produkującego drony przez ogrodzenie. Z tymi informacjami o poranku nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, co udało ci się ustalić?
2: Według naszych nieoficjalnych informacji sprawca był zamaskowany. Po tym, jak przedostał się na teren zakładu przez ogrodzenie, pracownica, która go zauważyła, wszczęła alarm. Wtedy mężczyzna zdążył jeszcze wyjąć z plecaka butelki z benzyną, rozlać ich zawartości, podpalić zapalniczką. Nie zdążył jednak wykorzystać całej zawartości tego plecaka. Po tym, gdy wzniecił ogień, rzucił się do skutecznej ucieczki. Taki bieg zdarzeń nie pozostawia wątpliwości, że pożar w firmie był podpaleniem. Służby próbują teraz ustalić tożsamość sprawcy i to, na czyje zlecenie mógł działać. Jak przekazują nam nasi rozmówcy, od wczoraj trwa intensywna analiza monitoringów w całej okolicy.
1: Prokuratura prowadzi śledztwo pod kątem działalności obcego wywiadu i przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Koniec z tańszym tankowaniem, wykazał rządowy program CPN i od północy ceny paliw poszybowały w górę nawet o złotówkę.
3: Powinno być tańsze, na zarobki Polaków powinno być tańsze.
4: Nie chcę po prostu mówić to, co naprawdę myślę o tym wszystkim.
1: Komentują kierowcy. Program ceny paliwa niżej obowiązywał przez ostatnie 2 tygodnie. W miejscowości Ginostra na włoskiej wyspie Stromboli po 20 latach otwarto szkołę podstawową. To najmniejsza placówka w Europie. Chodzić do niej będzie jedynie 6-letnia Aisha, o co walczyli jej rodzice.
5: No będzie chodzić, nie będzie, to się jeszcze zobaczy.
6: SK Ostrzeszów. News.
0: Rusza nabór wniosków o stypendia socjalne w gminie Kraszewice. Pomoc jest dla uczniów z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 823 zł. Komplet dokumentów trzeba złożyć do 15 września. Wszystkie szczegóły są na stronie urzędu. W tym roku przebiegł już ponad 1000 kilometrów. Kolejne wyzwanie przed nim. Ostrowianin Przemek Warzecha, znany w sieci jako Cukrzyk Biega, pobiegnie w 35. półmaratonie w Pile. Bieg 6 września dedykowany jest cukrzykom, bo w Pile i okolicy nie ma poradni diabetologicznej w ramach NFZ.
7: Jankes. Kama. I Wiktor.
8: W Radiu SK.
5: Koniec wakacji, początek szkoły. No i poranek bez CEUR.
9: Powiedzieli wszyscy rodzice.
5: Dokładnie. Witamy, dzień dobry. Oczywiście fajnie, że z nami jesteście od samego rana.
10: No właśnie, pora odpowiedzieć sobie tego dnia na to sławne internetowe pytanie.
11: Czy naładowane są bateryjki przed szkołą?
12: No tak średnio bym powiedział, tak średnio.
11: Czyli za krótko jednak te wakacje.
12: A może za długo właśnie.
5: Może za długo, tak? Nie, było super.

0: solo con un beso.
1: Piękna lekcja hiszpańskiego.
2: Jajecznica z solą, to prawda.
1: Enrique, siada i piątka.
3: Panie, ja to w podstawówce się rosyjskiego uczyłam.
2: Ja też tak miałam, że no, to prawda.
3: Hiszpański, ja nawet wiedziałam, że taki język istnieje.
2: Tak było rzeczywiście. Ja też jeszcze jestem z zestawu radziecko-rosyjskiego.
3: Radzieckiego, no dokładnie.
1: 1 września każdy z nas przypomina sobie czasy szkolne. No i właśnie, są takie rzeczy, które zostają nam w głowie na lata, w środku nocy cię obudzą, a ty masz wiedzę bezużyteczną, którą zapamiętałeś i nie wiadomo, po co ci to we łbie siedzi. Ja na przykład wiem do dzisiaj, że mitochondrium to jest centrum energetyczne komórki.
3: Tak.
1: Na co mi to wiedzieć?
3: I zachodzi tam oddychanie komórkowe, to też pamiętam.
2: No, centrum, no, gdyby ktoś ciebie kiedyś zapytał na ulicy, i co?
1: Gdzie jest centrum? W mitochondrium.
3: A pamiętacie, że ameby poruszają się za pomocą niby nóżek?
1: To?
3: A pantofelek za pomocą rzęsek?
2: A wiecie, jakiego koloru buty miał Karol Wielki?
1: Jakiego?
2: Podczas koronacji?
1: A?
2: Czerwone. Ja to zapamiętałem, naprawdę.
1: Ja zapamiętałem, że w 1, 4, 3 i 4 w lesie mu przewiało plery, skutkiem czego potem w grudku doszedł jego zgon do skutku, czyli śmierć Władysława Jagiełły.
3: Jejku. Jest faktycznie wiedza absolutnie bezużyteczna, którą nabywamy od czasu do czasu w szkole i później zostaje z człowiekiem po prostu na lata. To już jest w naszym DNA. Krzyżowanie DNA też pamiętam jakby coś.
1: Dajcie nam znać, jakie fakty wam zostały w głowie. Coś, co absolutnie w dorosłym życiu się nie przydaje, a z jakiegoś dziwnego powodu zapisaliście to w mózgu na karcie pamięci.
3: Eskowy Messenger czeka, 664-402-302.
1: No i ten Messengerek.

0: jacy przygotowani do szkoły, patrz, Rudimental i Khalid. Proszę
1: wszystko
0: pani,
1: ja wiem,
0: all I know.
1: Wszystko wiedzą rzeczywiście. No zobaczymy, jak będzie z naszymi słuchaczami. W kolejnym odsłonie siódme wygrywa. 7 pytań, 7 odpowiedzi. Najlepiej odpowiedzieć na 7 pytanie prawidłowo i nagrody są wasze.
0: I tylko 2 minuty na te 7 pytań, więc tempo, ludzie, tempo!
2: 7 wygrywa w Radiu SK.
3: No to dzwońcie 664-402-302 do wygrania nasz t-shirt radiowy Radia SK. Cześć!
1: Cześć wszystkim, mówimy 1 września. Dzień dobry, kto dzisiaj jako pierwszy?
0: Halo, komu cześć mówimy? Dzień dobry.
3: Musisz odebrać, bo nam się telefon zawiesił.
0: Dobra, to ja jestem teraz telefonistką.
4: Halo!
1: Łączymy się z budką telefoniczną wiktorową. Halo?
0: Halo, dzień dobry, do widzenia, halo. Tu Londyn, ona blondyn, halo.
1: Jesteś?
5: Halo.
0: No,
3: cudownie. Jak masz na imię?
5: Asia.
0: No to uwaga.
3: Asieńko, powodzenia.
0: 3, 2, 1.
2: Zabawa rozpoczęta.
3: Asiu, pierwszy. Kto jest starszy? Maciej Musiał czy Maciej Musiałowski?
1: To są dwie różne osoby.
5: Musiał.
3: Łowski. Łowski ma 32 lata, a ten krótszy ma 31.
1: Musimy dziękujemy, się nie przychodzisz do kolejnej klasy. Dziękujemy.
0: Halo, dzień dobry.
1: Co to za gra? Ale fajnie.
0: Gra w telefon.
1: Halo, dzień dobry. Dzień dobry, to Eska. Już można mówić, już jesteśmy. Już jest drugie pytanie.
5: Dzień dobry.
0: Drugie.
1: Lecimy z drugim.
0: Gdzie pukamy?
1: To jest pytanie.
3: Szok, że akurat ty je zadałeś.
1: Bardzo
3: dobrze.
1: Uwaga, lecimy. Trzecie. Ile zostało miesięcy do wakacji?
0: Ile? Ja bym zaliczył.
5: O kurde, 9.
3: Zaliczone, jedźmy dalej.
1: Czwarte. Odpowiedź, zaliczamy, dobrze.
0: Uwaga, to jest bardzo trudne pytanie. Czy kury mają pępki?
5: Co mają?
0: Pępek.
5: Nie.
3: Rodzą się z jajeczka.
1: Piąte. Bardzo dobrze.
3: A co się robi z piniatą?
5: Rozbija.
1: Dobrze, wszystkiego dobrego urodzinowego oczywiście.
0: Szóste.
1: Kiedy mówimy pal licho, co to oznacza?
5: Jak, że nic nie licho, wylało się, wydarzyło się.
0: Nic nie słyszałem, ale zaliczam.
1: Jest dobrze?
0: Dzisiaj bardzo mam dobry nastrój.
3: Jak nauczyciele 1 września. Co zrobić w nowej klasie, tak żeby wszyscy cię zapamiętali już 1 dnia szkoły?
5: Przynieść cukierki.
3: Przekupstwo.
1: Może być.
3: Nie mogę powiedzieć, że zawsze popłaca.
1: Ale zaliczamy.
3: Nie mówię.
1: Zaliczamy, wyrobiliśmy się w czasie oczywiście. Gratulacje, owacje na siedzącą. T-shirt eskowy dla
0: tak
1: ciebie.
0: Jest. I mamy taką prośbę przyszłym razem, jak będziesz do nas dzwoniła, polej płynem do mycia naczyń telefon, żeby trochę lepsza jakość połączenia była.
5: Ja tu do pracy i dlatego nie mogę.
1: No tak, rozumiem.
5: Ale ja tak mam imieniny.
0: A, to zmienia postać rzeczy.
1: A, to wiadomo. No to tak, to wszystkiego dobrego.
0: To była świetna jakość połączenia w takim razie.
1: Kto na

0: Patrzcie do góry, lecą myśliwcy na rozpoczęcie roku szkolnego.
1: A za chwilę o tym w newsach będziemy mówić. Mm-hmm. O poderwanych myśliwcach, tak się zastanawiam. Właśnie. Co myśliwcy lubią, jak się je podrywa?
0: No jaki podryw działa na myśliwce?
1: Choć pokażę ci moje skrzydło.
2: Nie wiem, ale... Jankes.
3: Jankes.
2: Kama. I Wiktor.
3: W Radiu SK.
4: Ale cokolwiek z nimi zrobisz, to pewnie odlot.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.

0: A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
1: I po reklamie.
2: Parasol pod ręką warto mieć, bo w prognozach na dziś przelotny deszcz. Do tego sporo chmur i maksymalnie 21 stopni. Taki jest początek września. A co na drogach? O tej porze w Ostrzeszowie gęsto jest na Kościuszki i Daszyńskiego. Utrudnienia są też na Łąkowej.
3: Wybiła 7.30, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Alarm powietrzny w krajach bałtyckich. NATO poderwało myśliwce. To po nocnych ostrzeżeniach dotyczących możliwego zagrożenia w przestrzeni powietrznej Łotwy i Estonii. Po pół godziny zagrożenie odwołano. W Łotwie był to już drugi alarm w ciągu nocy. 7 osób w rękach Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości mieli oszukiwać przy oferowaniu do sprzedaży maszyn budowlanych na jednym z popularnych portali. Wszyscy usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz oszustwa. Grozi im do 10 lat więzienia.
1: SK Sport News.
3: W Częstochowie skończyła się cierpliwość. Raków zwolnił z funkcji trenera Dawida Kroczka. Złożyły się na to fatalne wyniki na starcie sezonu. Zespół odpadł w ostatniej rundzie eliminacji Ligi Konferencji, a w Krajowej Lidze nie zdobył nawet punktu. Na razie klub nie podał, kto przejmie drużynę. Za to drużynę Liverpoolu właśnie zasilił Bradley Barcola. Derec za Francuza zapłacili PSG 126 milionów funtów, co jest rekordem w przypadku piłkarza z Ligi Francuskiej. 23-latek ma przejąć pałeczkę w ataku po odejściu Mohameda Salaha.
4: Jankes.
1: Kama.
4: I Wiktor.
1: W Radiu RTSK.
5: Dzień dobry, witam raz jeszcze. Ach, 1 września.
6: Weź się, jeszcze 29 minut do pierwszego
5: dzisiaj
6: dzwonka.
5: Dzisiaj tylko apele, rzeczywiście plan lekcji, no i lecimy dalej.
7: I ta wiedza bezużyteczna dzisiaj gra rolę na antenie, czyli co zapamiętaliście ze szkoły? Z takich rzeczy, które może niekoniecznie są potrzebne?
8: No, mi w pamięci została pani od WF-u. Fajna była z niej laska.
7: Akurat wydaje mi się, że wygląd pani od WF-u to jest wiedza użyteczna.
9: No dobrze.
7: A pamiętasz się jeszcze?
9: Skok przez konia?
10: No to jest bardzo ważne. Przez kozła to się mówiło.
9: Czy ma jak konia?
6: Konia!
9: Skąd ty konia wziąłeś w szkole?
7: Pani od WF-u mnie okłamała.

0: Mamo, moje ciało nie jest gotowe na szkołę. My body isn't ready. Sombr.
1: Ale z angielskiego masz piąteczkę.
0: Dziękuję bardzo. Thank you.
2: Kamcie, co ty znalazłeś jakąś informację na temat Piotrka Żyły? Co tam u tego Piotrusia naszego?
1: No, to wielka informacja. Oglądam zdjęcia, widzę podpis Piotrek Żyła i go nie poznałam. A nie poznałam go, ponieważ sobie Piotruś Żyła wziął i przefarbował włosy. Niektórzy nie muszą farbować włosów na siwo.
0: Bo nie mają. Tak jak my.
1: A niektórzy... No nie wiem, czy to jest kryzys wieku średniego, czy o co chodzi.
2: Ale czekajcie.
1: Ale przefarbował faktycznie sobie łepetynę na taki trochę... Kojarzycie, jak wygląda Elza? Ta, która śpiewa mam tę moc, mam tę moc. No to właśnie ma taki kolor włosów.
0: To jest taki Eminem po tygodniu u fryzjera.
2: Ale czekajcie, dopóty nie zrobi sobie na głowie tego makaronu z zupki chińskiej, to wszystko jest w porządku.
0: Bardzo dobrze. Radio SK.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
9: I po reklamie.

0: Ruchy, ruchy, ludzie. 13 minut zostało do 8, to Eska gra z samego rana.
1: No i teraz mój ukochany, najlepszy po prostu Noselito.
0: Jeżeli komuś wydawało się, że najstraszniejszym dźwiękiem 1 września może być dźwięk dzwonka w szkole, to jest w błędzie. Straszniejszy jest dźwięk telefonu od Nosela.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
3: Tak, czyli dotelefonowałam się do pani Natalii. Mamy od Alicji, bo ze żłobka do pani telefonuje.
4: Tak.
3: Przetrawiona Iwona, intendentka. Proszę pani, na liście od pani dyrektor mam dziecko. Jak możemy, proszę pani, się domówić z bio, ponieważ jesteśmy na etapie podpisywania nowej umowy. Dałaby pani radę nauczyć dziecko, czy jakoś inaczej to chcemy zrobić?
4: Co mam nauczyć dziecko?
3: No postępowania z bio, bo jeżeli nie doje, to trzeba będzie te bio zutylizować.
4: No ja nie wiem, ile córka będzie w stanie zjeść tego, więc ciężko mi powiedzieć.
3: Nie, my mówimy o tym, inaczej, proszę pani, tak. Pani mnie nie zrozumiała. Mówimy o tym, że jeżeli dziecko coś nie zje, to trzeba, tak, proszę pani, wyrzucić do bio.
4: No to proszę wyrzucić do bio.
3: Proszę tego nie cedować na nas, proszę pani, bo my nie mamy podpisanej umowy, jeśli chodzi o to odpady.
4: No dobrze, to co ja mam zabierać to jedzenie?
3: Chodzi o to, proszę pani, czy dziecko samo sobie rzuci do woreczka i
4: na
3: później...
4: Na pewno sobie nie wyrzuci do woreczka.
3: Bo jest też druga opcja, jeżeli pani tego dziecka nie nauczy, no to mogą ciocie, proszę pani, do kieszonek dawać.
4: No to ja mam odbierać dziecko brudne, żeby ktoś mi jedzenie dziecka do kieszonek wsadzał?
3: Dlatego wcześniej dzwonię, proszę pani, czy jest możliwość, żeby dziecko nauczyć?
4: No przecież nie nauczę rocznego dziecka, żeby dojadało wszystko na już, albo sobie samo do woreczka pakowało.
3: A do kieszonek dałaby pani radę nauczyć?
4: No jak do kieszonek jedzenie pakować?
3: No to jest najszybsze, proszę pani, bo jeżeli do woreczka nie spakuje, a ciocia też tego nie spakuje, no to do kieszeni, proszę pani, to najszybciej będzie może.
4: Jak ja mam roczne dziecko nauczyć, żeby jedzenie pakowało do kieszeni?
3: A do woreczka?
4: Mam nauczyć dziecko, żeby pakowało jedzenie do kieszonek, do ubrań i wracało do domu brudne.
3: Proszę pani, to jest kwestia tylko, proszę pani, ja wiem, 2-3 miesięcy, a później mamy już umowę z miastem na wywóz bio.
4: No to proszę tą umowę załatwić sobie wcześniej, no przecież ja nie będę dziecka uczyć, żeby brudne jedzenie pakowało do ubrań i potem tak mi wychodziło ze żłobka.
3: I tak źle, i tak niedobrze. I jakie ma pani rozwiązanie? Proszę mi powiedzieć.
4: Niech państwo podpiszą umowę na wywóz bio. No pani siebie słyszy, zaczyna się semestr jakby przyżłobkowy i ja mam dziecko uczyć, bo państwo nie mają umowy. Takie rzeczy to placówka powinna załatwiać.
3: Proszę pani, to może Paweł by nauczył?
5: Zostałaś wkręcona w Radio SK, kochanie.
4: Coś czułam, że to jest niemożliwe. Ja z nim porozmawiam w domu.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
6: No i co?
0: No ciekawe, jaką ocenę z zachowania miał Nosel w szkole.
6: No wiadomo.
0: Najlepszą. Ledwo.

0: 5 minut do godziny 8 tutaj SK we wtorek 1 września. Wracamy do szkoły po wakacjach. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Tak, wyciągamy karteczki.
1: No właśnie, wyciągamy karteczki i sprawdzamy waszą wiedzę bezużyteczną, którą ze szkoły wynieśliście, bo przecież krzeseł nikt nie wyniósł.
2: Ja będąc w technikum hotelarskim uczyłam się, z jakich cegieł powinno się budować hotel, jakie rury powinny być dopływowe wody, a jakie odpływowe. Jakby to było najistotniejszą rzeczą podczas pracy w hotelu.
3: Oczywiście, to jest najważniejsza sprawa.
0: Ja też zawsze przyjeżdżam do hotelu, od razu pytam o te rury, które tam są, jak które dochodzą, które wychodzą.
3: Wydaje mi się, że one nawet są ważniejsze niż to, że morena musi być czołowa.
4: Jankes. Kama. I Wiktor. Wiktor. Radio SK.
0: Że co, przepraszam?
5: Że morena czołowa.
0: O, w czoło się uderzy.
6: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Wszystko, czego dziś chcesz.
8: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram 4,99. A od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
11: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
12: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
13: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
14: i Klemens prawy.
13: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
15: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
13: Codziennie.
15: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
12: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
16: Kawka z ciasteczkiem za 35,99? Kawka się ceni.
17: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
18: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
19: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
18: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
19: W końcu będę miał kieszonkowe.
18: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
21: Nowy sezon Top Model już jutro o 21.30 w TVN.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Wszystkie jaja z chowościółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do środy. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
24: I po reklamie.

0: Jagoda Mąż-Pan. Słońce teraz dość mocno rozprasza kierowców, a że na drogach trwa wciąż poranny szczyt, to jedzie się nie najlepiej. Zwalniamy już dziś w okolicach szkół, ale w Ostrzeszowie też na Daszyńskiego, Kościuszki i Zamkowe.
1: Jest ósma, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Polska jest ofiarą wielu aktów dywersji ze wschodu, mówił premier Donald Tusk podczas uroczystości na Westerplatte. To w kontekście ostatnich pożarów w zakładach wytwarzających komponenty dla przemysłu lotniczego.
2: Mieliśmy najprawdopodobniej znowu akty sabotażu kilkadziesiąt godzin temu. Podpalenia.
1: Reporterzy nieoficjalnie ustalili, jak wyglądał przebieg wczorajszego podpalenia w firmie produkującej drony w Skarżysku Kamiennej. W studiu Mateusz Chłystun, jak dokładnie działał sprawca.
3: Według naszych informacji mężczyzna był w kominiarce i kurtce. Kiedy sforsował ogrodzenie, zauważyła go pracownica zakładowego monitoringu, która zaalarmowała, że na terenie firmy znajduje się intruz. Mężczyzna miał wtedy błyskawicznie wyjąć z plecaka butelki z benzyną, wylać część ich zawartości i podpalić zapalniczką. W związku z alarmem po kilku sekundach rzucił się jednak do ucieczki. Śledczy, jak ustaliliśmy, zabezpieczyli na miejscu ślady, które mogą wskazywać na udział służb obcego państwa w tym zdarzeniu.
1: Prokuratora prowadzi śledztwo pod kątem działalności obcego wywiadu i przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Lionel Messi kończy reprezentacyjną karierę. To była decyzja, która bolała mnie i nadal boli, ale wiem, że to właściwy moment, napisał Argentyńczyk. W reprezentacji Messi strzelił 125 goli, zdobył z nią mistrzostwo i wicemistrzostwo świata oraz dwukrotnie triumfował w Copa America.
4: SK Ostrzeszów News.
0: 565 uczniów wybrało szkoły średnie w powiecie ostrowskim. Dziś rozpoczną naukę. Najwięcej w zespole szkół numer 2. Tu
5: przyjęliśmy 264 absolwentów klas 8.
0: Mówi Dominika Grzesiak-Sikora ze starostwa. Zespół szkół numer 1 wybrało 168 osób, a pierwsze ELO 133. Biegacze przejmują Bukownicę. Już w niedzielę szybka piątka Sokoła. Do pokonania jest 5 kilometrów. Początek o godzinie 9. Zapisy jeszcze trwają. Szczegółów szukajcie na Facebooku.
6: Jankes, Kama i Wiktor.
7: Jankes, Kama i Wiktor.
6: W Radiu SK.
8: Dzień dobry, szkoło, witamy 1 września. Ha, ha, ha, Kama na stojąco w rozkroku. Ależ ty wyglądasz, dziewczyno.
9: Ja cię kręcę, dwie minuty temu pierwszy dzwonek był.
8: Ale uważaj, bo ja kiedyś w szkole miałem tak, że zrobiłem taki rozkrok i kumpel mi kopnął w tyłek.
10: Oj, a wow, wow, wow.
8: Nie wolno, nie wolno, nie wolno.
10: I to jest to, co zapamiętałeś ze szkoły, tak?
8: Naprawdę serio.
9: To mnie nie kop.
8: Dajcie znać. Jaka jest wasza wiedza bezużyteczna, czyli co zapamiętaliście z czasów szkolnych?
11: Ja pamiętam, jak wyrzucałem kwiatki przez okno. Też mi to do niczego nie jest potrzebne teraz.
10: To były trzy przedmioty w jednym, słuchajcie. WF, fizyka i biologia.
9: A jeśli to były hortensje, to też język polski.
12: A

0: 9 minut po godzinie 8.
1: Słuchajcie, mam nowe zadanie. Mama Kasia, mama Gosia, Jimmy, Jasiu, kto to jest, no?
2: Szczęśliwa rodzina.
3: Współczesna rodzina.
2: Ale szczęśliwa, zapamiętaj, przede wszystkim.
1: Pozdrowienia dla mojego synka Kubusia, który dzisiaj idzie do zerówki, idzie, słuchajcie.
3: Jacie.
1: To jest po prostu wyzwanie. Kubuś, leć, baw się dobrze, widzimy się później. Lecą, kocham was.
2: Tymczasem, słuchajcie, przenosimy się do fast fooda.
4: Proszę państwa, Wysoki Sądzie, to jest profesor...
1: To jest profesor w fast foodzie?
2: Okazuje się, że pracując właśnie tam, słuchajcie, można zarobić więcej niż na polskich uczelniach. Doktorant na polskiej wyższej uczelni, słuchajcie, dostaje 3168 zł na rękę już po odliczeniu podatków, a pracownik fast foodu na etacie 3600. Także niech każdy sobie policzy, co się bardziej opłaca w tym kraju.
1: Ojejku, troszkę się pozmieniało.
3: No cóż, no widocznie ludzie bardziej od nauki potrzebują jedzenia.
5: I może frytki do tego. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: poranie z muzyki A3 Run, piątka do dzienniczka.
1: Sponsor konkursu jest producent produktów śniadaniowych Dudusie.
2: Tak to jest, że wracamy do szkoły i potrzebujemy mieć jakieś supermoce i razem z nami Michalina. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, cześć.
2: Ile dzieciaków masz na pokładzie?
3: Jedno, ale jest intensywnie.
4: Jedno konkretnie. Dziękujemy. Zapraszamy ponownie.
5: Gospodaruje energię, jakby była trójka.
2: A co to tak znaczy, jest, że intensywnie?
3: No bo Mikołaj oprócz szkoły trenuje piłkę nożną, siatkówkę, ćwiczy szachy, więc mamy mnóstwo zajęć popołudniowych, na które trzeba jeździć.
2: Czyli kobieta szofer się do nas odezwała. To jaką supermoc ty byś powinna mieć na nowy rok szkolny?
3: I moją supermoc wymyślił Mikołaj właśnie i trafił w punkt, że naszą supermocą powinna być teleportacja.
2: Jejku, jak ja bym chciała to mieć.
4: Ojejku, każdy marzy o tym.
2: Pani, podoba
4: mi się. Przez domu teleportować szybko do przedszkola, do żłobka, do szkoły.
3: No. I nie trzeba siedzieć pod żadnym stadionem, pod żadną halą i czekać, tylko pyk i jesteś w domu.
2: A co ty robisz, kiedy właśnie musisz czekać, aż skończy trening?
3: No tak, albo załatwiam sprawunki, czyli robię jakieś zakupy, albo mam ze sobą książkę, więc no, albo czasem spacerek, jeśli jest jeszcze ciepło
2: no
3: i
2: właśnie.
3: Ładnie.
2: Bo jak pogoda jest, to jest spoko, się tak. Ja doszłam do takiego momentu w moim życiu, że zaczęłam wozić w samochodzie poduszkę oraz koc i robiłam sobie drzemki w trakcie.
3: Nie! Warto rozmawiać.
5: Super moc teleportowania kontra moc zasypiania.
4: To ja widziałem dzisiaj taką osobę na przystanku. A o to chodziło, że sobie po prostu tak drzemkowała.
2: Michalina, 1000 złotych kieszonkowego na początek szkoły raz ze zestawy śniadaniowe.
3: Dzięki bardzo.
4: Jesteś cudowna, już masz piątkę na dzień dobry, na zachętę w tym roku szkolnym.
2: No, sprint ma zaliczony zdecydowanie.
5: Dobre wejście w rok szkolny zapewnione, a my teleportujemy się na naszą playlistę.
1: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.

0: 8.30 już za chwilę. Goście w studiu. Kamil Nosel, dzień dobry.
1: Jaki ja goście? Ja po prostu do szkoły przyszedłem.
2: Kamil, a co ty miałeś z zachowania? Bo my obstawiamy, że kiepsko musiało być u ciebie.
3: No właśnie.
1: Powiedz. Czy jesteś moją nauczycielką?
3: No nie, no jak było?
1: Dobrze.
3: Dobrze było?
1: Ja byłem kujonem.
2: Czerwony pasek był na świadectwie?
1: Nie, gdzie indziej, bliżej.
3: Bo teraz, to wiesz, my tutaj mamy dziennik nasz elektroniczny nowy.
1: I co? No. Ale ja się nie spóźniłem, ja nieprzygotowanie zgłaszam.
3: Tak. Wiktor w Radiu
0: SK. Drodzy uczniowie, zostańcie przy radiu, bo zaraz między innymi o zmianach w nowym roku szkolnym.

0: Reklama.
1: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Marian, jaki laptop jest top?
3: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
4: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval.

0: Będziemy zdejmować, bo na termometrach dziś maksymalnie 22 stopnie. Spoglądamy jeszcze na drogi. W Ostrzeszowie uważać trzeba na Łąkowej i tu działają drogowcy.
1: Minęła 8.30, to jest SK News. Jakub Krzyżak. Tragiczna noc w Kijowie. Co najmniej 8 osób nie żyje w wyniku rosyjskiego ostrzału. Ostrzał ukraińskiej stolicy i regionu trwał od wczorajszego popołudnia. Nowe przedmioty, brak ocen za pracę domową i całkowity zakaz używania telefonów. To tylko początek. Wraz z nowym rokiem szkolnym idą wielkie zmiany. Wszystkie kompleksowo opisaliśmy dla Was na sk.pl. Dziś kolejne mecze z udziałem Polek na US Open. Do gry w pierwszej rundzie wejdą Magdalena French, która około 20 powinna rozpocząć mecze z Iwą Jowicz, a nieco później na korcie powinna też pojawić się Magda Linet, której rywalką będzie Francesca Jones.
2: Jankes. Kama.
3: I Wiktor.
2: Wiktor.
3: Radio SK.
4: 8.31, 1 września, dzień doberek. Witamy obu do wakacji.
5: I zbieramy wiedzę bezużyteczną. Co wam w głowie zostało ze szkoły? Halo, dzień dobry.
6: Moja polonistka mówiła, że mamy znać inwokacje, nawet jak nas w nocy obudzą.
5: Ja pamiętam, to szło tak. Esko, ojczyzno moja, ty jesteś jak hity na czasie.
4: No właśnie, i wylądował w radiu.
7: Lepiej, on już dostanie plusa od naszego szefa, a my nie.
4: Siadaj, pała, tak.

0: proszę wstawać.
1: Tańczymy od samego rana z wami, oczywiście nakręcamy się, napędzamy na kolejny rok szkolny, 1 września.
2: No i zastanawiamy się, jaka wiedza bezużyteczna została z wami po tym, jak skończyliście, bo przecież wiadomo, że skończyliście szkołę, nie? Skończyliście, prawda?
1: Z dobrym wynikiem, proszę pani. Halo?
3: Bezużyteczna wiedza, którą zapamiętałem ze szkoły. Kampr ordowik sylur devon carbon perm. Czasy ery paleozoicznej.
1: Karbon, taka sytuacja. No, hemoglobina.
0: Halucynacja.
1: Tak, dokładnie. Jankers. I Wiktor. W Radiu
4: SK. Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
5: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
4: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Zgarnij 300 bilety na Nie patrz w dół 2.
6: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
8: No.
9: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: Wpadła gruszka do fartuszka!
12: A jak zbierzemy 100 kg gruszek albo jabłek?
11: To zawieziemy je do tłoczni soków!
13: Dar ogrodu. Tłoczymy soki z owoców i warzyw już od 100 kg. Przywieź nam swoje owoce lub kup od nas jabłka i odbierz gotowy sok w opakowaniach z kranikiem. W naszym sklepie mamy też inne soki. Pomidorowe, malinowe, całkowicie naturalne. Dar ogrodu. Tłocznia soków Brudzew, gmina Błaszki. Telefon 693-450-190.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
17: I po reklamie.

0: Sielanka w wykonaniu Dawida Podsiadło. No, zaraz pójdziecie do szkoły i się skończy ta sielanka. Dziewiąta za chwilę.
1: To teraz historia, która, dawaj, mam nadzieję, przekona wszystkich facetów do tego, że powinni interesować się sprzątaniem.
2: Okej. Okay. No ja się bardzo interesuję. Co tam ciekawego
0: masz? Ja zdejmuję słuchawki, już nie słucham.
1: Dawaj. W Stanach Zjednoczonych pewien mężczyzna nagrał zdradę żony, wykorzystując kamerę w robocie do sprzątania podłogi. Bang!
2: No łobuzerka, no jak mógł jej to zrobić?
1: Sąd na podstawie tych materiałów, które zarejestrował przez robota sprzątającego, przyznał chłopu rozwód. Więc naprawdę, panowie, interesujcie się sprzątaniem, no.
2: Wzywamy świadka.
1: I żonami też!
2: Wzywamy świadka na salę, robot sprzątający.
0: Ale wyobrażacie sobie tego faceta, tego kochanka, który leży z tą żoną w łóżku i sobie myśli: cholera, skupić się nie mogę, ciągle ten robot mi jeździ.
2: Jeździ.
0: To jest tak czysto, że jedynym śmieciem w tym pokoju jestem ja.

0: 5 minut do godziny 9. Wystawiamy ocenę za dzisiejszy program. No, prosimy.
1: No, oczywiście, że szóstka. Innej oceny ja wam nie mogę wystawić.
2: No, ja bym ci postawiła tak 3 z plusem. No.
0: Wiem, ale zachowanie to już w ogóle. My kończymy dzisiaj.
2: Rodziców wzywam na dywanie.
0: My kończymy dzisiaj, za chwilę Kasia Wysierska na naszym miejscu, ale dzisiaj od godziny 15.
1: Ocie, panie.
0: Proszę państwa, bardzo mocno polecamy, bo to będzie wydarzenie co najmniej wyjątkowe.
1: To będzie po prostu SK.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
3: W Radiu SK.
4: Radio SK.
5: Reklama.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert.

0: Triki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
6: Trudne decyzje, niebezpieczne interwencje i emocje, które nie kończą się wraz ze służbą. Oglądaj nowy sezon serialu Policjantki i Policjanci. Od poniedziałku do piątku o 19:00 w czwórce.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
9: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
10: Ubezpieczenie samochodu w banku?
11: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Jagoda Moszpan, nawet 22 stopnie i sporo słońca. Taki jest plan na dziś, ale uwaga, bo może też popadać. Grzybiarze zacierają ręce. Podpowiadam też kierowcom, remonty cały czas są, na przykład w Smolnikach i Głuszynie.
0: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Jest 9, to jest SK News, Jakub Krzyżak. No i pierwszy dzwonek to znak, że uczniowie wrócili już do szkoły. Niektórzy tęsknili, innym lepiej było na wakacjach.
4: Stres, bo sprawdziany.
5: Będę mogła wreszcie zobaczyć moich przyjaciół.
6: Całe 2 miesiące w domu i wakacji za dużo.
7: Czyli rodzice cieszą się z końca wakacji?
6: Nie do końca. Teraz to wracamy do takiej szarej rzeczywistości, nie? Codziennie 6 od poniedziałku do piątku.
3: Z uczniami i rodzicami w Bydgoszczy rozmawiał nasz reporter Dawid Olszewski. Nowy rok szkolny oznacza kilka istotnych zmian, m.in. w podstawie programowej czy na stołówkach. Wszystkie zebraliśmy dla Was na sk.pl. Koniec z tańszym tankowaniem. Ceny paliw poszybowały w górę. Na razie nie ma perspektyw na obniżki, mówi nam Agnieszka Nadajewska ze stacji paliw w Bełchatowie.
8: To wszystko zależy od tego, jakie będą ceny zakupu paliwa w Hołcie. Na razie nic nie zapowiada, że ceny te mają spaść.
3: Jest dużo drożej, bo wygasł rządowy program CPN. 2 tygodnie obowiązywania programu kosztowało Skarb Państwa niemal 500 mln zł. Jak dokładnie kształtują się teraz ceny, sprawdziliśmy na sk.pl. Iga Świątek w drugiej rundzie wielkoszlemowego US Open. Polka pokonała Chinkę Xu Wang 6-2, 6-3.
9: Ciekawe było to, że przed piłką meczową nagle zapadła cisza i trenująca jej jest akurat teraz, prawda? No ale wszyscy czekają na ten koniec.
3: Mówiła Iga Świątek w rozmowie z Eurosportem. W czwartek Raszynianka zmierzy się z Argentynką Nadią Podorowską. Ostatnio 6 lat temu w półfinale French Open górą była Polka.
0: SK Ostrzeszów.
2: Roszad na stanowiskach dyrektorów szkół średnich w Ostrzeszowie nie będzie. Wraz z nowym rokiem szkolnym kolejne kadencje rozpoczynają Dariusz Grzesik w zespole szkół numer 1 i Michał Błoch w pierwszym ELO. Obaj wygrali konkursy i pokierują szkołami do 2031 roku. Dobry tornister to podstawa, przypomina sanepid w Kaliszu. Wybierając odpowiedni plecak należy między innymi zwrócić uwagę na materiał, z którego jest wykonany.
10: Usztywniona tylna ściana plecaka, szerokie szelki.
2: Mówi Małgorzata Zapała. Waga tornistra nie powinna przekraczać 15% masy ciała ucznia.
11: 9:02. Dzień dobry, jak nam rozpoczęcie roku? Co mieliście w planie dziś lekcji jako pierwsze? Ja zaczęłam od WF-u, nie polecam. Męski
12: ja
11: granie orkiestra,
12: serwis.
11: Nareszcie też dobry. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam, przejdziemy przez to dzisiaj razem.

0: 18.09. Swedish House Mafia, Likli, Happiness is so sad w Radiu SK. To uwaga, zatykamy teraz uszy. No nie mogłam się powstrzymać i musiałam. Część nauczycieli i część uczniów usłyszy ten dzwonek dziś, no najpóźniej jutro. Znam teraz rodziców, którzy się uśmiechnęli delikatnie pod nosem, ale spokojnie. U nas dla każdego coś dobrego, my traktujemy wszystkich tak samo porówno, więc teraz dorośli wasz, w cudzysłowie, ukochany dźwięk. Co rano, nie ma wakacji, niezależnie od tego, czy lato, czy jesień i jeszcze z dedykacją dla tych, którzy dzisiaj na zdalnym. I co ciekawe, ten dźwięk pojawia się dokładnie wtedy, kiedy akurat zaczęliście gotować obiad.
1: Radio SK. Reklama. Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: Tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
8: Lidl. To się opłaca.
9: I po reklamie.

0: Kto jeszcze pamięta, jak ona była? Miley Cyrus, Hannah Montana. Nothing breaks like a heart, Miley's.
1: Zaczynają się w
0: Esce. Mark Ronson i Miley Cyrus, trzeba było o tym nie opowiadać. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, tak to właśnie jest. I tej tezy dowodzimy codziennie, dostarczając wam nowe kawałki do słuchania. Nie inaczej jest z Robinem Schulzem, który najpierw pracuje w swoim studiu, żebyśmy potem mieli co wam grać, a wy, żebyście mieli czego słuchać. Watermat, Robin Schulz, Bleach, Take It Slow. Kawałek, który doda energii, a dziś prawdopodobnie wielu z nas podwójnej dawki tej energii potrzebuje. Gramy.

0: Rihanna i Eminem. Dzisiaj jakoś tak nostalgicznie, nawet jeżeli nie idziecie do szkoły albo nikt z waszej rodziny do szkoły po wakacjach nie wraca, no bo 1 września to jest jakiś taki czas, kiedy sobie przypominamy, jak to było, kiedy my do tej szkoły szliśmy. 22 minuty do 10, kto na 10 ma rozpoczęcie roku, to już najwyższa pora się zbierać. Stąd pytanie, co powiedzielibyście samym sobie, wiedząc to wszystko, co wiecie dziś, tym sprzed kilkunastu lat, którzy szli właśnie do którejkolwiek klasy szkoły podstawowej albo szkoły średniej. Jedno zdanie, które gdybyście mogli wysłać do siebie z przeszłości, to właśnie byście powiedzieli. Głosówkę nagrajcie na Eskowy Messenger, tam czekam. Ja bym powiedziała: Kasia, wysypiaj się i nigdy nie przestawaj jeździć z rodzicami na wakacje, dlatego że jest najfajniej, bo oni za te wakacje płacą. Czekam na wasze propozycje. Radio
1: SK. Autopromocja. Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
2: Chyba będą potrzebne supermoce.
3: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
4: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
5: Sponsorem konkursu jest Cedro PSA, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
6: Autopromocja.
7: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
9: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
8: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
9: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
10: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours, park handlowy Ostrzeszów Plaza.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
13: I po reklamie.

Nigdy się nie poddawajcie. Tak jest wniosek z tego kawałka, dlatego że on został wydany 6 lat temu. A teraz grały go w Radiu SK. Sunflower, Post Malone, Swae Lee przed 10 po 10 kolejne hity.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
3: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
7: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
6: Polecam. Michel Moron.
7: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
8: I po reklamie.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Jagoda Mośpian, przelotne opady, ale też sporo słońca i ponad 20 stopni. Taki mamy plan na wtorek w Ostrzeszowie. No, chciałoby się jeszcze trochę więcej ciepła, ale jesień już do nas zagląda. Rowerzystom to na razie nie przeszkadza, bo na trasach wciąż ich sporo.
9: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Jest 10, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Poważny wypadek na autostradzie A1 pod Częstochową. Na pasie w kierunku Katowic pojazd ciężarowy miał wjechać w służby, które pracowały na jezdni. Na miejscu ląduje helikopter LPR. Pojawiają się informacje o osobach poważnie poszkodowanych. Obecnie trwa walka o ich życie. Służby nie mówią jednak o bilansie tego tragicznego zdarzenia. Droga między węzłami Częstochowa Północ a Mykanów jest całkowicie zablokowana. Policja organizuje tam objazdy. Do tych informacji będziemy jeszcze wracać. Umowa miała być skrajnie ryzykowna. Kolejna odsłona zamieszania wokół giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Umowa została zawarta kilka miesięcy przed upadkiem giełdy, podaje Wirtualna Polska. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
13: Firma Zonda Krypto dostała prawo do wykorzystywania twarzy, sylwetek i głosów obecnych oraz byłych olimpijczyków, nawet tych startujących od igrzysk w Londynie w 2012 roku. PKOL miał też co miesiąc przekazywać giełdzie dane wszystkich obserwujących profil PKOL na Facebooku. Komitet zobowiązał się ponadto do promowania tokenów Zonda Krypto, a w zamian miał otrzymać m.in. 50% przychodów z ich sprzedaży. Co istotne, gdyby sportowcy wystąpili z roszczeniami dotyczącymi wykorzystywania ich wizerunku, koszty miał ponosić PKOL. Radosław Piesiewicz miał podpisać umowę bez wiedzy zarządu i prezydium komitetu, a dokument miał być przed nimi ukrywany.
12: Dotychczasowy szef PKOL Radosław Piesiewicz trafił do aresztu. Nowy rok szkolny, nowe zasady. Telefony komórkowe mają być chowane w plecakach i szafkach. Co na to uczniowie?
14: Okej. Ja tam często telefonu i tak nie używam.
15: Trochę słabo, lepiej było jakby telefony były możliwe w szkole, nie? Na przykład na przerwach tylko, nie?
16: Na lekcji nie powinno się używać.
12: Opinie młodych tarnowian zebrała Justyna Świderska. To tylko jedna ze zmian, które wchodzą właśnie w życie w szkołach. Wszystkie kompleksowo opisujemy na sk.pl.
17: SK Ostrzeszów. Sport.
18: Młodzi kolarze znów zmierzą się w Kaliszu i powiecie kaliskim. W drugi weekend września odbędą się Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym, jazda na czas dwójek i drużyn. Udział weźmie około 300 cyklistów w kategorii U23. Medialnym partnerem mistrzostw jest Radio SK. Przygotowania na ostatniej prostej. 5 września meczem na wyjeździe z Gwardią Opole szczypiorniści Rebut KPR Ostrowi rozpoczną kolejny sezon w Lotto Superlidze. Pierwszy domowy mecz rozegrają tydzień później z Wisłą Płock. Kciuki za KPR trzyma Radio S.
19: No tylko patrzeć jak śladem szkoły, nasi szefowie nam powiedzą, że w trakcie pracy mamy z telefonów nie korzystać. Dla niektórych to by było zbawienie. 2 minuty po godzinie 10:00, Ed Sheeran, Shape of You, Dawid Podsiadło też będzie. Kasia Węsierska, dzień dobry, zapraszam.

0: Gdyby ktoś nie wierzył, to tak, to jest Andrea Bocelli i David Guetta. Takie połączenia tylko w Radiu SK. Już po godzinie 10. Wracamy dzisiaj do szkoły, no tak bardziej mentalnie niż fizycznie, chociaż niektórzy fizycznie też wrócili. Stąd pytanie, co powiedzielibyście samym sobie wracającym dziś do szkoły, gdybyście mogli przekazać im wiadomość z przyszłości? Maciek?
1: Miej wywalony, a będzie ci dane.
0: Pod tym to ja się akurat podpisuję. To jest w ogóle taka rada, która przyda się też w dorosłym życiu. No i jest też Marek.
2: Mniej matematyki, więcej hydrauliki. Teraz człowiek żyłby jak król, robiąc łazienki i jeżdżąc na Malediwy. Pozdrawiam.
0: A teraz sobie przypomnijcie, ile razy nauczycielki nam mówiły, że mamy się uczyć, bo w cudzysłowie będziemy kopać rowy. Jak ja sprawdziłam, ile tam się za to przysłowiowe kopanie rowów dostaje, to mam ochotę wrócić do tej szkoły z reklamacją. Z pozdrowieniami oczywiście dla wszystkich fantastycznych budowlańców, bo dobrej ekipy to ze świecą szukać, więc w razie czego to się uśmiecham, gdybym kiedyś potrzebowała.
3: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
4: Ty, nosem, a co ty robisz? Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem. Bye.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: To będzie ostatnia reklama.
4: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
5: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
6: I po reklamie.

0: więcej energii dzisiaj nam potrzeba. Britney Spears, Womanizer z Radiu SK, 22 minuty do godziny 11. Nie tylko wy, drodzy nauczyciele i drodzy uczniowie, zaczynacie dziś coś po raz kolejny i po raz pierwszy, bo 1 września to powroty i rozpoczęcie nowego roku szkolnego i na przykład przejście do nowej klasy. Być może też z nowymi koleżankami i kolegami. U nas też się to zadzieje. My też mamy nowych kolegów, ale jakich fajnych. Marcin Sońta, Michał Krościel dołączają dziś na antenę Radia SK i od 15 poprowadzą popołudniówkę dla was. SK w Radiu SK. Dobrze to sobie wymyślili. Odpalcie, przyjmijcie ich ciepło, bo na pewno będzie super. Teddy Swims, Mr. Know It All za chwilę u nas.
1: Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
2: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
1: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Zgarnij 300 i bilety na Nie patrz w dół 2.
3: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Solent Mar 3 plus 1 za grosz.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Wszystkie jaja z chowościółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do środy. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: I po reklamie.

Fly High, to było miło. Tego wam życzę na nowy rok szkolny i na początek, żeby wysoko lecieć, nie znać granic. Byleby tylko czasami potrafić spaść. 6 minut do 11, po 11 gramy kolejne najlepsze hity. I wciąż was pytam, co byście powiedzieli sobie z przeszłości, gdybyście tylko mogli.

0: Reklama.
1: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
0: I po reklamie.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Jagoda Mośpan, dzieciaki do szkół już wróciły, bo w kalendarzach 1 września. Większość z nas też już po urlopach, co zwłaszcza o poranku i po południu widać na trasach. O tej porze na ulicach Ostrzeszowa spokojnie, ale i tak wiadomo, uważać trzeba.
2: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Wybiła 11, to jest SK News Jakub Krzyżak. 4 osoby nie żyją, 4 zostały ranne, 1 jest w stanie ciężkim. To bilans wypadku na autostradzie A1 pod Częstochową, mówi nam Barbara Poznańska z policji w Częstochowie.
6: Kierujący zestawem z ciężarowym najechał na pojazd, przy którym znajdowała się grupa osób, która zajmowała się remontem drogi A1.
5: Na miejscu lądowały 2 śmigłowce LPR. Według naszych informacji jedna osoba była reanimowana na miejscu. Akcja ratunkowa cały czas trwa. Autostrada A1 na wysokości Mekanowa w kierunku Gliwic jest zablokowana. Policjanci kierują was na objazdy. Zdjęcia z miejsca wypadku mamy na sk.pl. Wciąż nie wiadomo, jaka była ich motywacja. Teraz będą przesłuchiwani. Żandarmeria wojskowa zatrzymała sprawców fałszywego alarmu w jednostce wojskowej w Elblągu.
7: Błyskawiczna reakcja służb oraz czynności dochodzenia śledczych doprowadziły do zatrzymania 2 mężczyzn obywatelstwa polskiego.
5: Mówi podpułkownik Dariusz Rozkosz z Żandarmerii Wojskowej. Mężczyznom grozi od 6 miesięcy do 8 lat za kratkami. Tatrzański Park Narodowy rozpoczyna pilotaż nowej trasy dla wozów konnych Nadmorskie Oko. Zostanie ona skrócona do wodogrzmotów Mickiewicza. Żeby zobaczyć słynny staw, trzeba będzie przejść 6 km w jedną stronę zamiast 2. To oznacza jednak tańsze bilety, 50 zł za jazdę w górę i 30 zł w dół. Pilotaż ma potrwać przez miesiąc.
2: SK Ostrzeszów News.
4: Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia okoliczności śmierci 43-latka. Ciało mężczyzny znaleziono w sobotę w jednym z pustostanów w Ostrowie Wielkopolskim. Decyzją prokuratora ciało zabezpieczono do sekcji. Jej wyniki będą kluczowe. Parkomaty na parkingu przy szpitalu w Ostrowie, a wjazd jest monitorowany. Od dziś działa nowy system parkowania.
8: Płacimy za faktyczny pobyt na terenie szpitala, a nie za sam wjazd.
4: Mówi wiceszef szpitala Sławomir Cyburce. Bramki monitorujące są na wjeździe do lecznicy.
9: 2 minuty po 11:00 to już druga, trzecia może kawa albo przerwa na jakieś rozmowy w kuchni socjalnej tak zwanej. Temper City, Southward, już teraz Kasia Węsierska. Dzień dobry, zapraszam.

0: po pracy, napisał Adam. Adam, bardzo dziękujemy, jakby to powiedzieć. Nikt nie pytał, bo my wciąż w pracy, ale wciąż cię lubimy. 17 minut po godzinie 11, właściwie to już 18. Wiem, że o tej godzinie każda minuta ma znaczenie. Pytałam was, co byście powiedzieli młodszym sobie kilkanaście lat temu, gdybyście tylko mogli, z okazji 1 września, kiedy dowracaliśmy do szkoły często z różnymi emocjami. Anita?
1: Ja bym powiedziała sobie z przeszłości, Anita, ucz się. Może kiedyś zostaniesz dentystą, bo głupia byłaś, że nie zostałaś.
0: No, ja tak samo sobie myślę, jak wychodzę od swojego dentysty. On się cieszy, a ja płacąc płaczę.
2: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. Żeby się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.

0: Dobrze to zabrzmiało. Fast Boy Music Sounds w Radiu SK, 22 minuty do godziny 12. Od wczoraj mówi się o tym, że olimpijczycy zostali no niejako sprzedani, a dokładnie ich wizerunek za, uwaga, jakieś kryptowaluty i tego typu sprawy, i nie do końca chyba wszyscy wiedzieli, że to ich wizerunek został do tego wykorzystany i w co tak naprawdę weszli. Więc proszę przestać narzekać na owocowe czwartki. Jak widać, na załączonym obrazku mogło być gorzej.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
3: Chyba będą potrzebne supermoce.
4: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
5: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
6: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Słuchaj, Marian.
7: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
8: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
10: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
11: A co mamy do wyboru?
10: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
11: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
10: Jestem w Planet Tours w parku handlowym Ostrzeszów Plaza. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
12: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: O nie! Gdzie moja kasa?
13: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Kaufland jest fresh!
17: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

chodzi, bo w gotowości już jest. Nie mówię o nodze do tego kawałka, ale o Rafale Adamczaku, który tutaj już czeka. Tame Impala, Loser, za nami w Radiu SK. 5 minut do 12, po 12 najlepsze hity i fantastyczne głosy z wami w Radiu SK.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Jagoda Mośpan, ciśnienie daje nam dziś w kość, bo na barometrach od rana wysokie wartości. Dodatkową kawę lepiej dziś więc odpuścić. Ciśnienie podskoczy też kierowcom, którzy w Ostrzeszowie wybierają się w okolice Łąkowej. Tu trwa remont i są spore utrudnienia.
7: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Zbliża się 12 SK News. Jakub Konieczkowicz. Ofiar mogło być więcej. W momencie wypadku w jego pobliżu było jeszcze kilka innych osób. To najnowsze ustalenia w sprawie tragicznego wypadku na A1 pod Częstochową. Ciężarówka uderzyła w pojazd obsługi autostrady. Zginęły 4 osoby, kolejne 4, w tym jedna ciężko, są ranne. To pracownicy firmy drogowej. O szczegółach Przemysław Kopiejka.
11: Służby przyznają, że od początku akcja była bardzo trudna.
12: Przystąpiliśmy niezwłocznie do prac. Część tych osób była pod pojazdem, tym, który najechał na tą grupę pracowników.
11: Mówił Marcin Caban ze Straży Pożarnej w Częstochowie. Najciężej ranna osoba trafiła śmigłowcem LPR do szpitala. Kierowca ciężarówki został zatrzymany przez policję, był trzeźwy. Autostrada A1 w kierunku Gliwic nadal jest zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy.
10: W Polsce przebywał nielegalnie, posługiwał się blisko 40 tożsamościami. Gruzin został zatrzymany na lotnisku Chopina, był wcześniej odnotowany przez służby francuskie i niemieckie jako osoba stanowiąca zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.
13: Osoba posiada status tak zwanego wora w zakonie, wysoką pozycję w hierarchii rosyjskojęzycznej przestępczości zorganizowanej.
10: Mówi Krzysztof Wrześniowski z CBŚP. Wobec Gruzina wydano decyzję o powrocie oraz 10-letni zakaz wjazdu do Polski. Jedni się cieszą, drudzy niekoniecznie. Dziś dzieci wróciły do szkoły po wakacyjnej przerwie.
14: Średnio. Nie lubimy szkoły. Nie lubię się uczyć.
15: Mogę się czegoś innego nauczyć niż w tamtym roku.
14: Niestety.
10: Do dzieci ze szkoły podstawowej nr 3 w Bełchatowie zajrzał Rafał Różycki.
16: SK Ostrzeszów. News.
9: Rodzice z gminy Kraszewice mogą już ubiegać się o stypendia socjalne dla dzieci ze szkół podstawowych i średnich. Czas jest do 15 września. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 823 zł. Dobry tornister to podstawa. Przypomina sanepid w Kaliszu. Plecak powinien być wykonany z lekkiego materiału. Tylna ściana musi być usztywniona, a szelki szerokie.
17: Dobrze by było, żeby też zapewnić klamrę spinającą te szelki tutaj na klatce piersiowej.
9: Mówi Małgorzata Zapała z sanepidu. Waga tornistra nie powinna przekraczać 15% masy ciała ucznia.
10: 2:12, już popołudnie, a na otwarcie tej godziny hit, który z racji swojego tytułu za chwilę będzie bardzo aktualny, a i tak ma nas w swoim władaniu przez całe wakacje. Ostatni dzień lata, Gibbs, Ego for Money, Rafał Adamczak. Dzień dobry.

0: Ach, ten klawisz w tym numerze ma w sobie tyle energii, a już wiemy, że niektórzy sobie z tego robią dzwonki do telefonów, dzwonki budzikowe, ale to już jest bardzo bliska droga i krótka do tego, żeby znienawidzić numer, a przecież nie o to chodzi, bo to bardzo dobry numer jest. Whatever Turns You On, Axel & Bone, czyli kawałek, który będzie nam się z wakacjami 2026 kojarzył, wakacjami, które się już zakończyły zdecydowanie. A jeżeli chodzi o inne znienawidzone dzwonki, to wiadomo, że ten pierwszy dzwonek... Dzwonek na lekcję to jest ten znienawidzony, ale na przerwę to już zupełnie inaczej, prawda? Albo koniec zajęć. Mówię o tym dlatego, że 1 września nowy rok szkolny się rozpoczął, dzieciaki poszły do szkół, a rodzice, którzy albo to sami mają wolne, albo pracują z domu, albo w domu, no wiedzą, że jak wszyscy się rozejdą, prawda, i dostaje taka chwila wolnego tylko dla siebie, wtedy kawa zupełnie inaczej smakuje, wtedy jest jakoś tak, ach, no w końcu, nie? Macie to czasami? Czujecie to? A nawet jak się wolne zdarzy, to tutaj taki protip od rodzica dla rodzica. Nigdy się tym wcześniej nie chwalcie, bo zobaczycie, że nagle pół domu będzie chciało zostać z wami, albo pojawią się symulacje, że boli główka, boli paluszek i wiadomo, nie pójdę do szkoły, nie? Takim czymś się nie wolno chwalić. Proszę zapamiętać i zastosować w tym nowym roku szkolnym, drogi rodzicu. A za chwileczkę ten, który już nam zwiastuje przyszłoroczne wakacje, bo wystąpi na openerze, pierwsza ujawniona gwiazda Tame Impala i Dracula w Radiu SK.
1: Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
2: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
1: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Skarbnij 300 bilety na Nie patrz w dół 2.
3: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
7: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
6: Siła z piątka, cukru, brak, Duda, Duda, day.
8: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.

0: od 6 groszy, a także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama. Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
3: I po reklamie.

0: Wanna Sense i Bring Me to Life, to jest SK, to są hity na czasie 21 minut do 13. Okazuje się, że ta moja niby taka tajemna taktyka, żeby się nie chwalić, kiedy ma się zupełnie przypadkowo wolne w tygodniu i zostaje się w domu, nie chwalić innym domownikom, wcale nie jest moją tylko taktyką, bo wielu spośród naszych słuchaczy, słuchaczek stosuje dokładnie takie same zagrania. Wtedy jest gwarancja, że rzeczywiście jak się samemu zostaje w domu przypadkowo w tygodniu, w ciągu roku szkolnego, to jest tak zwany święty spokój gwarantowany. Słuchajcie, ale teraz, jeżeli łapiecie się już na tym, że jakoś ta robota dzisiaj nie idzie, bo jesteście rozkojarzeni albo już przemęczeni i coraz częściej spoglądacie za okno i coraz częściej myślicie o tym, jak to będzie, jak będziecie wracać z pracy do domu, ewentualnie co tam po robocie, jak można dzisiaj odpocząć, jak można sobie wtorkowe popołudnie już wrześniowe zaplanować, to słuchajcie, nowy rok szkolny się rozpoczął i my też mamy nowych w klasie. Sońta i Korościel, to jest nowa nasza popołudniówka, czyli SK w Radiu SK. Oni będą z wami dzisiaj pierwszy raz po godzinie 15, a potem każde popołudnie będzie należało do was i właśnie do nich, więc koniecznie nasłuchujcie to już dzisiaj od 15 w Radiu SK. A jeżeli jesteście gotowi na numer Zakaria, po Andy Dust i Harris już za chwilę w SK.
1: Radio SK. Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
7: 3.17.41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
12: Nowy sezon Top Model już jutro o 21.30 w TVN.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
15: I po reklamie.

Wakacje się skończyły, lato za chwilę, ale jeszcze możemy oczywiście podpiąć się wokalnie pod ten numer. Razem z Sylwią możesz tak zaśpiewać. Mango, to jest tęska, to są hity na czasie. Słuchajcie, na co wy teraz czekacie? Bo natura ludzka jest taka, że zawsze na coś czekamy. Lubimy na coś czekać, lubimy do czegoś odliczać czas. Na co wy akurat czekacie? Ciekaw jestem, dajcie znać w głosówkach. Mam małe co nieco prezentowe.

0: Reklama.
1: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
2: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
3: i Klemens prawy.
2: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
4: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
3: Codziennie.
4: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
1: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.
12: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Jagoda Mośpan. Pogoda dziś trochę w kratkę, no i niestety tak już raczej zostanie. Jesień przecież jest już tuż za rogiem. Jeśli w planach coś na zewnątrz macie, parasol pod ręką warto mieć. Mam też wskazówkę dla kierowców, gdzie remonty, między innymi w Głuszynie.
12: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Minęła 13. SK News. Jakub Konieczkowicz. Kilka dni walczył o życie w szpitalu. Mimo wysiłków lekarzy zmarł. Nie udało się uratować 15-latka potrąconego w Zadrożu pod Olkuszem. Do wypadku doszło w piątek. Sprawca uciekł, nie udzielając pomocy. W niedzielę został zatrzymany, a wczoraj usłyszał zarzuty. Teraz niezbędne będzie ponowne przesłuchanie kierowcy, wyjaśnia Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie.
16: No jest tylko kwestia zmiany opisu tego czynu, który został zarzucony podejrzanemu. Jeśli chodzi o kwalifikację to ona pozostaje taka sama.
15: 26-letniemu sprawcy wypadku grozi 12 lat więzienia. Paraliż na A1 pod Częstochową. To po tym, jak ciężarówka uderzyła w pojazd obsługi autostrady. Zginęły 4 osoby, 4 są ranne. Utrudnienia w ruchu potrwają jeszcze kilka godzin.
17: Policjanci rozgraniczyli dwa pasy jezdni, wycinając bariery rozdzielające po to, aby w jakiś sposób udrożnić ten ruch.
15: Mówi nam Barbara Poznańska z policji w Częstochowie. Na miejscu pracują służby. Jego celem jest zdanie matury. Ranny w wypadku kolejowym w Woli Bierwieckiej Dominik Hołuj rozpoczyna dziś naukę w klasie maturalnej.
18: Jestem bardzo zadowolony z tego, że mogłem wrócić do moich kolegów, koleżanek, do szkoły.
15: Chłopak w wypadku stracił obie nogi i dłoń. Na szczęście szkoła w wakacje została przystosowana do jego potrzeb.
19: SK Ostrzeszów News.
14: Dzieciaki wracają do szkół, a przed szkoły policjanci, by uczyć bezpieczeństwa.
20: Będziemy pod szkołami, będzie nas widać.
14: Mówi wiceszef policji w Ostrowie Dariusz Jakuszkowiak. Wzmożone patrole i profilaktyka wśród najmłodszych potrwa przez pierwsze tygodnie nowego roku szkolnego. Od dziś do 12 września basen w Ostrzeszowie będzie nieczynny. Trwają tu teraz drobne prace naprawcze, gruntowne czyszczenie i przegląd sprzętu. Podobne przerwy mają też inne baseny w okolicy, więc zanim wybierzecie się popływać, sprawdźcie, czy dana pływalnia jest czynna.
21: A początek tej kolejnej godziny sponsoruje literka D, bo będzie Dua Lipa, a potem Damiano Dawid. A ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, witajcie. Na co wy teraz czekacie, skoro wakacje i lato już prawie minęły? Dajcie znać w głosówkach na Messengerze. 3 po pierwszej.

0: Teraz taki eksperyment na szybkach. Macie dzisiaj zły dzień, wszystko was irytuje, wkurza, krótko mówiąc. Weźcie się tak na siłę, uśmiechnijcie, tak na siłę nawet, no. Nawet tak z zaciśniętymi zębami, spróbujcie. O, od razu lepiej. A teraz możecie iść do spożywczaka, kupić sobie loda, będzie jeszcze lepiej. Alex Warren Passenger to są hity na czasie, które powodują, że mam nadzieję jest jeszcze lepiej. Tak wam gramy w Radiu SK. Ja was zapytałem, jako że sezon urlopowo-wakacyjny za nami, dzieciaki wróciły do szkół i zaczyna się ten sezon, sami wiecie jaki, a my ludzie uwielbiamy na coś czekać, no to właśnie na co wy czekacie? I jest głosówka od Moniki.
1: Hej SK, z tej strony Monika, no ja z wyczekaniem czekam na mojego szczeniaczka, którego odbieram już 28 września, także bardzo, bardzo, bardzo odliczam. Pozdrawiam wszystkich.
0: Jeszcze 27 dni, kiedy w mieszkaniu jest tak zwany względny porządek. Jeszcze wpadła głosówka od Natalii.
2: Teraz, gdy zaczął się już rok szkolny, to wiadomo, że czekamy tylko i wyłącznie na Boże Narodzenie. A nie wiem, czy wiecie, Mariah Carey zaczęła się już odmrażać.
0: Nawet wiemy coś więcej. Jak słychać, Mariah jest już prawie gotowa. No, zupełnie też jak ja.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
5: Chyba będą potrzebne supermoce.
6: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
7: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 złotych i coś na śniadanie.
8: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
9: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
12: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
11: Siła z pianka, cukru, brak. Duda, Duda, Day!
13: Misiu! Chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
14: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
13: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
14: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
15: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours, park handlowy Ostrzeszów Plaza.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
16: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 3, 17, 40.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.
10: Esko.

wielkie serce. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

0: Słuchajcie!
1: Za nami już klasyk Imagine Dragons, Whatever It Takes. To jest SK 28 minut i będzie godzina 14. No i co? I Sanach ma swojego kapitana. A kapitan to jest tytuł jej najnowszego singla, który właśnie wam teraz zagrałem w Radiu SK i wszyscy fani Sanach, wszystkie fanki wiedzą, że 4 września, czyli to już za 3 dni w Warszawie na PGE Narodowym finał trasy, koncert finałowy Sanach na stadionach. To teraz bardzo proszę, róbcie głośniej, ćwiczcie sobie, bądźcie przygotowani, szczególnie jeżeli wybieracie się na ten koncert.

0: Czy to właśnie w tym momencie, w tym numerze słychać fleciki? No właśnie, to jak wam na muzyce pani będzie kazała przynieść flet i trzeba będzie się nauczyć czegoś, wiadomo, grać, to proszę się nie sprzeciwiać, bo może potem będziecie w zespole Shakiry, no? I na koncercie na przykład będziecie jej podgrywać whenever, wherever, albo jeszcze inna sytuacja w waszym życiu się zdarzy. No nie wiem, tak tylko gdybam, ale jak się okazuje, granie na flecie może nam się przydać. Na co teraz czekamy? O to was zapytałem i głosówka wpada od Basi.
1: Hej, Eska. Ja czekam, aż jutro o 4:30 zadzwoni mi ponownie budzik po ponad dwutygodniowym urlopie. Słuchać mam rady z tego powodu, prawda? Pozdrawiam.
0: Oj, no takie czekanie na ten pierwszy budzik po urlopie, kiedy trzeba wrócić do pracy, to trochę boli rzeczywiście. Słuchajcie, ale jest pomysł na to, żeby złagodzić taki ból. Słońca i koroście, lot dzisiaj w Radiu SK, nasza nowa popołudniówka od godziny 15, więc mocno polecam tym, którzy i zarobieni dzisiaj po pracy, i tacy mocno zmęczeni, będą wracać już do domu, i tym, którzy będą potrzebować poprawy nastroju. Po prostu.
2: Radio SK. Reklama.
3: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Eura GD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Eura GD i na euro.com.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram 4,99. A od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
12: Tutaj! Mamy go!
13: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
14: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
15: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
16: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
15: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
17: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
18: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
19: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
20: Play.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2%, UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni, złoty 55. Stara cena 3,30, teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
23: Lidl, to się opłaca.
24: I po reklamie.

To jest Teska, to są hity na czasie, to Age, R&B, Ring My Bell. Najgorzej to przyjść rano do pracy z takim nastawieniem, o, będzie może fajnie, w dobrym towarzystwie wypije się taką aromatyczną kawusię, zrobić sobie tę kawusię, a potem tak nas porywa robota, że w okolicach właśnie 14 orientujemy się, że kawusia zimna, dobrego towarzystwa nie było i w sumie to jest jakoś tak średnio. No ale przed fajrantem jeszcze jest czas na to, żeby może tę kawusię w dobrym towarzystwie jednak nadrobić. Słuchajcie, jeżeli planujecie już przyszłoroczne wakacje, to podobno jakimś numerem jeden, jeżeli chodzi o wydarzenia przyszłorocznych wakacji właśnie, będzie zaćmienie słońca. Dopiero ono za rok, ale walka turystów o najlepsze miejsca już się zaczęła. Tak samo jak też walka fanów tego zjawiska o najlepsze miejsca do obserwacji. I uwaga, bo jest szał totalny w hiszpańskim El Palmar. Jedna z ofert noclegowych, a tak żeby zaćmienie słońca obserwować super, super miejscówki. Na noc z 1 na 2 dzień sierpnia przeszłego roku kosztuje ponad 33 tysiące euro. To już trzeba mieć porządne zaćmienie umysłu, żeby się na to zdecydować.

0: Reklama.
1: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
3: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
4: Kryminalne zagadki, które wciągają od pierwszej minuty. Antoni Królikowski i Jan Wieczorkowski w nowym sezonie Uroczyska. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 25 w czwórce.
5: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie, sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy Frostę kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
8: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
9: Poniedziałek, wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę, a ser żółty w plastrach Mleko Vita 3,99 za opakowanie. Przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Znowu niespodzianka?
11: Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
12: Skąd ta piana, kochanie?
11: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z kowuściółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie suche makarony. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Krema Dolce i Forte 39,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka. Codziennie.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
17: Jagoda Mośpan. Do końca dnia może przelotnie popadać, ale na termometrach cały czas ponad 20 stopni. Choć coś na długi rękaw warto mieć. Powoli zbliżamy się już też do popołudniowego szczytu na drogach i już teraz sporo dzieje się na przykład na wylotówce z Ostrzeszowa na Kępno.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
18: Zbliża się 14. SK News. Jakub Konieczkowicz. Najciężej ranny mężczyzna w wypadku na A1 pod Częstochową jest właśnie operowany. To po tym, jak przed południem na autostradzie ciężarówka wjechała w pojazd służb drogowych.
19: Doznał wielonarządowych obrażeń, wymagał specjalistycznej diagnostyki. Trwa w tej chwili jego zabieg operacyjny.
18: Mówi Anna Ginał, rzecznik Wojewódzkiego Szpitala w Sosnowcu. Do szpitala trafiło jeszcze 3 poszkodowanych. 4 osoby zginęły na miejscu. Wszyscy to pracownicy firmy drogowej. Na miejscu wypadku dalej pracują służby, a jedynka w kierunku Katowic jest już jednak przejezdna. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. Prokuratura bada sprawę pożaru magazynu przy ulicy Kasprowicza w Lublinie. Śledczy na razie nie potwierdzają z żadnych pojawiających się hipotez. Prace biegłego musiały jednak zostać przerwane. Powodem ryzyko zapalenia się budynku. Oględziny będą wznowione po zabezpieczeniu obiektu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.
20: Prokurator zweryfikuje wszelkie możliwe przyczyny powstania ognia. Wśród analizowanych hipotez procesowych, m.in. wersje dotyczące celowego podpalenia, powstania pożaru w wyniku awarii technicznej.
18: Postępowanie dotyczy pożaru wielkich rozmiarów. Straty oszacowano na blisko 5 milionów euro. Magazyn należał do firmy produkującej komponenty dla przemysłu lotniczego. Pierwszy dzwonek i pierwsze zmiany. Od dziś w szkolnych sklepikach i stołówkach obowiązuje nowe menu. W stołówce ma być więcej warzyw i pełnego ziarna, a w sklepiku i automatach produkty o obniżonej zawartości cukru, soli i tłuszczu.
3: SK Ostrzeszów.
17: Znęcali się nad suką i jej szczeniętami. Jest akt oskarżenia przeciwko 48-latkowi i 38-latce z powiatu ostrowskiego, którzy narazili zwierzęta na utratę zdrowia i życia. Do zdarzenia doszło w lutym tego roku. Para porzuciła sukę i szczenięta w rowie melioracyjnym. Oskarżonym grozi do 3 lat więzienia, kara grzywny i zakaz posiadania zwierząt. Nowy mural wita kierowców wjeżdżających do Mikstatu od strony Antonina. Powstał z okazji 660-lecia miasta. Na ścianie są m.in. święty rok, drewniany kościół, zwierzęta i lipa z dawnego rynku.
0: Dwie minuty po 14. Kto już ma fajrancik, a kto jeszcze tylko chwilu nie musi, no nie ukrywajmy, pościemniać. Bo na końcówce w pracy to już się zawsze trochę ściemnia. Jonathan PZ i Liwka obejmuje noce. Tym numerem otworzymy kolejną godzinę z hitami na czasie. Potem będzie Mans z Emma Love, będzie też Zara Larsson, a ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry.

0: Timberg, Sick Bromance w Radiu SK, to są hity na czasie 16 po drugiej. No dzisiaj rozpoczęcie roku szkolnego, wiadomo, taka sprawa oficjalna, trzeba było pójść w białej koszuli, przyjąć do wiadomości to, co było do przyjęcia, ale właśnie jedną z informacji na pewno był nowy plan lekcji, który pewnie też to usłyszeliście, w najbliższych dniach pewnie się jeszcze parę razy zmieni. No i teraz pod ten plan lekcji trzeba dostosować wiele rzeczy, a za chwileczkę trzeba będzie dostosować jeszcze co? Zajęcia pozalekcyjne. A co z tymi zajęciami pozalekcyjnymi? No i czasami trzeba będzie właśnie na nie dzieci wozić, odbierać, czasami bardzo szybko przemieścić się z jednego punktu do drugiego, żeby zdążyć z jednych na drugie, a w międzyczasie jeszcze na pociechę poczekać. I właśnie ciekaw jestem, jakie macie sposoby na czekanie na tych, w czasie tych zajęć pozalekcyjnych na swoje dzieciaki. Czy przycinacie komara w samochodzie? Czy może tak sobie organizujecie czas, że jednak szybko gdzieś uciekacie na zakupy i potem szybko wracacie i generalnie towarzyszy wam ciągły pęd? No to takie są plany na najbliższe tygodnie i jakoś na pewno w tym wszystkim się odnajdziemy. Ale są też tacy, którzy czekają jeszcze na bardzo przyjemne sprawy. Angelika z Amsterdamu się do mnie odezwała.
1: Cześć SK, ja najbardziej czekam na urlop, bo wy już wszyscy jesteście zazwyczaj po urlopach. Ja dopiero 11 jadę właśnie do Polski na urlop zobaczyć się z rodziną po dłuższym okresie, także...
0: No proszę. No, to dziękujemy. Może być pięknie? Może, jak się okazuje.
2: Radio SK. Reklama.
3: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
4: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.

0: Jeszcze niedawno takie hity na czasie to mogliśmy sobie konsumować, dyndając w hamaku, na leżaku, w basenie też można było, a teraz to co? W robocie utknęliśmy, przynajmniej w większości. No i też hity dają radę i poprawiają nam humory i o to chodzi. MJ Daily, Daily Supreme, za nami to jest Teska, to są hity na czasie. Tate McRae, Greedy już za chwileczkę, a po 15, czyli za 24 minuty. Nowa popołudniowa sytuacja u nas w Esce. Sońta i Korościel, oni będą z wami, oni będą dbać o wasze powroty z pracy do domu. Hej, a może ktoś pracuje tak, że po południu idzie z domu do pracy? No to z wami też będą.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
3: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
2: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Zgarnij 300 bilety na Nie patrz w dół 2.
4: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl?
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus. Ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
11: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
12: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar 3 plus 1 za grosz.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.

O tej porze w pracy to już może być takie delikatne zmęczenie, że się sen do oczu ciśnie. Człowiek myśli o tym, żeby trochę przyciąć komara gdzieś tam na zapleczu. Ale nie róbcie tego, nie róbcie tego. My gramy hity na czasie w Radiu SK. Post Malone, Swaley, Sunflower za nami, a u nas idzie nowe. Za 4,5 minuty godzina 15 po 15. Sońta i Korościel w Radiu SK.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wpadła gruszka do fartuszka!
6: A jak zbierzemy 100 kg gruszek albo jabłek?
5: To zawieziemy je do tłoczni soków!
7: Dar ogrodu. Tłoczymy soki z owoców i warzyw już od 100 kg. Przywieź nam swoje owoce lub kub od nas jabłka i odbierz gotowy sok w opakowaniach z kranikiem. W naszym sklepie mamy też inne soki. Pomidorowe, malinowe, całkowicie naturalne. Dar ogrodu. Tłocznia soków w Brudzew, gmina Błaszki. Telefon 693-450-190.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
13: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
12: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
16: Jagoda Mośpan, coraz więcej aut na trasach się pojawia, bo popołudniowy szczyt właśnie się rozpoczyna. Jeśli planujecie spacer, parasol pod ręką warto mieć, a jeśli wsiadacie za kółko, podpowiadam. Sporo dzieje się między innymi na Grabskiego i Przemysłowej w Ostrzeszowie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
17: Minęła 15, SK News, Jakub Konieczkowicz. Nie mam wątpliwości, że mieliśmy do czynienia z celowym podpaleniem, potwierdził szef resortu spraw wewnętrznych. To w sprawie pożarów w fabryce dronów w Skarżysku Kamiennej. Marcin Kierwiński przekazał, że zabezpieczone na miejscu ślady wskazują na inspirację ataku przez obce służby.
18: Domniemany sabotażysta został przepłoszony. On nie zrealizował swojego celu. Tam cel, jak wynika z zabezpieczonych materiałów, był znacznie dalej idący.
17: Śledztwo w sprawie tego pożaru, przypomnijmy, prowadzi prokuratura krajowa. Postępowanie toczy się pod kątem aktu terroru inspirowanego przez obcy wywiad. Są zarzuty za atak na 13-letnią Ukrainkę w Siedlcach. 41-letnia kobieta odpowie za znieważenie i przemoc wobec nastolatki. Do ataku doszło tydzień temu na placu Sikorskiego w centrum Siedlec. Kobieta zaatakowała, gdy usłyszała, że dziewczynka mówi po ukraińsku.
19: Naruszyła ona nietykalność cielesną 13-latki. Znieważała matkę dziewczynki słowami powszechnie uznanymi za obelżywe.
17: Mówi Katarzyna Wąsak, prokurator rejonowy w Siedlcach. W chwili ataku sprawczyni była pod wpływem alkoholu. Grozi jej do 5 lat więzienia. Dziś mecze 1:32 finału piłkarskiego Pucharu Polski. Do gry wchodzi m.in. warszawska Legia. Wojskowi o 20:30 zagrają na wyjeździe z Motorem Lublin. A już o 16:00 m.in. Piast Gliwice zagra w Bydgoszczy z Chemikiem, a Zagłębie Lublin na wyjeździe z Siarką Tarnobrzeg.
20: SK Ostrzeszów.
21: News. Od dziś działają nowe zasady parkowania na terenie szpitala w Ostrowie. Jest parkomat, a wjazd jest monitorowany. Pierwszy kwadrans postoju jest za darmo, ale każda następna rozpoczęta godzina to już 8 zł opłaty. Co ważne, płaci się wyjeżdżając z terenu szpitala. Można gotówką, kartą lub w aplikacji Mobilet. Żołnierze z różnych epok, rekonstrukcje i wiele więcej. To wszystko już w niedzielę w Grabowie nad Prosną podczas pikniku historycznego.
22: Każdy ktoś coś dla siebie znajdzie.
21: Mówi organizator Łukasz Szczypkowski. Początek o 14:00.
23: Sonta i Koroście.
24: Czyli SK.
23: SK. W radiu SK. SK.
25: Teramy?
26: Nasza kolej.
25: Dzień dobry, kochanie. Witamy bardzo serdecznie. Długo czekaliśmy na ten moment, kiedy będziemy mogli odezwać się wreszcie w radiu SK.
26: Radio SK. Sonia Krościel, SK w radiu SK. Rzadko się coś robi, rzadko pierwszy raz robi się drugi raz, a to w naszym wypadku taka właśnie sytuacja. Więc cieszę się, że jesteście z nami i możemy to zrobić grupowo.
25: Tak. Tak, róbmy to grupowo. Tak naprawdę, proszę Państwa. O.
27: Radio SK.
25: Dyrektor pozwolił nam wybrać sobie pierwszą piosenkę i wzięliśmy Justina Biebera. To dużo o nas mówi.
26: Znaczy wzięliśmy coś innego, on powiedział, to nie może być. Jest Justin Bieber, Nicki Minaj. Gramy w Radiu SK. Nicki Minaj.

0: Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem w Radiu SK. W Radiu SK również od dzisiaj nowy program popołudniowy. Sonita Karościel, czyli SK w Radiu SK. Jesteśmy dzisiaj pierwszy raz, witamy, dziękujemy za ciepłe przyjęcie. Pierwsze recenzje już, proszę państwa, płyną. No. Napisała moja żona.
1: No.
0: Nie uwierzysz. Napisała tak, pierwsze koty za płoty.
2: A wiesz, że twoja żona napisała również do mnie?
0: Co napisała?
2: I napisała, ty fajnie, a ten mój do...
0: Nie. Poczekaj, ale to ty jesteś ten jej.
2: Nie, ty jesteś ten jej, a ja no, jestem ten jej, jak ty nie wiesz.
0: Pierwsze koty za płoty, wiesz co to tak naprawdę oznacza?
2: To znaczy, że było bardzo źle, ale ona nie jest w stanie ci tego powiedzieć.
0: A jednocześnie...
2: Ci, nie, martw się, Marcin, jak pierwszy raz byliśmy razem w sytuacji intymnej, to też ci poszło umiarkowanie,
0: poczekaj.
2: A teraz już jest w miarę dobrze.
0: Wtedy też dostałem takiego SMS-a.

0: Swedish House Mafia i Licky Lee. Happiness is so sad. To jest taki przewrotny tytuł, proszę Państwa, że szczęście jest takie smutne. Tu Sońta i Korościel, czyli SK w Radiu SK. My tu jesteśmy dzisiaj pierwszy raz. Jesteśmy zestresowani. Nie znamy słuchaczy i chcielibyśmy, żeby słuchacze nam się trochę przedstawili.
1: Myślisz, że słychać po nas?
0: Myślę, że słychać. Mati, widać po mnie.
1: Widać.
0: Kojarzysz tego mema Mati, widać po mnie, nie?
1: Teraz będzie słychać po nas. Takim memem z nami. Mam nadzieję.
0: Jest coś takiego jak Messenger Radia SK.
1: Tak, tam się wysyła głosówki.
0: Aha. Gdybyście na przykład chcieli zrecenzować naszą pracę, można nas też obrażać. My jesteśmy bardzo otwarci na krytykę z tego względu, że my do niej przywykliśmy.
1: Nie mamy innego wyjścia w obecnej sytuacji.
0: Dokładnie. Tak jakby chcielibyście wyrazić zdanie na temat pracy Cinka, szczególnie Cinka, to zapraszamy serdecznie Messenger Radia SK.
1: Radia SK. Głosówki. Zapraszamy. Biorę to na klatę.
2: Sońta i Korościel.
3: Cześć, to nie SK.
2: Radio SK.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
5: Chyba będą potrzebne supermoce.
6: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
7: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
8: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
3: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
9: No.
10: Tamta to jest mega.
9: Mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2 w kinach. Poleca Radio SK.
3: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
6: I po reklamie.
7: Esko.

0: Ale to był ja. To, co masz ty, Dawid Podsiadło w Radiu SK. SK, czyli Sońta Korościel w Radiu SK. Dzisiaj zupełnie nowe popołudnie. No i poprosiliśmy was o opinię. Nie wiem, czy nie będziemy żałowali. Naszą skrzynkę odbiorczą eskowego Messengera zasypało dwoma dokładnie dźwiękami. Na początek Seweryn, posłuchajmy.
1: Ten Korościel to nie jest przypadkiem ściągnięty z konkurencji?
2: Nie, proszę pana, nie, pan pomylił ewidentnie. Ja nie jestem ściągnięty z konkurencji, to Sońta jest ściągnięty z konkurencji.
0: Michał się napatoczył.
2: Ja się napatoczyłem, tak.
0: Łazi za mną od lat.
2: Także panu się pomyliło. Dalej pana lubimy, ale tutaj akurat troszkę się panu pomyliło. Czy ktoś jeszcze chciałby zrecenzować tę naszą, chciałem powiedzieć pracę, ale trudno to nazwać pracą, to co tu robimy?
3: No witam panowie. Nie jest źle, ale powiem jedno. Gorzej było i klaskali. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy, czyli mamy jeszcze bufor. Może być ciut gorzej.
2: Możemy jeszcze zanurkować, tak.

0: Nelly Furtado, Say It Right w Radiu SK. To jest program SK w Radiu SK, Sońta i Korościel. Słuchacze tu dzwonią i recenzują naszą pracę. Raz miło, raz niemiło, proszę Państwa, ale my jesteśmy otwarci na wszelką krytykę. Po to tu jesteśmy, słuchamy.
1: Bardzo dobry start, dobre wybicie z progu. Tylko nie spadnijcie, panowie, na bóle. Pan Korościel coś o tym wie. Pozdrawiam.
2: Kolego, ja też coś o tym wiem, ponieważ to ja jestem tą bólą.
0: Wiesz co, a propos skoków i bóli, ta informacja nie przebiła się za bardzo do mediów, ale ja wiem, ponieważ jestem dobrze poinformowany, że Kamil Stoch zrobił takie duże pożegnanie
2: teraz
0: w jednej restauracji pod Zakopanem w miniony weekend dla 400 osób. Przyjechało około 100 skoczków i w sumie ważyli 1000 kilo.
2: I żaden nie ustał.
0: Żaden.
3: Sońta i Korościel.
4: Sońta i Korościel, czyli SK.
3: SK.
4: Radio SK.
3: SK.
4: Radio SK.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
8: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
9: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
8: Polecam Michel Moron.
9: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Ubezpieczenie samochodu w banku?
12: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111.

0: 35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
1: I po reklamie.

0: To coś, to jest nowość w Radiu SK, White 2115 dla znajomych.
1: On jest Polakiem, ten White?
0: Tak, to jest White-Chor dla znajomych. Aha, aha, aha, znasz, rozumiesz polski, słyszałeś tę piosenkę?
1: Rozumiem, rozumiem. Bardzo fajna piosenka, bardzo fajna. Za chwilę newsy będą w Radiu SK, zapraszamy.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
11: Jagoda Mośpan, dobra jakość powietrza, ale na spacer pogoda średnia. Sporo chmur i przelotne opady, taki jest plan na popołudnie. Sporo osób za kółkiem wciąż jest i w Ostrzeszowie uważać trzeba na przykład na Kościuszki i Daszyńskiego. Utrudnienia cały czas są też na Łąkowej.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
12: Minęła 16. SK News, Jakub Konieczkowicz. Ładunki wybuchowe przy elektrowni obok granicy z Polską. Zagrożenia dla mieszkańców nie ma, donoszą niemieckie media. Przy stacji transformatorowej w Brandenburgii, nieopodal dużej elektrowni węglowej, znaleziono kilka wyrzutni rakiet. Wszyscy w Europie muszą być gotowi na akty sabotażu, komentuje szef MSWiA Marcin Kierwiński.
13: Sygnałów dotyczących tego, że Rosja zmienia strategię, intensyfikuje swoje działania, także te działania terrorystyczne, sabotażowe, jest bardzo, bardzo wiele.
12: Polskie służby badają teraz, przypomnijmy, pożar w fabryce dronów w Skarżysku Kamiennej. Szef MSWiA potwierdził, że było to celowe podpalenie. Koniec strajku w kopalni Wujek w Katowicach. Protestujący podpisali porozumienie z Polską Grupą Górniczą. Górnicy sprzeciwiali się m.in. kształtowi likwidacji zakładu.
14: Tuż po godzinie 14, 1 września strony doszły do porozumienia.
15: Pracownicy wyrażają ogromne zadowolenie. Wydaje nam się, że to można było dużo wcześniej zrobić. W porozumieniu z zarządem akceptują warunki nieudostępniania treści.
12: Mówiła Ewa Grudniok, rzeczniczka PGG, oraz Damian Hacaś ze Związku Zawodowego Sierpień 80. Uczniowie wrócili do ławek z nową zasadą. W podstawówkach obowiązuje zakaz korzystania z telefonów podczas lekcji i na przerwach.
16: Będą się ucznie bardziej przykładać do nauki.
17: Na przerwach nie będą wszyscy siedzieć obok ścian.
18: Dla niektórych może negatywna zmiana.
19: Czasami nie ma co robić po prostu. Jest nudno.
12: Mówili uczniowie z olsztyńskiej dziesiątki. Telefony nie znikają ze szkoły całkowicie. Uczeń będzie mógł z niego skorzystać za zgodą nauczyciela lub w nagłej sytuacji.
20: SK Ostrzeszów. Sport.
21: Młodzi kolarze znów zmierzą się w Kaliszu i powiecie kaliskim. W drugi weekend września odbędą się Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym, jazda na czas dwójek i drużyn. Udział weźmie około 300 cyklistów w kategorii U23. Medialnym partnerem mistrzostw jest Radio SK. Przygotowanie na ostatniej prostej. 5 września meczem na wyjeździe z Gwardią Opole szczypiorniści Rebut KPR Ostrowi rozpoczną kolejny sezon w Lotto Superlidze. Pierwszy domowy mecz rozegrają tydzień później z Wisłą Płock. Kciuki za KPR trzyma Radio S.
20: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
22: Witajcie, kochani, jesteśmy tu już drugą godzinę, także mała rutyna zaczyna wchodzić.
23: Zaczynamy się nudzić.
22: Zaczynam się trochę nudzić. Nie, tak naprawdę jest super, coraz lepiej się tutaj czujemy. Kawa jest bardzo dobra, woda niegazowana jest bardzo dobra, powietrze czyste, super, bardzo, bardzo
23: fajnie. No i hity są najlepsze, proszę Państwa.
22: A jak?
23: Anywhere. A jak? Piosenkarka jest podpisana Rita Ora. Dobrze, że jesteśmy, od razu poprawimy ten błąd, tutaj jest literówka.
22: Rita Orze, tak?
23: Rita Orze powinno być, więc Rita Orze, Anywhere.

0: Guru, Josh Project, Infinity 2008. Wiesz, gdzie pierwszy raz słyszałem tę piosenkę? Nie zgadniesz.
1: Nad Morzem Polskim.
0: Nie.
1: Nad Dorszem.
0: Co było w 2008 roku?
1: W 2008 roku były jakieś igrzyska.
0: Igrzyska olimpijskie w Pekinie. Ja byłem w Pekinie i słyszałem w Pekinie tę piosenkę. Chińczycy byli absolutnie zachwyceni zachodnią muzyką, bo to jeszcze nie było takie zupełnie powszechne, że Chińczycy słuchali zachodniej muzyki, wiesz?
1: No, ale odwdzięczyli nam się samochodami.
0: Dokładnie. Bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, telefonujecie w sprawie nowego popołudnia w Radiu SK, ale nie zawsze jesteście zadowoleni. No co tu dużo gadać.
2: Dzień dobry panu redaktorom, ja tylko takie małe pytanko mam. A co z panem Pilowskim i Pawełkiem? Gdzie oni są? Przecież to jest ich godzina już.
1: No jak to gdzie są? Tak się składa, że Pawełek jest tutaj.
3: No jak to? No właśnie, ja tu jestem cały czas.
1: Dzień dobry, co gorsze, zdradzając wam trochę kulisów, dzisiaj był tu też Janek i podobno taki dał nam takiego przysłowiowego kopniaka w tyłek na szczęście. Natomiast ja myślę, że oni go tu schowali na wszelki wypadek w schowku na Janka. Gdyby nam nie szło, on tu wychodzi cały na biało.
0: Ja ci powiem, że ja mam nadzieję, że on, ja go lubię, ale ja mam nadzieję, że on jutro nie przyjdzie już. Niech zadzwoni, jak ktoś chce, a nie, że będzie przychodził.

0: David Guetta i Andrea Bocelli. Tego nie było w moim bingo i już jest, proszę Państwa. To jest nowy popołudniowy program w Radiu SK. Recenzje płyną też na Instagrama Radia SK. Napisała Elwira. Całkiem zabawni ci nowi prowadzący. Myślę, że to jest nasz Max, że więcej nie będzie.
1: Tak, tak, ale wiesz co, to jest miłe, że ludzie próbują nas pocieszać w ten sposób. Mi to trochę przypomina, bo może powiemy, że my mamy same córki. Cinek ma 2 córki, a ja mam 3 i wiesz, że moja córeczka miała 3 lata i mówi, że narysowała naszą rodzinę, w sensie moją żonę, mnie, tam siostry. Tam było 5 po prostu takich kijów z głowami i ona mówi, no i jak ci się podoba, tatusiu? A ja mówię, bardzo ładnie, to tak samo ci słuchacze, tak. Całkiem zabawni.
0: Jest kolejna recenzja, dostałem SMS-a, treści pomagam.
2: Sońta, Goroście, czyli SK, SK w Radiu SK.
3: Autopromocja.
2: Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
4: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
2: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Skarnij 3 stówy i bilety na Nie patrz w dół 2.
5: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Eura GD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Eura GD i na euro.com.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
10: A co mamy do wyboru?
9: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
10: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
9: Jestem w Planet Tours w parku handlowym Ostrzeszów Plaza. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
11: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
12: I po reklamie.
3: Eska.

0: Måneskin i to Morello Gossip w Radiu SK. Sońta Karosiel, czyli SK w Radiu SK przypadek? No nie sądzę, oczywiście. Dzisiaj nasz pierwszy program, nasze nowe pierwsze popołudnie z Radiem SK. Nasz pierwszy raz po prostu i dlatego ośmieliśmy się zapytać was o zdanie. Już żałujemy!
1: Panowie, jak na pierwszy raz, dobrze jest, naprawdę cacy, ale z pieprzykiem trochę, z pieprzykiem, żeby ostro było chwilami.
2: Rozumiemy, ale to jest, proszę pana, tak jak pierwsza randka. No na pierwszej randce nie odkrywasz wszystkich kart. Trochę tak patrzysz na nią, obwąchasz trochę może.
0: Powiem tak, każdy ma różny rozmiar pieprzyku, prawda?
2: Tak.
0: I mamy tak duży, że trzymamy na ostatni program.
2: My mamy taką średnią europejską pieprzyku.

0: perfection.
1: Shakira, Hips Don't Lie. Po polsku to będzie Biodra nie kłamią. I to jest taka metafora. Tu nie chodzi o to, że wiesz, że biodra nie kłamią w sensie ścisłym, literalnie. Mm. Tylko to jest taka metafora i pytanie do ciebie brzmi, co ona mogła mieć na myśli, mówiąc, że biodra nie kłamią.
2: Ona, ja ci powiem, co ona ma na myśli, a potem ja ci powiem, jak ja to rozumiem.
1: Dobra.
2: Ona ma na myśli to, że biodra mówią zapraszam, bo tańczę tego, a ja to rozumiem tak, że biodra nie kłamią, widać ile zjadłem.
1: Tak, bo to jest tak, chyba tak samo jak z leggingsami, nie?
2: Że leggings... tak, to prawda, absolutnie.
1: Matkę oszukasz, ojca oszukasz,
2: a leginsów
1: nie oszukasz.
3: Sońca i Koroście. Czyli SK.
4: SK.
3: W Radiu SK.
4: SK.
3: Radio SK.
5: Reklama.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung, kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram 4,99. A od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: I po reklamie.

0: Hity na czasie w Radiu SK to jest duet Fast Boy, dwaj bracia. Piosenka nazywa się Music Sounds, czyli dźwięki muzyki. Czyli to jest tak, jak nazwiesz piosenkę nazwą roboczą i potem zapomnisz zmienić już, jak ją wypuszczasz i zostaje dźwięki muzyki.
1: Ale wiesz co, bo ty teraz trochę oszukałeś słuchaczy, bo zabrzmiało to tak, jakbyś ty wiedział, że to są bracia, a tak naprawdę, proszę państwa, 10 sekund temu on sprawdził, o Jezu, co to jest ten Fast Boy? Sprawdził i teraz, to są bracia, znamy ich, nazwali Music Sounds. Trochę żenujące, no ale nic, będzie lepiej.
0: To całe ja!
1: Za chwilę newsy w Radiu SK.

0: SK. Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
10: I po reklamie. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
11: Jagoda Mośpan, jakie macie plany na to późne popołudnie? Jeśli śmigacie na shopping na gazu w okolicach marketów i galerii, sporo osób właśnie tak spędza teraz czas, więc trzeba uważać. Na spacer albo rower pogoda średnia, ale w końcu jesień jest już w zarobie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
12: Minęła 17. SK News. Jakub Konieczkowicz. Służby wciąż w akcji po tragedii na A1. Utrudnienia na autostradzie pod Częstochową potrwają do późnych godzin wieczornych, informuje policja. Trasa jest przejezdna, jednak zwężenie powoduje ogromne korki.
13: Policjanci zorganizowali objazd w Radomsku, kierując ruch w stronę drogi krajowej nr 91C oraz drogi krajowej nr 92 w stronę Katowic.
12: Mówi Barbara Poznańska z częstochowskiej policji. Przypomnijmy, w wypadku ciężarówki wjechała w pojazd służb drogowych. 4 osoby zginęły, a 4 inne w stanie ciężkim zostały przetransportowane do szpitala. Prawo i Sprawiedliwość chce powołania specjalnej komisji zaufania publicznego. Miałaby wyjaśnić aferę wokół Zonda Krypto. Jarosław Kaczyński zapowiedział projekt ustawy w tej sprawie. Komisja miałaby liczyć 15 ekspertów i, jak podkreśla PiS, prezes PiS, nie byłoby w niej polityków.
14: Ta propozycja, którą już żeśmy kiedyś przedstawiali, komisji zaufania publicznego złożonej z ekspertów, to jest, powtarzam, dużo lepsze rozwiązanie.
12: A przypomnę, sprawa Zonda Krypto nabrała tempa po zatrzymaniu prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. Usłyszał zarzuty m.in. płatnej protekcji. Zerwał linę energetyczną i odleciał. Trwają poszukiwania pilota śmigłowca w Tarnobrzegu. Miał zerwać linię wysokiego napięcia, wylądował potem na pobliskiej działce, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia. Nikomu nic się nie stało, sprawie przygląda się tarnobrzeska policja.
0: SK Ostrzeszów News.
11: Dzieciaki wracają do szkół, a przed szkoły policjanci, by uczyć bezpieczeństwa.
15: Będziemy pod szkołami, będzie nas widać.
11: Mówi wiceszef policji w Ostrowie Dariusz Jakuszkowiak. Wzmożone patrole i profilaktyka wśród najmłodszych potrwa przez pierwsze tygodnie nowego roku szkolnego. Od dziś do 12 września basen w Ostrzeszowie będzie nieczynny. Trwają tu teraz drobne prace naprawcze, gruntowne czyszczenie i przegląd sprzętu. Podobne przerwy mają też inne baseny w okolicy, więc zanim wybierzecie się popływać, sprawdźcie, czy dana pływalnia jest czynna.
0: Sońta i Koroście. Sońta i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
16: To jest nasz pierwszy raz w Radiu SK i jesteśmy już 2 godziny. To jest po pierwsze mój rekord, po drugie twój rekord, po drugie jeszcze nikt nas stąd nie wyniósł, czyli chyba nie jest tak źle, albo po prostu już wszyscy stracili do nas siłę.
17: Ja myślę, że mają do nas jeszcze troszeczkę cierpliwości. Wiesz, mają do nas cierpliwości. My wymagamy trochę takiej specjalnej opieki i cieszymy się, że szefostwo radiańskie jest dość wyrozumiałe.
16: Nie, poza tym dobrze, że są piosenki, a ta jest akurat bardzo fajna. Temper City, Self-Aware w Radiu SK.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć

0: Huevo na Fide, Zalia, Faust, Nie ucieknę. To jest program SK w Radiu SK. Sonita i Korościel, witamy serdecznie. Jesteśmy troszkę onieśmieleni, bo przyszła tu pani, która przychodzi od lat i jest szefową gospodynią, pani Jadzia.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, pani Jadziu.
1: Dzień dobry.
0: Pani ma taki głos, że ja trochę się boję i widzę, że pani na mnie tak patrzy, że a gdzie jest Pirowski i Pawełek, co ty
1: tak,
0: robisz?
1: Bo to nie moja ekipa.
0: No właśnie. I zastanawiam się, czy współpraca między nami jest możliwa, czy pani sobie tego nie wyobraża?
1: Jakoś tak nie pasujecie tu.
2: Aha, a słuchała pani programu?
1: Nie.

0: Pożyczony Sylwia Grzeszczak. Sylwia Grzeszczak była jedną z gwiazd, które wczoraj prowadziły ten program popołudniowy i zapowiadały, że dzisiaj tu będzie ktoś nowy, czyli my, Sonta Korościel, SK w Radiu SK. Dziękujemy za taki support. Zagrać po Sylwii Grzeszczak, to jest coś, proszę Państwa. Natomiast ja teraz, jeśli pozwolicie, trochę prywatę, dzisiaj jest 1 września.
1: Bardzo proszę, Cinek, bardzo proszę, po to jesteśmy w Radiu SK, żebyś uprawiał prywatę.
0: Dzisiaj urodziny ma moja kochana żona.
1: A wiesz co, ja już to mam pierwszy żart, bo twoja żona jest z Gdańska, prawda?
0: Tak, to prawda.
1: To czy 1 września w Gdańsku już działy się gorsze rzeczy, także wszystkiego dobrego.
0: W każdym razie zastanawiam się, co jej kupić na urodziny. Aha. Tort czy torta?
1: A, nie wiemy, jak się to odmienia. Nie wiadomo. Kupi sernik albo sernika. Kurczę.
0: Makowiec albo makowca.
1: Mamy problema.
0: Albo problem.
1: Może...
2: Sonta. Korościel.
3: I Korościel. Czyli SK.
2: W Radiu SK.
3: SK.
4: Radio SK.
5: Reklama.
6: Duda. Pyszny kurczak, dobry skład. Duda.
7: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 000 zł. Sprawdź dudaloteria.pl.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
2: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.

0: Bez końca, czyli Oskar Cyms, znany też jako Cymsu na swoim Instagramie. Słuchacie Radia SK i to jest nasz pierwszy program. Sońta Korosio, czyli SK w Radiu SK.
1: Radio SK. Radio SK.
0: Tak.
1: Radio SK i już.
0: Recenzji pominął cały czas. Bardzo za wszystkie dziękujemy. Posłuchajmy.
2: No cześć chłopaki, ja tak trochę z weselna wam złożę życzenia. Zdrówka, szczęścia, pomyślności na nowej drodze życia i żeby wam antenki dobrze fale radiowe odbierały. Trzymajcie się i słucham was cały czas.
1: Moja żona to była, wiesz?
0: To była twoja żona? Cieszy mnie bardzo, że martwi się o nasze obie antenki.

0: Whatever Turns You On w Radiu SK. Za ten numer odpowiadają artyści, którzy się nazywają Axwell i Bon.
1: Axwell teraz, i Bon, tak.
0: Tak, i teraz jest zagadka dla ciebie, Cinek, bo tak jak jeden z tych artystów brzmiała kiedyś stolica jednego z krajów europejskich i pytanie do ciebie brzmi którego?
2: No Niemiec.
0: Niemiec, Bon. Tak, Axwell był stolicą Niemiec. Nie, Bonn to było stolica RFN wtedy, nie?
2: RFN,
0: Berlin
2: tak,
0: był
2: tak,
0: NRD,
2: tak.
0: A Bonn RFN. My jesteśmy strasznie starzy z
1: Radio SK uczy i bawi.
0: Oczywiście. A wiesz, jak nazywa się Bonn do toalety?
2: Talon, no, nie.
0: Nie, Bonn do toalety, jak się nazywa?
2: Bonn do toalety.
0: Nie, kupon.
2: O nie.
3: Sońta, Kroście, czyli SK. SK w Radiu SK. SK, Radio SK. Autopromocja. Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
4: Chyba będą potrzebne supermoce.
5: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
3: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw 1000 zł i coś na śniadanie.
6: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
5: Autopromocja.
7: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
9: Marian, jaki laptop jest top?
10: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
11: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki.

0: super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: I po reklamie.
7: Esko.

0: Fly High, Tobi Romeo w Radiu SK, tu Sońta i Korościel. Będziemy się powoli żegnać, proszę Państwa. Pierwotnie mieliśmy tu siedzieć do 20, ale szef dzwoni, mówi, idźcie już do domu. Ale nie, my posiedzimy do 20, a co, to źle? A on mówi, nie, nie, wszystko dobrze, tylko odpocznijcie i teraz nie wiemy.
1: Jak się czujesz po pierwszym razie?
0: Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Miałem już gorsze pierwsze razy i więcej wstydu po tych pierwszych razach, a po tym trochę
1: jest
0: trochę
1: całkiem nieźle, całkiem nieźle. Ja tak jak po pierwszym razie czuję się zmęczony, ale szczęśliwy.
0: Trochę dłuższy był ten, prawda?
1: Tak.
0: No nic, Sońta i Korościel, bardzo nam było miło. Jutro tu będziemy o 15, tak?
1: Tak, przed 15, tak. Porozmawiamy o waszych pierwszych razach.
0: O właśnie.

0: worth it. Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
4: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
5: Ach, herbatko, Haniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
4: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
5: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
3: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
8: Jagoda Mośpan, ruch na ulicach Ostrzeszowa już płynny, ale cały czas są remonty. To między innymi w Smolnikach i Palatach. Tu noga z gazu. A co w planach mają dla nas pogodowi spece? Dziś i jutro sporo chmur, przelotny deszcz, ale i ponad 20 stopni.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
9: Minęła 18. SK News. Jakub Konieczkowicz. Sprawca podpalenia fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej działał tak, jakby dokładnie znał rozkład jej pomieszczeń. Wynika z ustaleń służb, do których dotarło Radio SK. Sprawca miał wrzucić płonącą butelkę z benzyną do budynku, w którym znajdowały się najważniejsze elementy elektroniczne. Był dobrze przygotowany i nie pozostawił odcisków palców. Podpalacza spłoszył alarm. Służby szukają zaginionego operatora filmowego. 56-letni Witold Płóciennik ostatni raz był widziany w sobotę. W sobotę nad jeziorem Lubiąż mężczyzna nie przyszedł do pracy w Gorzowie, gdzie kręcony jest serial.
10: SK Sport News.
9: Raków Częstochowa ma nowego trenera. Stanowisko zajął Dawid Szulczek. Był już selekcjonerem Warty Poznań i Ruchu Chorzów. Pierwszy sprawdzian w czwartek. Raków Częstochowa zagra z Górnikiem Zabrze. Jutro kolejna walka o awans w siatkarskich mistrzostwach Europy. Polki zagrają z Holandią. Stawką tego meczu miejsce w półfinale rozgrywek.
10: SK Ostrzeszów News.
8: Prace trwały kilka miesięcy, pochłonęły ponad 720 tysięcy złotych i wszystko jest już gotowe. Już jutro o 12 na placu przy Zalewie Blewąska oficjalnie otwarta zostanie tężnia solankowa. Z nowej atrakcji będzie można korzystać bezpłatnie. Pokazy historyczne, koncerty i atrakcje dla dzieci. To wszystko w niedzielę na Grabowskich Błoniach w ramach pikniku historycznego.
11: Przygotowaliśmy takie przejście przez całą historię Grabowa.
8: Mówi organizator Łukasz Szczypkowski. Początek w niedzielę o 14:00.
12: Imprezka.
13: Nie ma to jak dobrze zacząć rok szkolny, czyli po apelu czas na imprezkę. Co wy na to? Nawet jeżeli nie chodzicie do szkoły, to imprezka też się należy. Program, przy którym można potańczyć, ale można też po prostu poodpoczywać i pochillować. Hanczak zapraszam. No i do chillowania na początek Teddy Swims.

0: Oczywiście, że kochamy Zalię i nie musi prosić. Tylko kochaj mnie to Zalię na antenie Radia SK w imprezce, tak na dobry początek tego wieczoru, na dobry początek nowego roku szkolnego możecie do mnie zadzwonić. 664-402-302. Dzwonicie właśnie teraz, ja zadaję wam pytania, a wy odpowiadacie słowami, które zaczynają się na pierwszą literę waszego imienia. Sprawdzimy, jak tam refleks po wakacjach. 664-402-302. Oczywiście nie trzeba wcale chodzić do szkoły, żeby do mnie zadzwonić. Każdy może. Tak jak do kumpla. Numer jest taki, wiecie, no prawie darmowy, albo za jakieś grosze, zależy ile płacicie za połączenie. Bo nie jest to żadne 0700. 664-402-302, słuchawka przy uchu. Halo, dzień dobry.
1: A dzień dobry.
0: Jak masz na imię?
1: No, Tomek.
0: Tomek, rzecz, która przyda się w szkole na pierwszą literę twojego imienia.
1: Tomister.
0: To, ha, pięknie, dobra. To miejsce, do którego można pójść na wagary na pierwszą literę twojego imienia.
1: Tawerna.
0: Dobre. To jeszcze jedno, niekoniecznie szkolne. Co można robić we wrześniowy wieczór na pierwszą literę twojego imienia?
1: Tańczyć.
0: Przyki tak w imprezce bym dodał, ale można po prostu się poruszać przy czym chcecie. El Perdón już teraz, a dla ciebie, Tomek, mam eskowe gadżety.
1: A dziękuję ślicznie.

0: Wbrew tytułowi tego hitu, mamy jeszcze 3 tygodnie lata, przynajmniej w kalendarzu. I mam nadzieję, że pogodowo też jeszcze to lato ostatniego słowa nie powiedziało. Ale fakt faktem, mamy 1 września, czyli 1 dzień szkoły i pewnie w wielu miejscach ten dźwięk dzisiaj wystraszył. W takim razie, skoro zaczęliśmy ten nowy rok szkolny i cieszę się, że zaczynacie go razem z Radiem SK, będzie tej jesieni dużo się działo, to może zacznijmy od nieprzygotowań. No, wiadomo, że nowy rok szkolny to nowy limit nieprzygotowań, więc nie ma na co czekać, można je zgłosić już teraz, 1 września, nawet nie chodząc do szkoły. Dawajcie znać, z czego chcecie zgłosić nieprzygotowanie dzisiaj wieczorem. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, można też napisać 664-402-302. Gipsy Ego już za nami, za chwilę Thomas Gray Rumors. Bo z różnych rzeczy jestem nieprzygotowany, ale z grania hitów na czasie jestem.
1: Autopromocja.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, no, co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
5: Bad

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
4: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu. Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
7: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
8: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
9: Play. I po reklamie.

0: Semestrze od 1 września przecież nie ma na co czekać. Iwona nagrała głosówkę na Messengerze Radia SK, zgłosiła nieprzygotowanie z pójścia do szkoły swoich dzieci.
1: To, że ja zaczynam rok szkolny, bo jestem nauczycielem, to wiedziałam, ale to, że moje dzieci też idą do szkoły, to już jakoś nie wpadłam na to, no i jeden poszedł w za krótkich spodniach, a drugi poszedł w za krótkiej, eleganckiej koszuli. Bo mamunia zorientowała się wieczorem, że dzieci też muszą pójść elegancko ubrane do szkoły.
0: Matka roku po prostu! No ale to się zdarza. Natomiast to jest dowód na to, że wieczorową porą hasła, które padają w domach typu potrzebuję na jutro bibułę, albo Bristol, albo papier kolorowy, nie są domeną tylko dzieci.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
6: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbijki tańczą w takt salsy.
5: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
6: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
7: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours, park handlowy Ostrzeszów Plaza.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: I po reklamie.
8: Eska.

0: Prosto z nowego, gorącego jeszcze, bo wydanego dopiero co albumu Passenger, czyli hit Alexa Warrena na naszej antenie. 5 minut zostało do godziny 19 i tuż po 19 między innymi tegoroczny hymn męskiego grania, ale wcześniej jeszcze zgłaszacie nieprzygotowania na dobry początek roku szkolnego i nowego sezonu w Radiu SK. Nagrała się Asia na Messengerze Eski.
1: Cześć SK,
0: cześć.
1: Ja mogę zgłosić nieprzygotowanie w tym tygodniu na lekcję gotowania, ponieważ nie będę gotować w tym tygodniu wcale, bo mój wspaniały partner zamówił mi catering na ten tydzień, także dziękuję, jest cudowny.
0: Wspaniale. Tylko teraz pytanie, czy zamówił ten catering tylko tobie, czy zamówił go także dla siebie? I czy w takim razie to może też oznaczać, jeżeli zamówił dla siebie, że on po prostu nie chce, żebyś ty już gotowała? Wiesz, o co chodzi. Radio SK. Dobre, ale nie rób więcej. SK.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: I po reklamie. Ostrzeszów na czasie.
6: Wasze Źródlewsko-Lejnik. Jeśli jeszcze nie macie pomysłu na dzisiejszy wtorkowy wieczór, no to ja jak zawsze mam dla Was konkretną propozycję. Kino, Piasce w Ostrzeszowie. Tu do wyboru dziś jeszcze jeden tytuł o 19.45. Jedna z najnowszych amerykańskich komedii romantycznych. Tylko jedna noc. W tym tygodniu ostrzeszowski Piast proponuje w sumie do piątku trzy tytuły. Prócz tego, o którym mówiłam, jest także Psi Patrol i Dinozaury oraz Spider-Man Całkiem Nowy Dzień. Od piątku będą nowości.
7: Muzyką się żyje. My Body Isn't Ready. To jest nowy hit Sombra, który jest numerem jeden gorącej dwudziestki, który na pewno zagram wam niedługo w imprezce, poniekąd na pocieszenie, no bo my byliśmy ready, czyli gotowi na koncert Sombra, a on pominął Polskę, planując trasę koncertową. Artysta ogłosił dzisiaj światowe tournée You Are The Reason World Tour, no i niestety polscy fani będą musieli obejść się smakiem albo zaplanować zagraniczną wycieczkę, bo Sombra najbliżej nas będzie w maju przyszłego roku, kiedy to wystąpi m.in. w czeskiej Pradze, Berlin, Hamburgu, Wiedniu, Amsterdamie czy Kopenhadze. Oskar Sims, jakiego nie znacie, odpowiada na pytania, których do tej pory jeszcze nikt mu nie zadał, na przykład jak wygląda jego życie poza sceną i czy marzy mu się koncert na Narodowym. Artysta jest bohaterem wrześniowego wydania magazynu SK Story, premiera właśnie dziś.
8: Na co dzień raczej ubieram się dość inaczej niż na scenie, czy gdzieś w klipach i tak dalej. Ja chodzę w dresie albo jakiś spodenkach, no totalnie inaczej ubrany, więc też może jakoś tak się nie rzucą w oczy.
7: Cały wywiad z Oskarem Simsem znajdziecie m.in. na sk.pl, ale nasz magazyn możecie też zgarnąć, słuchając Radia SK.
9: Impreska.
7: Ale w tej godzinie można zgarnąć bilety do kina na Nie patrz w dół 2 i jeszcze kasę, na przykład na popcorn. Napiszcie na sk.pl, co dodaje wam adrenaliny. Za kilka chwil do kogoś dzwonię. Kanczak z tej strony, startujemy z kolejną godziną imprezki.

0: to Bruno Mars.
1: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
0: A ze mną już teraz nie Bruno, tylko Tomek. Dobry wieczór, witam cię na antenie Eski.
2: Dobry wieczór, witam
0: wcześniej
2: wszystkich.
0: Byłeś na SK.pl. Dzisiaj pytam, co przyprawia was o podniesienie ciśnienia? Kiedy czujecie adrenalinę? Jak to jest w twoim przypadku? Co to jest za moment?
2: W moim przypadku jest to moment wejścia na scenę przed koncertem, ponieważ gram w orkiestrze dętej strażackiej miasta Kowal.
0: Pięknie!
2: Także jest wesoło.
0: Czyli rzeczywiście to jest taka ekscytacja, adrenalina, trochę trema i co? Czego się najbardziej zawsze boisz, kiedy wychodzisz na scenę?
2: Ogólnie tego, że w naszej orkiestrze gra około 40 osób, żeby to wszystko wypaliło, wszystko się połączyło i super brzmiało dla odbiorców.
0: A na czym grasz, Tomek?
2: Jest to saksofon barytonowy.
0: O kurczę, uwielbiam dźwięk saksofonu, a barytonowego to już w ogóle. Szkoda, że... A może masz pod ręką gdzieś saksofon, czy nie? Gdzie cię złapałem?
2: Nie, akurat nie. Kurczę, akurat no. Chodzę do domku po treningu.
0: No to po treningu, czy po próbie?
2: Ale siłowym.
0: A, siłowym. No tak, bo trzeba mieć też niezłą parę, żeby w taki saksofon dmuchnąć. To umawiamy się, że następnym razem grasz dla nas na saksofonie, dobra? A na razie no mam dla ciebie podwójne zaproszenie na film Nie patrz w dół 2 i 300 na przykład na popcorn, napój, co tam jeszcze ci przyjdzie do głowy, tylko mam jedną prośbę, jak będziesz szedł do kina, to saksofon barytonowy zostaw w domu, dobrze?
2: Dobrze, nie ma problemu.
0: Żebyś nie przeszkadzał innym tam. Tam i tak będzie głośno w kinie.
2: A zabiorę całą orkiestrę.
0: O, na dwa bilety, no super!
1: Sponsorem konkursu był Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
0: Na ten seans miejsc już nie ma. Cała orkiestra zajęła całe kino. Zgłoszenia na sk.pl.

0: Hit jak najbardziej na czasie 1 września, czyli Ring My Bell, czyli zadzwoń moim dzwonkiem. Tak dzisiaj mogła zaśpiewać każda szkoła. I pewnie w wielu szkołach ten dzwonek zadzwonił pierwszy dzisiaj. Za chwilę sprawdzę, z czego zgłaszacie nieprzygotowanie już od 1 września. Niekoniecznie, kiedy chodzicie do szkoły. Messenger Radia SK do waszej dyspozycji. Tymczasem dzisiaj pierwszy dzwonek zadzwonił też dla nich, naszych nowych radiowych kolegów, których podkupiliśmy z konkurencji i teraz będą u nas robić dobre popołudnia. Sońta i Korościel, czyli SK w Radiu SK. Codziennie po południu, kiedy wracacie na przykład ze szkoły albo z pracy do domu, włączcie ich, bo to jest naprawdę niezłe duo. Jutro będą od 15 razem z wami, a tymczasem za kilka chwil kolejne hity na czasie gram w imprezę. Będzie m.in. My Body Isn't Ready od Sombra, no i jeszcze Galaxy od Kungsa na prośbę Elwiry, która poprosiła o ten hit dla swojego syna.
1: Promocja.
2: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
3: Chyba będą potrzebne supermoce.
1: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
2: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 złotych i coś na śniadanie.
4: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy, serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2 w kinach. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
8: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.

0: I tak będziemy wspólnie przy takich hitach spędzać te jesienne wieczory. Jutro i pojutrze akurat mnie nie ma, ale ogólnie będę wieczorami z wami. Mam nadzieję, że wy też dopiszecie. Handrak z tej strony to imprezka. Kungs i Tia Filos London już za nami z hitem Galaxy na 15 minut przed 20. Dzisiaj zgłaszacie nieprzygotowania. Tak na dobry początek roku szkolnego, miejmy to już z głowy, już są tacy, co mimo, że rok szkolny na dobre się nie zaczął, nieprzygotowanie zgłosić muszą. Janusz na przykład, nagrywając głosówkę na Messengerze Radia SK, wykorzystał chyba limit na wszystkie najbliższe semestry.
1: Cześć Radio SK, a ja to jestem nieprzygotowany ze wszystkiego. I z chodzenia do szkoły, i z powrotu do szkoły, i z wożenia do szkoły, i z gotowania, i ze sprzątania, i ze wszystkiego. Jedynie jestem gotowy na WF. Ambitny plan. Cały tydzień września. Codziennie treningi po 10 km. To będzie wbiegnięcie w rok szkolny, a nie chodzenie i uczenie się. Hej!
0: I on naprawdę biega i jeszcze nagrywa. No naprawdę szacunek, szacunek. Szóstka z WF-u się należy, nieprzygotowania inne wpisuje, ale jakoś tam się pewnie zatrą za kilka dni mimo wszystko. Z drugiej strony tak sobie myślę, że no, ja też uważam, że w życiu trzeba mieć dystans, ale ty jakoś tak, Janusz, to inaczej zrozumiałeś niż ja. 10 kilometrów. Sabrina Carpenter, Espresso już teraz w imprezce.

Rok szkolny dopiero się zaczął, a MJ Deli już z piątką w dzienniku. No a konkretnie to w Rap 20, bo wczoraj numer 5 właśnie do MJ Deli należał i to była nowość, jak to na szczycie. A to wam powiem za chwilę też 20 na zegarkach, a potem gramy dalej. Między innymi pojawi się Tame Impala, będzie Martin Garrix i Ed Sheeran. No i jeszcze coś premierowo wam zagram.

0: Reklama.
1: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
2: Nowy sezon Top Model. Już jutro o 21.30 w TVN.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5-litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
8: I po reklamie. Ostrzeszów na czasie.
9: Basia Źródlewska, kolejnik, kłania się nisko ponownie. Teraz coś dla tych, którzy lubią się śmiać, bo fajne kabaretowe spotkania szykują się m.in. w 3MK Arenie w Ostrowie. I tak już 13 września, więc lada moment, wystąpi kabaret moralnego niepokoju w ramach programu Normalne to nie jest. Będziemy mieć bilety, więc słuchajcie nas bardzo uważnie. Natomiast miesiąc później, 16 października, również w Ostrowskiej Arenie, Stand Up Festival 2026.
10: Muzyką się żyje.
11: Miley Cyrus powraca. Ogłosiła, że 18 września ukaże się jej nowy album. Będzie to jej 10. studyjna płyta. Tymczasem Prima Ballerina to jest nowość od Margaret, którą usłyszycie w imprezce jeszcze dzisiaj wieczorem. To jest singiel promujący epkę pod tytułem Voice, czyli drugą z trzech części nadchodzącego albumu tej wokalistki. Pierwszą częścią, przypomnę, było Barry. To jest epka promowana m.in. singlem Let You Talk About It. No i będzie jeszcze epka pod tytułem Mind. No i w ten sposób Margaret da nam pełen album. Artystka zapowiedziała już wyjątkowy premierowy koncert, podczas którego usłyszymy cały nowy materiał na żywo. Ten koncert 11 grudnia w Warszawie. Przed nami finał letnich brzmień. Ostatnim przystankiem będzie Poznań. W piątek wystąpią tam m.in. Vito Bambino, czyli Julia Wieniawa. W sobotę z kolei Mrozu z Big Bandem i to jest naprawdę mocny koncert. To oczywiście Kaśka Sochacka, zawsze super. Ewa Farna też. Jeszcze do tego bracia Kacperczyk. Nie zabraknie też projektu Babie Lato. Kini Zimmer wskoczył na szczyt Rap 20. Jego kawałek pod tytułem Ta Sama jest numerem jeden najnowszego notowania. Kili wyprzedził m.in. Gipsa i Kukona, O Co Chodzi, czy Żabsona, którzy też znaleźli się w czołówce. Całe notowanie znajdziecie na sk.pl, tam można głosować na ulubione hip-hopowe kawałki, a nowe notowanie Rap 20 gramy w ST w każdy poniedziałek po 23. Jak tam plany lekcji już podane na jutro? Co macie pierwsze? Jeśli chodzi o plan hitów na tę godzinę imprezki w Radiu SK, to Dracula i Tame Impala z Jenny na dobry początek, potem jeszcze m.in. Martin Garrix i Ed Sheeran z hitem Rip It It. Tu Hanczak, witajcie!

0: Jeżeli teraz słuchając radia podśpiewujecie sobie ten refren Głuchej Nocy, no to znaczy, że jesteście zaawansowani. Ale jeżeli znacie dokładnie cały tekst, to jesteście już w grupie naprawdę mocno zaawansowanej. Głucha Noc, Peja Slamsa, tak już za nami, a teraz dowód na to, że SK wspiera i promuje młodych twórców i małych twórców też.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo w Imprezce Zagram mam teraz kawałek bardzo tajemniczego projektu, który nosi nazwę Riviera i na przykład na Instagramie ma raptem 113 obserwujących. No to Radio SK ma trochę więcej, zdecydowanie, bo zbliżamy się do ćwiartki miliona. Ale kawałek, ich wersja bardzo znanego hitu, wybija się coraz mocniej. Jestem bardzo ciekawy, jak wy ją przyjmiecie na antenie Radia SK. Trochę cofamy się w czasie, bo 15 lat temu ten hit wylansował Sean Paul. Ale teraz mamy nową wersję. She Doesn't Mind. Pamiętacie? Riviera Wesce.

0: Plusem tego, że po 20 jest już ciemno, jest to, że takie hity brzmią wieczorami naprawdę doskonale. Zwłaszcza jeżeli jesteście gdzieś w drodze, albo na przykład słuchacie tego kawałka w pokoju z przygaszonym nieco światłem. Swedish House Mafia, Lickily, Happiness is so sad. W Impreza w Radiu SK. 20.31 na zegarkach, Hanczak z tej strony. Za chwilę Margaret i jej nowy hit Prima Ballerina, ale mam nadzieję, że wy też wpadniecie, bo mam dla was koszulkę z napisem cześć. Jakbym prowadził taki live sprzedażowy gdzieś na TikToku, to bym zachęcał, na przykład mówiąc, że jest z naszej nowej kolekcji, że mamy różne rozmiary, że można na przykład wyjść w niej na miasto, albo na przykład ćwiczyć na WF-ie, albo zabrać w podróż ze sobą. No ale nie prowadzę live'a na TikToku, więc proponuję po prostu naszą eskową koszulkę w zabawie, do której zapraszam chłopaków i dziewczyny. Potrzebuję jednej dziewczyny, jednego chłopaka. Pytanie też będzie tylko jedno. A jak się zgłosić? Na Messengerze Eski. Tylko zostawcie numer do siebie. Ewentualnie napiszcie pod 664-402-302.
1: Reklama. Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: I po reklamie.

0: męczyć was trochę na antenie i spotykać się z wami na tej antenie właśnie, ale to męczenie to takie przyjemne będzie. Hanczak z tej strony to imprezka, a po drugiej stronie Patrycja.
1: Cześć, dzień dobry.
0: I Tomek.
2: Witam.
0: Słuchajcie, za chwilę będziecie walczyli o eskową koszulkę, taką fajną z napisem cześć, ale trzeba będzie się trochę postarać. Będzie jedno pytanie wspólne, odpowiadacie na zmianę po jednej odpowiedzi. Zobaczymy, kto dłużej tę piłeczkę będzie w stanie odbijać. Zaczynamy od Patrycji, a pytanie na pierwszy dzień września oczywiste. Co wkładamy do szkolnego plecaka, żeby nam się w szkole przydało? Patrycja.
1: No oczywiście książki.
0: Tomek.
2: Kanapka.
0: Wspaniałe, to jest mój team, zaczyna od kanapki. Patrycja?
1: No to jak kanapka, to i woda.
0: Dobrze, a może jednak przybory szkolne, Tomek?
2: Kiedyka.
0: Patryk? Patrycja, przepraszam.
1: Mogę być Patryk, zeszyt.
0: Tomek?
2: Linijka.
0: Dobrze, widzę, że geometria tutaj już jest ogarnięta. Patrycja?
1: Ołówek.
0: Tomek?
2: Cynkiel.
0: Patrycja?
1: Długopis.
0: Tomek? 3, 2, 1.
2: Ołówek.
0: Oj, ołówek już był. No i czas już minął też. No więc nie do końca udało nam się skompletować piórnik, ale najważniejsze, że jest kanapka. Patrycja, dla ciebie eskowa koszulka. Tomek wpisuje ci plusik za aktywność. Jak uzbierasz 3 plusiki, będzie 5 i koszulka, dobra?
2: Dobrze.
0: Dawid Podsiadło na błysk już teraz na antenie Radia SK w imprezce.

Sunflower, to Post Malone i Sway Lee przed godziną 21 w imprezę w Radiu SK. A oni jak ten słonecznik rozkwitać zaczynają na antenie Eski od września. Sońta i Korościel. Codziennie po południu, teraz w Esce. Włącznie jutro od 15.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.
5: Ostrzeszów na czasie.
6: Chcieliśmy dojść najdalej ze wszystkich, a teraz każdy z nas szuka drugiego.
7: No, kto tańczył, kto przytulał się w rytm tej piosenki, ręka w górę. Teraz będzie można usłyszeć ją na żywo 24 września w Ostrzeszowie, w Centrum Kultury, bo właśnie wtedy wystąpi Werba. Tak to ten pan śpiewa, a jego zespół ma już 20 lat. No i właśnie jest trasa jubileuszowa, no i koncert 24 w Ostrzeszowie.

0: Deska Ostrzeszów News.
1: Jego Demospan, dobry wieczór. Zapraszam na podsumowanie dnia. Zaczynamy kryminalnie. Znęcali się nad suką i jej szczenięcami. Jest akt oskarżenia przeciwko 48-letniemu mężczyźnie i 38-letniej kobiecie z powiatu ostrowskiego, którzy narazili zwierzęta na utratę zdrowia i życia. Do zdarzenia doszło w lutym tego roku.
2: Prokurator rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim skierował akt oskarżenia przeciwko dwóm mieszkańcom powiatu ostrowskiego. Jest to 48-letni mężczyzna oraz 38-letnia kobieta. Oskarżeni pozostają za przestępstwo znęcania się nad suką oraz jej czterema szczeniętami. Z ustaleń postępowania oraz zgromadzonego przez prokuratora materiału dowodowego wynika, iż w lutym tego roku oskarżeni działali w sposób bezpośrednio narażający zwierzęta na utratę zdrowia i życia. Konkretnie w okresie ciąży oraz laktacji suki nie zapewnili prawidłowego wyżywienia, co doprowadziło organizm zwierzęcia do skrajnego wychudzenia. Następnie porzucili karmiącą sukę wraz z czterema szczeniętami w rowie melioracyjnym. Zwierzęta pozostawiono bez odpowiedniej ochrony przed działaniem warunków atmosferycznych przy panującej wówczas, jak ustalił prokurator, temperaturze minusowej powietrza. Należy tutaj przypomnieć, że zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zwierząt, właściciele oraz opiekunowie mają prawny obowiązek zapewnić zwierzętom warunki bytowania odpowiadające ich potrzebom gatunkowym, w tym właśnie regularne żywienie, stały dostęp do wody, a także schronienie przed mrozem. Porzucenie zwierzęcia, a także dopuszczenie do jego głodzenia lub wyziębienia wyczerpuje znamiona przestępstwa znęcenia się i podlega ściganiu z urzędu. Zarzucany oskarżonym czyn stanowi przestępstwo zagrożone sankcją karną do 3 lat pozbawienia wolności. W razie, gdyby tutaj sąd skazał oboje, sąd obligatoryjnie orzeka środek karny w postaci nawiązki w wysokości od 1000 do 100 tysięcy złotych na cele związane z ochroną zwierząt. Sąd może także orzec wobec oskarżonych zakaz posiadania wszelkich zwierząt. Aktualnie trwa oczekiwanie na wyznaczenie terminu rozprawy.
1: Powiedział nam rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim Maciej Meller.
0: SK Ostrzeszów.
1: I pozostajemy w kryminalnych tematach. 40 tomów akt, przesłuchanych kilkudziesięciu świadków i przynajmniej na razie brak zarzutów dla kogokolwiek. Chodzi o śledztwo w sprawie nieprawidłowości w szpitalu wojewódzkim w Kaliszu za czasów poprzedniego dyrektora. Dotyczą one między innymi naruszenia przepisów prawa zamówień publicznych przy zakupie leków za 14 milionów złotych, braku odpowiedniego nadzoru nad apteką szpitalną czy rekordowych wynagrodzeń dla kilku lekarzy.
2: To postępowanie dotyczące nieprawidłowości nie zakończyło się, jest kontynuowane i na obecnym etapie mówimy tutaj o tym, że prowadzone jest w sprawie. Jakby odpowiadając na zadane pytanie, dlaczego tutaj to postępowanie tak długo trwa, mówimy o postępowaniu, w którym już jakby zgromadzono 40 ponad tomów materiałów, przesłuchano kilkudziesięciu świadków i tutaj jest jakby też kwestia taka, że część z nich była kilkukrotnie, zachodzą konfrontacje, także też nie chciałbym tutaj mówić pełnej liczby, ale mówimy tutaj o kilkudziesięciu. Są to osoby, zarówno pracownicy szpitala, ale też pracownicy firm, które wykonywały te prace Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Po zapoznaniu się z planem śledztwa i wnioskiem prokuratora, pan prokuratora okręgowego, pan prokurator regionalny w Łodzi, to postępowanie celem wykonania tych dalszych czynności przedłużył do 14

0: grudnia tego roku, także...
1: Kiedy będzie słuchany był dyrektor, czy jakie są plany?
0: Jakby, no, informacje w zakresie czynności my możemy prowadzić na przykład dopiero kiedy będą przeprowadzone.
2: Mówi rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Maciej Meller. Śledztwo wciąż prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko komuś. Przedłużone zostało do 14 grudnia.
3: SK Ostrzeszów.
2: Macie pomysł, jak zmienić swoje miasto? Trwa piąta edycja budżetu obywatelskiego w Ostrzeszowie. Miasto czeka na projekty mieszkańców. Czas na złożenie wniosków jest do 15 września.
4: Zapraszamy do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. W tym roku pierwszą, najważniejszą datą będzie termin składania projektów, czyli od 24 sierpnia do 15 września. A drugą taką znaczącą datą dla mieszkańców będzie z pewnością głosowanie, które się odbędzie między 1 a 18 października.
5: Okej, jeżeli chodzi o wyniki tegorocznej edycji, kiedy mniej więcej mieszkańcy je poznają?
4: Wyniki poznamy 26 października po przeliczeniu wszystkich głosów.
5: A jeżeli chodzi o zasady w budżecie obywatelskim, czy w tym roku wprowadzone są jakieś nowości, czy wszystko prowadzone będzie wzorem lat ubiegłych?
4: Budżet będzie prowadzony wzorem lat ubiegłych, to znaczy, że projekty będziemy mogli składać w trzech kategoriach. Duże inwestycje, małe inwestycje oraz pozostałe zadania. W pozostałych zadaniach tak zwane projekty miękkie, czyli prospołeczne, proekologiczne, kulturalne czy sportowe. Nie zmieniają się również kwoty. W dużych inwestycjach jest to do 200 tysięcy złotych, w małych inwestycjach do 35, a w pozostałych do 15 tysięcy złotych. Składać wnioski możemy online poprzez stałą platformę, ale także papierowo.
5: A jeżeli chodzi o głosowanie, kto może głosować?
4: Głosować mogą mieszkańcy miasta Ostrzeszów, którzy najpóźniej w dniu głosowania skończyli 16 lat.
5: Głosowanie w formie papierowej i elektronicznej?
4: Głosowanie będzie odbywać się i w formie elektronicznej i papierowej. Zachęcamy do głosowania w formie elektronicznej, gdyż jest to z pewnością dużo wygodniejsze, dlatego że forma papierowa wymaga pojawienia się w urzędzie, pobrania karty do głosowania, a przez internet możemy zrobić to bezpiecznie, podając dosłownie kilka swoich danych, tak żeby można było zweryfikować, czy faktycznie oddawany głos jest poprawny.
2: Mówi Maja Jambroży z Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów. Wszystkie szczegóły i harmonogram znajdziecie na stronie Ostrzeszów konsultacje jst.pl.
3: SK Ostrzeszów.
2: Potrwa do połowy listopada. Kosztuje prawie 800 tysięcy złotych. Chodzi o remont lądowiska dla helikoptera LPR przy szpitalu w Ostrowie. Jest niezbędny, bo miejsce nie spełniało już wymogów. Będzie między innymi nowe oświetlenie i sprzęt ułatwiający lądowanie.
6: Z początkiem sierpnia rozpoczęliśmy remont lądowiska, na które pozyskaliśmy środki zewnętrzne w kwocie prawie 800 tysięcy. 80 tysięcy jest wkładem własnym. Dzięki tym środkom dostosowujemy lądowisko do obecnie obowiązujących przepisów. Dokonuje się wymiana oświetlenia, będzie montowany nowoczesny sprzęt umożliwiający i ułatwiający pilotom lądowanie. Będą wymalowane szachownice na budynkach przyległych do lądowiska.
7: Ale to lądowisko generalnie było nowoczesne. Co tam takiego się zmieniło?
6: W tej chwili w zasadzie żadne lądowisko nie spełniało obecnych przepisów i mnóstwo jednostek otrzymało środki na remonty i modernizację istniejących lądowisk.
8: Dostosowanie lądowiska przy szpitalu do panujących wymogów, do przepisów prawa jest ważne zarówno i dla bezpieczeństwa załogi śmigłowca, jak i dla możliwości realizacji kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. I te prace między innymi mają temu służyć, aby nasze lądowisko było, no, spełniało wszystkie wymogi.
7: Bo tak naprawdę myśmy się do tego przyzwyczaić, że to lądowisko i ten helikopter tutaj ląduje przynajmniej raz, dwa razy dziennie, prawda? To jest taka wasza trochę codzienność jako ratowników, kontakt z tym helikopterem, który przywozi pacjenta.
8: Tak, jak najbardziej i tak jak już tutaj pani redaktor zauważyła, no stało się to już naszym tutaj naturalnym środowiskiem i myślę, że załoga stacjonująca w Michałkowie też gdzieś tutaj to nasze lądowisko sobie ceni i możliwość pełnej realizacji usług świadczonych przez nasz szpital, gdzie naprawdę dużo tych pacjentów z regionu i nie tylko z powiatu ostrowskiego, ale z całej południowej Wielkopolski, a czasami z dalszych odległości są realizowane tutaj te transporty, także no, śmigłowiec plus szpital w Ostrowie to już codzienność naprawdę.
2: Powiedzieli nam wicedyrektor szpitala Sławomir Tyburcy i ratownik medyczny Wojciech Kornaszewski.
3: SK Ostrzeszów.
2: A skoro jesteśmy już w temacie ostrowskiego szpitala, od dziś działają tu nowe zasady parkowania. Jest parkomat plac, a wjazd jest monitorowany. Pierwszy kwadrans postoju jest za darmo, ale każda następna rozpoczęta godzina to już 8 zł opłaty. Co ważne, płaci się wyjeżdżając z terenu szpitala. Można gotówką, kartą lub w aplikacji Mobilet.
6: Od 1 września ruszamy z pełnym zautomatyzowanym parkingiem opartym na systemie kamer bez biletów. Chcemy usprawnić parkowanie, żeby możliwość parkowania dla pacjentów i ich rodzin była bardziej płynna, dynamiczna, żeby ten parking stał się po prostu takim ulem.
7: Bo teraz było tak, że pani na wjeździe przy bramce pobierała dychę, a teraz ile będziemy płacić i jak będziemy płacić?
6: Do tej pory faktycznie tak było. Za wjazd do szpitala pobieraliśmy 10 zł, teraz każdy będzie mógł wjechać. Jeśli jego czas będzie przekraczać 15 minut, to każda rozpoczęta godzina będzie kosztować takiego delikwenta 8 zł.
7: Czyli parkomaty są?
6: Są parkomaty, przy których możemy dokonywać płatnością w trzech sposobach. Płatnością kartą, bilonem, jak i również aplikacją mBilet.
7: Ale co ważne, kasujemy dopiero przy wyjściu, a nie na początku, tak?
6: Tak, najważniejszą zmianą jest to, że płacimy za faktyczny pobyt na terenie szpitala, a nie za sam wjazd.
2: Powiedział nam wiceszef szpitala Sławomir Tyburcy. System Ostrowski działać ma podobnie jak system przy szpitalu w Pleszewie.
3: SK Ostrzeszów.
2: I znów szpital, i znów dosłownie gramy życia uratowane w szpitalu w Ostrowie. To 600-gramowa dziewczynka, która urodziła się w 26 tygodniu. Miała poważne kłopoty z układem pokarmowym.
9: Skrajny wcześniak, chyba 26 tydzień się dziecko urodziło i najpierw pierwsza walka oczywiście jest kolegów na oddziale intensywnej opieki noworodkowej, bo te dzieci muszą być wspomagane oddechowo, te dzieci są, mają wszystko niedojrzałe, bym powiedział ogólnie. Jak w soczewce skupia się problem z przewodem pokarmowym przeważnie u tych dzieci. Jest na pewno mniejsza skala tak zwanych neków, czyli obumierających zapalenie lid, jak była ileś lat wcześniej, ale one oczywiście są, tylko przykładem jest na przykład ten pacjent, gdzie powiedzmy brak przygotowania przewodu pokarmowego do funkcjonowania u tak małego człowieka w życiu, że tak powiem, pozamacicznym, powoduje, że dochodzi do zakażeń, uszkodzeń pełnej grubości ściany jelita, ich perforacji, niedrożności i trzeba po prostu pacjenta operować. Także to jest taka chirurgia, bym powiedział, dość charakterystyczna, noworodkowa czy wcześniacza dla takich najmniejszych pacjentów.
7: To jest taka jubilerska robota, bo to są tak małe narządy.
9: Znaczy te zabiegi są przeprowadzone oczywiście w asyście lupy, bo to raczej sobie nie wyobrażam inaczej. Też się, że usunąć trzeba to, co jest uszkodzone przede wszystkim, tak? No, to się nie nadaje do niczego praktycznie, także trzeba usunąć, trzeba wyłonić generalnie przetoki i po prostu pozwolić przewodowi pokarmowemu odzyskać funkcję, oczywiście taką sztuczną przetoką na razie, po to, żeby po zagojeniu można było w jakiejś perspektywie czasowej myśleć o odtworzeniu ciągłości przewodu pokarmowego cały czas z tym pacjentem na chwilę obecną leczyć go intensywnie i walczyć, aby po prostu on wydobrzał, zaczął jeść, zaczął sam oddychać, zaczął rosnąć i możemy sobie później tam myśleć o tym, że będziemy go dalej leczyć, zamykać ten przewód pokarmowy, żeby wrócił do normalnego, że tak powiem, funkcjonowania.
2: Mówi szef chirurgii dziecięcej Witold Miaśkiewicz. Operacja odbyła się w połowie sierpnia. Dziś dziewczynka waży już ponad kilogram. Jej stan się poprawia, jest stabilny, ale wciąż średnio ciężki. I w szpitalu dziewczynka spędzi jeszcze wiele tygodni. W skali roku takich zabiegów na maluchach ważących do kilograma jest tutaj od jednego do kilku. Szpital w Ostrowie ma oddział neonatologiczny trzeciego stopnia. Jest jednym z dwóch tego typu w Wielkopolsce.
3: SK Ostrzeszów.
2: Dzieciaki wracają do szkół, a przed szkoły policjanci, by uczyć bezpieczeństwa.
10: Szeroko zakrojone działania policyjne właśnie pod szkołami z uwagą na tych pieszoklasistów, ale nie tylko, myślę, że na całą młodzież.
7: A potem cały wrzesień też jakaś profilaktyka?
10: Oczywiście, cała profilaktyka praktycznie przez cały rok szkolny, natomiast skupimy się te pierwsze dwa tygodnie takie intensywne ze strony działania policjantów, czy to ruchu drogowego, czy to profilaktyków, czy to dzielnicowych. Będziemy pod szkołami, będzie nas widać, będzie kolorowo.
2: Mówi wiceszef policji w Ostrowie Dariusz Jakuszkowiak. Wzmożone patrole i profilaktyka wśród najmłodszych potrwa przez pierwsze tygodnie nowego roku szkolnego.
3: SK Ostrzeszów.
2: Można zatańczyć hip-hop, wywołać zdjęcie w ciemni albo dać drugie życie starym przedmiotom. Właśnie startuje nabór do pracowni artystycznych Ostrzeszowskiego Centrum Kultury.
11: Warto się edukować artystycznie. Na pewno bardzo wszechstronnie służy to rozwojowi człowieka, żeby właśnie podjąć taką edukację, także artystyczną. Pracownia wokalna będzie działać pod okiem trener wokalnej pani Aleksandry Marszałkowskiej. Zapraszamy do tej pracowni serdecznie. Pracownia taneczna i tutaj zumba z panią Anią Janicką, jak i studio tańca System, które oferuje w ramach naszej oferty Ostrzeszowskiego Centrum Kultury naukę tańca nowoczesnego, hip-hopu. Pracownia fotograficzna z panem Kamilem Cichoniem. Pracownia fotograficzna Kadr. Można spróbować swoich sił w wywoływaniu zdjęć w najprawdziwszej ciemni, zobaczyć od podstaw, jak ta fotografia powstaje, poznać jej tajemnice. Zapraszamy i młodszych, i młodzież, i dorosłych do tej pracowni. Sekcja szachowa będzie się spotykać, jak tak podobnie jak w zeszłych latach, z panem Maciejem Janiszewskim. Szachy to bardzo rozwijająca logiczne myślenie gra, także zapraszamy również do tej pracowni. Pracownia plastyczna dla najmłodszych, małymi krokami do sztuki. Pracownia plastyczna również dla dzieci, dla młodzieży, prowadzona już od lat przez panią Elżbietę Lubińską. Zapraszamy również do tej pracowni. Pracownia ceramiczna, zapraszamy również do niej. Kraina wyobraźni będzie działać w wersji i dla najmłodszych, i dla nieco starszych, bo w zależności od zainteresowania planujemy też taką pracownię, w której będziemy się starać odnawiać stare rzeczy, robić, nadawać nowe życie starym rzeczom, czy to w postaci instalacji artystycznych, a może po prostu odnawiać stare meble, które niektórzy by już wyrzucili. Bardzo modne ostatnio, żeby rzeczywiście zastanowić się dwa razy, czy coś warto wyrzucać, czy może uda się nadać temu nowe życie. Dlatego zapraszamy również tutaj zainteresowanych.
2: Mówi dyrektor Centrum Kultury w Ostrzeszowie Michał Szmaj. Wszystkie szczegóły, jak zawsze, dostępne są w sieci.
3: SK Ostrzeszów.
2: Nauczą się, jak ratować życie. Wielkopolskie koła gospodyń wiejskich będą szkolone z pierwszej pomocy.
12: Z inicjatywy samorządu województwa, mojej inicjatywy, udało się pozyskać środki, przekonać również ministra rolnictwa i będziemy przeprowadzać cykl szkoleń KGW na ratunek, czyli dla kół gospodyń wiejskich z udzielania pierwszej pomocy. Wiemy, że często są opory czy obawy, czy ta pomoc będzie dobrze udzielona, czy też nie. Warto, myślę, że również w tym kierunku, zwiększając bezpieczeństwo użytkowników drogi, nie tylko pójść, zamierzamy w tym roku przeprowadzić szkolenie dla 1000 osób w całym województwie wielkopolskim. Pierwsze szkolenie, trwa już nabór, właśnie rozpoczął się, będzie w Liskowie 12 września i później kolejne w subregionach. To jest, myślę, też ważna inicjatywa, którą, tak jak powiedziałem, organizujemy wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa, z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i Wielkopolskie Samorządowe Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku.
2: Powiedział nam wicemarszałek Wielkopolski Krzysztof Grabowski.
3: SK Ostrzeszów.
2: Jak przygotować się na sytuacje kryzysowe, czy jak udzielać pierwszej pomocy? PCK w Kaliszu zaprasza na powszechne warsztaty ochrony ludności.
13: Od 1 września oddział rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Kaliszu rozpoczyna cykl powszechnych warsztatów ochrony ludności. Celem warsztatów jest zwiększenie odporności społecznej poprzez praktyczne przygotowanie mieszkańców do rozpoznawania zagrożeń, właściwego reagowania w sytuacjach kryzysowych, udzielania pierwszej pomocy, przygotowania do ewakuacji oraz budowania postaw odpowiedzialności i współpracy na rzecz bezpieczeństwa lokalnych społeczności. Warsztaty są otwarte dla wszystkich, zarówno mieszkańców, jak i przedstawicieli instytucji oraz organizacji. Zajęcia będą organizowane co tydzień, a każde spotkanie potrwa 8 godzin dydaktycznych. Udział w warsztatach jest całkowicie bezpłatny. Aby się zapisać, wystarczy skontaktować się telefonicznie z biurem oddziału rejonowego PCK w Kaliszu.
14: Jak te zajęcia będą wyglądały? To będzie teoria, praktyka?
13: Zajęcia będą teoretyczno-praktyczne. Każdy będzie miał możliwość pracy z fantomem oraz będzie miał przedstawione podstawowe informacje na temat pierwszej pomocy, jak się zachować w sytuacjach zagrażających, kryzysowych, jak odczytywać informacje, reagować na sygnały dźwiękowe i wszystkie inne, które będą podczas zdarzeń kryzysowych w mieście na przykład.
14: Czyli pierwsze zajęcia ruszają 1 września i to będzie co tydzień?
13: Co tydzień będą warsztaty się odbywały, wystarczy się do nas skontaktować, będziemy informować o kolejnych terminach warsztatów, które będą się odbywać u nas w oddziale.
14: I kto je poprowadzi?
13: Instruktor pierwszej pomocy PCK.
2: Mówi Aleksandra Wysocka z PCK. Zajęcia będą odbywały się co tydzień. Więcej na sk.pl.
3: SK Eska Ostrzeszów News.
15: Marta Rajewska, czas na magazyn reporterów Eski Ostrzeszów. Tenis stołowy w Ostrzeszowie? Tak, i to z historią, która spokojnie mogłaby wystarczyć na kilka tomów. W ubiegłym roku UKS Piast obchodził 30 urodziny i właśnie z tej okazji powstała książka. To aż 291 stron pełnych zdjęć, wspomnień i anegdot.
16: Myślę, że pytanie takie podstawowe tak naprawdę. Jak to się wydarzyło, że w ogóle znalazł się pan w Ostrzeszowie, że spotkał pan klub, jakim jest UKS Piast Ostrzeszów? Bo zanim przejdziemy do książki, to jakby pan mógł powiedzieć trochę słuchaczom na temat tego, jak to się w ogóle wydarzyło, że gdzieś tam ten Ostrzeszów na pana życiowej mapie się pojawił?
17: To jest historia taka bardzo rodzinna. Mój najmłodszy syn jest niepełnosprawny i jest wielkim pasjonatem sportu. Po kimś to ma. Kiedyś wykazywał takie duże zainteresowanie każdą nową dyscypliną. I pomyślałem, że pokażę mu znów coś kolejnego po hokeju na lodzie, po siatkówce, piłce ręcznej, po żużlu. Przyszedł czas na tenis stołowy. Zabrałem go tutaj do Ostrzeszowa na mecz z drużyną z Opalenicy. To był wtedy poziom drugiej ligi. I kiedy wszedłem z nim do sali, moje ogromne zdziwienie wzbudził fakt, że zawody nie były biletowane. To po pierwsze. A po drugie, obok trybun był stolik z dwoma termosami. W jednym była kawa, w drugim herbata i przepyszne ciasto. I wtedy tak sobie pomyślałem, że to chyba nie jest taki całkiem normalny klub. Ale normalny nie w znaczeniu negatywnym, tylko nienormalny nie w znaczeniu negatywnym, tylko nienormalny pozytywnie. To jest klub o przynajmniej jedno czy dwa piętra wyżej. Później dłuższy czas tutaj nie bywałem z różnych przyczyn. Troszkę mnie nie było w kraju. I w końcu czerwca ubiegłego roku tak przyszła mi myśl, aby zobaczyć, co się dzieje w tenisie stołowym w Ostrzeszowie. Stąd też zacząłem szukać informacji w przestrzeni medialnej. Tam zaciekawiło mnie właściwie, skąd ten tenis stołowy się wziął w Ostrzeszowie, bo w każdym takim mieście powiatowym, podobnym lub czasami większym aniżeli Ostrzeszów, oprócz piłki nożnej jest jeszcze jakaś druga dyscyplina, którą się uprawia. Czasem to jest właśnie siatkówka, czasem jest to koszykówka, a tutaj jest tenis stołowy, więc zacząłem szukać historii. Tej historii nigdzie nie mogłem znaleźć i w końcu wszedłem na stronę Polskiego Związku Tenisa Stołowego i tam przy nazwie klubu UKS Piast Ostrzeszów znalazłem numer telefonu. Wybrałem ten numer i zapytałem mojego rozmówcy, gdzie znajdę jakąś historię tego klubu. Ten pan, był to pan Jarosław Krzyważnia, prezes klubu, dowiedziałem się o tym oczywiście później. Pierwotnie sądziłem, że to jest któryś z działaczy, może kierownik drużyny, czy jakiś trener, a to był sam prezes. Mówi mi, że takiej spisanej historii nie mają i po chwili dosłownie rozmowy mówi, a może pan by napisał? No to powiem szczerze, że troszkę mi się oddech zaczął rwać. Miałem takie kilka sekund bezdechu, prawie jak swego czasu Robert Lewandowski na trudne pytanie o reprezentację Polski. No i po chwili szybko wróciłem na ziemię i odpowiedziałem mu, możemy pomyśleć. Praktycznie ta rozmowa wtedy dobiegła końca. Ja przez kilka dni chodziłem, myślałem, no bo nie zostawię człowieka bez odpowiedzi, bo właściwie ta odpowiedź była taka troszkę zawieszona i ponownie wybrałem numer telefonu 2 lipca ubiegłego roku. Już tak całkiem serio rozmawiałem z nim o tym. Postanowiliśmy się spotkać, porozmawiać i pierwotnie zamysł był taki, aby to była jakaś forma broszury z myślą o wyłącznie historii tego klubu UKS Piast Ostrzeszów. Ale w trakcie rozmów z panem prezesem słyszałem o tym, że przecież ten tenis stołowy to tutaj już był dawno, dawno temu. Zmieniały się nazwy klubów, w którym ten sport był uprawiany i pomyślałem, że warto by było to poszerzyć. Miałem takie pierwsze wrażenie, że pan prezes chyba nie był zachwycony tym pomysłem, ale kiedy mu powiedziałem, że to byłoby bardzo wartościowe dla następnych pokoleń, bo w salce, w której gra UKS Piast, tam jest kilka planszy z przeszłości, z historią sięgającą lat 30. XX wieku i pomyślałem, że pewnie warto by było, jeśli ktoś za 30, może za 50 lat taką publikację weźmie do ręki i poczyta, jak to było te 50 czy ileś tam lat wstecz w Ostrzeszowie i skąd się ten tenis wziął. Szukając tej, inaczej jeszcze powiem, przygotowując się do pisania tej publikacji, po raz pierwszy to była naprawdę taka jazda bez trzymanki, bo ja nie miałem możliwości wykonania sobie planu pracy. To wszystko było żywiołowe. Trafiałem po kolei od założyciela klubu. On wskazywał następną osobę, tamta osoba następną osobę i tak wędrowałem od jednego do drugiego. To byli działacze, pasjonaci, byli zawodnicy. Wskazywali mi następne osoby i tak gromadziłem wiedzę na temat funkcjonowania UKS-u. Natomiast trudniej było znacznie opanować ten czas przed powstaniem UKS-u Piast, ponieważ tutaj jest sporo luk. Niestety nikt tego wcześniej w żaden sposób nie dokumentował. Niestety sporo osób, które miały wiedzę na ten temat, już ich z nami nie ma. Czasami i są takie przypadki, bo z takimi się też spotkałem, że te osoby były, są, ale niestety już stan zdrowia, szczególnie stan umysłowy, nie pozwala nam na zdobycie od nich jakiejkolwiek informacji. Stąd też ta praca nie jest doskonała, bo są takie luki czasowe, gdzie nie wiemy, co się działo z tym tenisem stołowym w Ostrzeszowie, ale jedną rzecz tutaj chciałbym bardzo mocno podkreślić. 1 listopada 1931 roku w Łodzi powstał Polski Związek Tenisa Stołowego, a w 1937 roku mamy informację, że w Ostrzeszowie odbył się turniej tenisa stołowego. To jest bardzo mały okres czasu. To są lata 30. XX wieku. Wyobrażamy sobie sposób komunikacji, sposób medialny. Te informacje tak szybko przecież nie przepływały jak współcześnie. A tenis stołowy już dotarł do małego, bądź wówczas chyba około 5-tysięcznego Ostrzeszowa. Więc pozwolę sobie na takie stwierdzenie, że Ostrzeszów trochę ma w DNA tenis stołowy.
16: Bo wspomina pan o tym, że dość trudno było tak naprawdę pozbierać te informacje dotyczące historii klubu, dotyczące historii tenisa stołowego w Ostrzeszowie. Czy to był ten najtrudniejszy etap pracy, żeby dotrzeć do źródeł?
17: Tak, zdecydowanie, ponieważ czasy, kiedy już nastał w klubie jako sternik, wcześniej jeszcze przez pewien okres nie był nim pan Jarosław Krzyważnia, ale cały czas ten klub prowadził, mimo iż oficjalnie nie był prezesem, to już prowadził dokumentację z każdego weekendu praktycznie, każdej kolejki ligowej, obojętnie czy to pierwszego, czy drugiego. Dzisiaj już mamy 3 zespoły. Słyszę, że w kuluarach mówi się o powstaniu 4. zespołu, ale ta dokumentacja była poprzez gromadzenie wycinków prasowych, dlatego to było spore ułatwienie. Natomiast ten wcześniejszy okres funkcjonowania UKS-u za czasów pana Łukasza Ceglarka, ja rozumiem, on miał ogromną werwę, pasję do tego, aby pracować z dziećmi i zwyczajnie on sam był jedyną osobą, która prowadziła te zajęcia, więc on nie miał po prostu czasu na to, aby zajmować się dokumentowaniem tego wszystkiego, co robi, bo tego czasu zwyczajnie mu zabrakło.
16: Abstrahując od tego turnieju w 1937, czy dzięki zagłębianiu się w tą historię tenisa stołowego w Ostrzeszowie dowiedział się pan jakichś ciekawych rzeczy, odkrył pan jakieś smaczki, tak trochę kolokwialnie mówiąc?
17: No tak, szczególną uwagę zwrócił na mnie w taki epizod, ponieważ pan Bolesław Tomaszewski, jeden z najlepszych wówczas zawodników, jeszcze grający w latach 50., on miał taki wdzięczny przydomek Rabin. No i tak w którymś momencie pomyślałem, wszyscy mówili na niego Rabin. Być może pochodzi z narodu wybranego, może jakieś inne okoliczności sprawiły, może wygląd, nie mam pojęcia. I udało mi się gdzieś tam trafić taką informację, dlaczego Rabin. Otóż obok synagogi w Ostrzeszowie znajdował się taki punkt sprzedaży narzędzi rolniczych. I tam w tym punkcie zatrudniony był pan Bolesław Tomaszewski, ponieważ za płotem była synagoga, okoliczni nazwali go Rabin.
16: Czyli po więcej takich smaczków po prostu szukamy w książce.
17: Tak, ja podpowiem, czego szukać w książce. Największa gwiazda tenisa stołowego z Ostrzeszowa, pani Anna Maruszczak, odsyłam do książki, gdzie ona się urodziła, bo to jest naprawdę olbrzymia ciekawostka. A jej urodzenie nie było takie typowe i tradycyjne jak każdego z nas.
16: W książce pojawił się też rozdział kibice. O tym też dość głośno się mówiło. W zasadzie myślę, że to taki dość trochę niepopularny zabieg. Jak to się wydarzyło, że ci kibice i dlaczego oni się w tej książce też znaleźli?
17: Ponieważ w moim przekonaniu każdy klub sportowy składa się z trzech elementów ludzkich. Pierwszy to są działacze, a więc ci, którzy prawdopodobnie założyli ten klub i później troszczą się o jego funkcjonowanie. Drugi element to są zawodnicy, sportowcy, którzy ten klub reprezentują. Ale gdyby nie było kibiców, to tak jakby aktorzy w teatrze występowali przy pustej widowni. Widownia to jest, czy sala sportowa, w której rozgrywane są zawody, to jest taki teatr emocji. I tam muszą być, to nie jest moje stwierdzenie, to jest zaczerpnięte od kolegi Krzysztofa Radajczaka z Radia Poznań. On kiedyś tego określenia użył i bardzo uważam, że ono jest przemawiające. To jest teatr emocji. I bez kibiców cały ten sport nie miałby najmniejszego sensu. Dlatego skupienie wokół tenisa sportowego, który przecież nie jest tak bardzo popularną dyscypliną, skupienie tylu kibiców, ilu jest w Ostrzeszowie, a ja ciągle myślę, że potencjał kibicowski jest jeszcze dużo większy. Myślę tu tylko i wyłącznie o samym mieście Ostrzeszów. On jest dużo większy. To cały ten sport nie miałby najmniejszego sensu, a ci kibice żyją tak, jak żyją kibice przy okazji funkcjonowania innych dyscyplin sportowych. No chociażby obecny prezydent, pan dr Karol Nawrocki, który deklaruje się ciągle i nieustannie kibicem Lechii Gdańsk.
16: Czy jest jakaś rozmowa, która szczególnie zapadła panu w pamięć, jeżeli chodzi właśnie o pracę nad tą książką, któraś pana szczególnie poruszyła na przykład?
17: No to na pewno nie jest to jedna rozmowa. Od razu chciałbym powiedzieć, że największe wrażenie zrobił na mnie pan Zdzisław Poprawa, sponsor klubu. Dosłownie po 5 minutach rozmowy z nim ja miałem takie wrażenie. Zresztą wcześniej, kiedy pytałem pana prezesa o sponsora, jaka to osobowość, mówił, że jego rozmowy to są takie bardziej relacji syn-ojciec. Trochę to tak, nie abym nie wierzył, ale tak pomyślałem, może takie ma odczucie pan prezes. Natomiast serdeczność pana Zdzisława, szczerość w rozmowie i to, co mi powiedział, że te pieniądze, które on przeznacza na sport, on wcale ich nie żałuje. On się cieszy, kiedy on widzi te uśmiechnięte buźki dzieciaków, które trenują, które jadą gdzieś na obóz, a oprócz zajęć sportowych podczas obozu zwiedzają okolice, poznają historię, kształtuje się ich osobowość, ale to też może powiedzieć ktoś, kto, tak jak wiemy, że pan Zdzisław w przeszłości również uprawiał tenis stołowy. I to mu pozwala z zupełnie innym spojrzeniem ofiarowywać swoje dochody na funkcjonowanie właśnie takiego klubu jak UKS Piast Poprawa Ostrzeszów. Pan Zdzisław też w rozmowie zwrócił mi uwagę na osobę prezesa. Ja już wcześniej zauważyłem, że to tak jak klub nie jest takim normalnym klubem, tak też ten prezes też nie jest takim normalnym. To jest, nie wiem, człowiek, marzenie, wyobrażenie, bo pewnie wielu działaczy chciałoby mieć w wielu klubach takiego prezesa, jakim jest pan Jarosław. To jest taka wyjątkowa osobowość. Ja zauważyłem, że on chyba nie ma minuty spokoju. On przez 24 godziny na dobę myśli o klubie. Takie ja odniosłem wrażenie po 2-3 spotkaniach z nim. Zaraził tym panią Zuzę świetnie, bo w duecie to, co wykonują, to jest naprawdę coś niezwykłego. I tak jak ja sobie prywatnie pana Zdzisława nazwałem współczesnym Hipolitem Cegielskim, tak myślę, że trzeba by to również tą samą kategorią potraktować pana Jarosława. Z jednej strony tutaj jest człowiek, który ofiarowuje swoje dochody, a z drugiej strony jest człowiek, który ofiarowuje swój czas i swoje siły. Ani jeden, ani drugi nic w zamian od nikogo nie oczekują, tylko cieszą się efektami tego, co robią. To ja myślę, że w sporcie to jest rzadkość i to jest ewenement na skalę, myślę, ogólnokrajową. Dlatego geniuszem jeszcze w tym wszystkim jest też to, że panowie Zdzisław Poprawa i Jarosław Krzywaźnia są z bardzo różnych pokoleń. To w jaki sposób oni wspólnie się dogadują, to ja myślę, że to do Księgi Rekordów Guinnessa, a może do Nagrody Nobla. No możemy tu jeszcze wymyślać kolejne kategorie, ale to jest coś fantastycznego, dlatego ten klub tak funkcjonuje, tak jest postrzegany i życzyć by sobie tylko można, żeby oni w tym ostrzeszowskim tenisie funkcjonowali jak najdłużej.
16: Wróćmy na chwilę do tych też kwestii technicznych. Ubiegły rok wspomina pan o rozpoczęciu pracy nad tworzeniem tekstu do książki, nad tworzeniem książki, czyli jak długo ta praca trwała? Kiedy ta książka została ukończona? Jakie były kolejne etapy? Takich trochę technicznych smaczków też dla naszych słuchaczy.
17: Książkę rozpocząłem pierwszy weekend września ubiegłego roku od spotkania z panem panem Łukaszem Cyglarkiem, który ten klub założył. Tych spotkań było kilka, nie pamiętam, 3-4. Dosyć szczegółowo opowiadał całą historię zawiązania klubu, funkcjonowania przez ten pierwszy okres i to tak właściwie wypełniło mi czas praktycznie do końca ubiegłego roku opracowywanie tego materiału. Później zabrałem się za siostry przygodzianki, ponieważ tylko jedna z nich jest tutaj na miejscu w Ostrzeszowie, dlatego trzeba było zdobyć kontakt do pozostałych dwóch sióstr i to był okres styczeń-luty ze wszystkimi siostrami, z panią Krysią, z panią Anią i z panią Stefanią odbyłem rozmowy i później przyszedł czas na historię. Uzupełnianie tego, co dało się uzupełnić i dopiero ostatni etap, to był ten etap już pracy nad książką, to był ten czas, kiedy prezesem, czy w ogóle klubem zaczął się zajmować w 2014 roku pan Jarosław Krzywaźnia i te prace ukończyłem w granicach 20 czerwca. A później to już tylko była korekta i skład.
16: To, że książka powstała w zasadzie przy okazji 30-lecia klubu, to trochę przypadek.
17: I tak, i nie, ponieważ w ogóle nie było, myślę, takiego planu powstania książki. To ja to w rozmowie z panem prezesem wyszło, ja to zaproponowałem. Tak, to ja nie rzuciłem tego tak w rozmowie telefonicznej, że możemy spróbować. Rzeczywiście zdawałem sobie sprawę z tego, na co się decyduję. Natomiast też 25-lecie nie było obchodzone, ponieważ był COVID. I prezes chciał to 30-lecie zrobić tak bardziej uroczyście, żeby też miasto w tym w jakiś sposób uczestniczyło i żeby informacja o istnieniu takiego klubu w mieście była powszechna. Stąd też, tak jak mówiłem na początku, był taki pomysł, żeby to była tylko historia samego UKS-u, ale kiedy później zaproponowałem, żeby jeszcze, bo tego nie ma, tej historii, na tyle, na ile mamy do niej dostęp, żeby to chociaż ocalić od zapomnienia, cały czas myślą jako taki spadek, jako taki testament po nas, obecnie żyjących, dla tych następnych pokoleń za 20, za 50, za 70 lat. I dlatego później ten pomysł był taki, ja nie chciałem aż zbytnio też rozbudowywać tej książki, ale później też pojawił się taki pomysł, pani Zuzanna ma ogromny zbiór fotografii, bo nie o wszystkich też można było w tekście wspomnieć, żeby też oni związani z klubem pojawili się także w innej formie, chociażby na fotografii. Stąd też ta książka ma taką objętość, jaką ma.
16: 291 stron. Urosła.
17: Urosła.
16: To na sam koniec w zasadzie. Nie wiem, czy tak nie było, czy tak było. Jakby mógł pan napisać, jako autor książki, dedykację dla klubu w tej książce, jak ona by brzmiała?
17: No to musiałbym dłużej niż Robert Lewandowski się zastanowić, bo ja cały czas mówię, że moja robocza nazwa tej publikacji właśnie była taka historia nie w nawiasie, zwykła za nawiasem. Bo to ja to tak postrzegam, ten klub jest niezwykły, bo niezwykłe osoby w tym klubie pracują. I dlatego, gdyby to miała być dedykacja, to pewnie bym zawarł tą dedykację jednym słowem. Trwajcie. I niech by to wypełniło całą treść tego słowa.
15: Mówi autor książki Grzegorz Banaszak. I zmieniamy temat. Mery i rowery podbija internet. Dwulatka z tatą na rowerze przemierza okoliczne ścieżki i lasy. Przy okazji zachwyca się światem, a internauci zachwycają dziewczynką. A wszystko dlatego, że tata Marysi, Mikołaj, kocha rower i zaraża miłością córkę.
18: Moją pasją były rowery. To już z 10 lat trwa i pojawiła się Marysia. No i nagle się zrobił rok przerwy. Marysia troszkę podrosła i wtedy w internecie trafiłem na zagranicznego twórcę, który dokładnie w ten sam sposób jeździ. Mówię, no to jest to. Troszkę to podpatrzyliśmy to tak naprawdę w całości, ale zaczęliśmy jeździć w ten sposób, właśnie na tym specjalnym foteliku, który jest montowany z przodu. No i to się okazało strzał w dziesiątkę, bo Marysia od razu to pokochała. Mieliśmy też z tyłu montowane taką przyczepkę, z której w ogóle zrezygnowaliśmy, od kiedy mamy ten przedni fotelik, bo daje to inną możliwość interakcji z dzieckiem. dzieckiem. Obserwujemy to, co się dzieje przed nami, rozmawiamy o tym. Wszystko, co się pojawia, jakby jest obiektem jakichś rozmów, no i przez to dziecko, które ma 2 lata, już prowadzi tak naprawdę pełną rozmowę z nami, co jest przepiękne.
7: No właśnie, no bo to trochę wygląda jakby tak naprawdę, bo samodzielną rowerzystką na tym rowerze, bo ma nie tylko siodełko, ale ma kierownicę swoją, obowiązkowo wiadomo kask i rękawiczki. Czy długo trzeba było Marysię się przekonywać, bo jednak taki 2-latek to, że tak powiem, czasami potrafi dyktować swoje warunki.
18: Nie, absolutnie nie. Wystarczyło, żeby pokazać, że tata jeździ w kasku, tata jeździ w rękawiczkach, tata jeździ w okularach i kilka razy jej tylko powiedzieliśmy, że bez tych atrybutów jakby nie ma jazdy na rowerze i od razu skumała. Teraz już sama prosi o wszystkie te rzeczy, żeby jej założyć przed jazdą. Nawet jak czasami sam zapomnę i czegoś zapiąć, to ona przypomina. A jeszcze buciki mam niezapięte w foteliku, a coś tam. Także już te zasady bezpieczeństwa zna.
7: To nie są takie wycieczki. To są, mam wrażenie, przynajmniej z filmików, które widać na Facebooku, mocno edukacyjne. Przyrodniczo, że tak powiem. Każda roślinka, każde drzewko, czy jakiś inny ptaszek jest omówione. To jest, rozumiem, celowe działanie.
18: I spontaniczne, ale też już teraz celowe, bo zauważyliśmy, że przede wszystkim to Marysię interesuje. Natomiast jakby to działa w dwie strony, bo ja też się muszę edukować i tutaj internet nam bardzo mocno pomaga, no bo oczywiście ja nie wiedziałem, czym jest szczaw rozpieszku, dopóki go nie spotkaliśmy, musieliśmy się jakby w jakiś sposób skomunikować, co to w ogóle jest. Więc od razu odpaliliśmy internet, sprawdziliśmy, co to za chwast i tak to wygląda w przypadku wszystkich roślin. Oczywiście nasi widzowie, jeżeli się z czymś pomylimy, też nas szybko wyprowadzą z błędu. Także można powiedzieć, że uczymy się my, uczy się też z nami pół Polski, które nas ogląda.
7: No właśnie, spodziewał się pan takiego efektu?
18: Absolutnie nie, to był jakiś totalny, że tak powiem, szok, bo pierwszy filmik w ogóle wrzuciłem chyba na Instagrama i to było o godzinie 23:00 i rano się budzę i mówię do żony, kurczę, ten filmik ma 5000 wyświetleń i taki byłem zszokowany, że to tak poszło, bo to taka cyfra jakby na te organiczne zasięgi dosyć duża. Po południu już było 500 000, więc już w ogóle byłem w szoku, no i się okazało, że chyba tego potrzebujemy, takiego trochę spokoju w tych social mediach, w tym całym brudzie i w tej ciągłej kłótni, którą oglądamy wszędzie, no ta dobra energia chyba tutaj wszystkim służy.
7: No i tak, no mamy tak naprawdę wszystko w internecie, a tata z córką na rowerze to nie jest taki standardowy, że tak powiem, profil.
18: Nie wiem właśnie dlaczego, bo to też dla mnie był taki dosyć duży szok, że taki pozytywny odbiór jest tego, że robimy w sumie najbardziej naturalną rzecz, jaka istnieje, tak? Czyli spędzam czas ze swoim dzieckiem i to jest taki czas tylko dla nas, bo mama wtedy zajmuje się swoimi sprawami, czy ma po prostu czas dla siebie. No właśnie na początku nie umiałem tego zrozumieć, że wszyscy się tak zachwycali tym naszym spędzanym czasem i tym, jak to robimy. Ja po prostu zrozumiałem, że nie wszystkie dzieci tak mają. I z tego powodu jest mi dosyć smutno. No ale mam nadzieję, że to, że ten internet daje nam zasięgi, będzie też okazją dla innych, żeby zobaczyć, że można to robić inaczej.
7: Też jest tak, że no dobra, może ktoś nie stać na sprzęt, na jakieś super, nie wiem, foteliki czy coś, co nie zmienia faktu, że też przy okazji promujecie to bezpieczeństwo na rowerze, prawda? Już pomijam kwestie prawne, obowiązku kasku, ale jednak to bezpieczeństwo i taką ostrożność, która w tym przypadku jest podstawą.
18: Dokładnie tak. Oczywiście zawsze znajdą się osoby, które podchodzą tak jeszcze bardzo lękliwie do tego tematu i wiele osób właśnie podkreśla tę kwestię bezpieczeństwa, żeby jeszcze bardziej tą Marysię zabezpieczyć. Natomiast podchodzimy do tego tematu bardzo świadomie, do tego stopnia, że rower jest serwisowany tak naprawdę bardzo często i tutaj chętnie nawet podam taki przykład. Ostatnio no mój rower wygląda jak z salonu tak naprawdę, bo jest serwisowany i przeze mnie, i przez serwisantów na bieżąco. Natomiast ostatnio była taka sytuacja, że rozkręciłem kierownicę i okazało się, że w środku jedna śruba była zardzewiała, a ta śruba akurat trzymała koło i kierownicę w całości, więc gdybyśmy pojechali wtedy tym rowerem, to mogłoby się okazać, że mielibyśmy poważny wypadek. Dlatego wszystkich rodziców przestrzegam, że jeżeli z dziećmi chcą jechać, to na taki gruntowny serwis do serwisanta warto rower oddać, zanim się tą pierwszą wycieczkę zacznie, bo czasami rower może wyglądać na sprawny, a jakiś krytyczny element może być uszkodzony i to się może skończyć naprawdę źle w takim przypadku, jeżeli jesteśmy na tym rowerze razem, tak?
7: Też jest taka fajna rzecz, że ja dopiero po którymś filmiku, umówmy się, po jednym ze sklepów zauważyłam, skąd jesteście. Natomiast pokazujecie też na tych właśnie wszystkich filmikach jakieś ścieżki leśne, dukty między polami, to pokazuje, że jesteśmy piękną ziemią, że tak trochę górnolotnie powiem, ale te nasze tutaj okolice są po prostu takim miejscem, które warto rowerem albo pieszo przemierzać.
18: Jak najbardziej staramy się tutaj naszą okolicę zjeździć wzdłuż i wszerz. Nawet kilka dni temu mieliśmy taką dłuższą wycieczkę, gdzie pojechaliśmy do jakiegoś nowego lasu i wjechaliśmy w taką, między jakieś kukurydze, między jakieś zboża, ładna alejka z drzewami i nawet w filmie mówię do Marysi, zobacz jaka piękna jest ta droga, żeby się zachwycić czasami takimi prostymi rzeczami i tym, że naprawdę żyjemy w pięknym miejscu i w tym okresie letnim, gdzie to wszystko kwitnie, to wszystko pachnie, to jest idealny czas też, żeby naszym dzieciom pokazać, że, no, że warto tą naturę mieć blisko siebie, warto ją odwiedzać, warto przy niej po prostu być częściej.
7: Teraz powiem coś, co może być panu sprawić przykrość, ale tak naprawdę Marysia robi robotę na tych filmach.
18: No, jestem w stanie się z tym pogodzić. Ja tu jestem oczywiście tylko tłem i czasami...
7: Operatorem rowerowym.
18: Dokładnie tak, no jestem koniem pociągowym, ale jak najbardziej wiem, że Marysia gra tutaj pierwsze skrzypce i cieszę się, że tą pozytywną energię jakby z siebie wyrzuca i daje dużo radości wielu osobom, o czym często czytamy w komentarzach. Dostajemy też mnóstwo podziękowań od osób, które nam piszą, że po prostu Marysia jest tym pozytywnym aspektem każdego dnia, no bo staramy się przynajmniej publikować codziennie o 19 jakąś roleczkę, żeby tę dobrą energię wysłać w świat. No za co też jesteśmy bardzo wdzięczni, że komuś się chce do tej klawiatury usiąść i nam napisać, bo to też nas bardzo buduje. Przynajmniej mnie, Marysia jakby nieświadomie się to wszystko robi, tak?
15: Marysia z rodzicami mieszka pod Ostrowem i to właśnie piękne okoliczności przyrody powiatu ostrowskiego i okolic możemy na krótkich rolkach oglądać. A jeśli macie ochotę poznać Marysię i jej rowerowe wyprawy, to odsyłam do neta.
3: SK Ostrzeszów radzi.
15: Adopcja psa nie powinna być decyzją podjętą pod wpływem chwili, przekonują Monika i Karolina Owczarek ze schroniska pod Wiatrakami w Wysocku Wielkim. Jak wygląda cały proces i co trzeba zrobić, żeby zabrać zwierzaka do domu? Słuchajcie.
5: Jak wygląda w ogóle proces adopcyjny, jeżeli ktoś chciałby takiego psiaka ze schroniska przygarnąć, nie wiem, czy to będzie dobre słowo, przygarnąć, to co musi zrobić, żeby móc się o to wystarać, żeby tego pieska dostać?
19: Przede wszystkim przyjechać do nas do schroniska.
20: Jest wywiad, na początku jak ktoś się z nami kontaktuje, to zawsze, jeśli ktoś jest z dalszych okolic, no to wtedy wysyłamy ankietę przedadopcyjną, ludzie nam wysyłają zdjęcia mieszkań, domów, bo zawsze też chcemy wiedzieć, jak mamy gdzieś tam kogoś na miejscu, to jedzie nam sprawdzić warunki. A jeśli ktoś jest tutaj z okolic, to zawsze zachęcamy do przyjazdu do nas, do schroniska. Mamy zewnętrzne wybiegi, można przyjechać ze swoim psem, można zrobić zapoznanie na luźnym terenie, więc no, trzeba po prostu tylko przyjechać.
5: Czy ten proces jest długi i żmudny?
20: Nie. Właśnie i ludzie, co do nas przyjeżdżają, to się dziwią, bo mówią, że w innych schroniskach często jest tak, że trzeba odbyć 3 do 5 spacerów. Na przykład jeśli ktoś przyjeżdża z daleka, to no, nie zaadoptowałby tego pieska, bo są utrudnienia. My nie robimy nikomu pod górkę. Jeśli wiemy, że człowiek jest dobry, że piesek będzie miał dobrze u niego, że warunki są super i w ogóle da się już też wyczuć w rozmowie z człowiekiem, że no, to nie będzie, że tak powiem, przysłowiowy burek, którego zamknie w kojcu, tylko że to będzie pełnoprawny członek rodziny i no, da się wyczuć to w ludziach, więc nie utrudniamy, nie wydłużamy. U nas jest możliwa adopcja tak naprawdę od razu. Wszystkie nasze dorosłe zwierzaki mamy wykastrowane, wysterylizowane, zaszczepione i zaczipowane i odrobaczone, więc tak naprawdę można wyjść tylko na spacer zapoznawczy, wypełnić ankietę, dowód osobisty do podpisania umowy i to wszystko.
5: A zdarzają się osoby, które przyjeżdżają i są niezdecydowane na zasadzie, tak, weźmiemy pieska i później widzę to tutaj i okazuje się, że jednak niekoniecznie.
20: Często jest tak, że na przykład ludzie dzwonią i natarczywie, że tak, przyjadę po tego pieska, proszę mi go zatrzymać dzień, dwa. My czekamy na kogoś, później dzwonimy i ten ktoś nie odbiera telefonu. Więc takie przypadki też się zdarzają, albo na przykład przyjeżdżają na dwa pierwsze zapoznania, no i później jak kamień w wodę i tacy ludzie przepadają, nie? To takie sytuacje też się zdarzają, ale lepiej, żeby to było tak przed pójściem pieska do adopcji, nie jeżeli, bo czasami ludzie też działają na podstawie swoich emocji, że widzą gdzieś posta, zrobi im się przykro, dają opis i robią na podstawie emocji, że teraz już jadę, a przyjeżdżają tu i jednak no to nie jest to, nie? Ale takie rzeczy przeważnie wychodzą na samym początku w rozmowach i w zapoznaniu z psem.
5: Czyli tutaj taki w sumie apel, żeby pamiętać o tym, że jest to odpowiedzialna decyzja.
20: Tak, i żeby nie działać w gorączce, w emocjach, że się przeczyta, że się zrobi smutno, że jest jakaś przykra historia, tylko że no jednak to jest już odpowiedzialna decyzja i trzeba się liczyć z tym, że w większości są to zwierzaki po przejściach, bo to nie są tylko takie psiaki zabierane po prostu z ulicy, bo się gdzieś błąkały, tylko często też są psy interwencyjne, które mają jakąś swoją przeszłość i do takich rzeczy trzeba też delikatnie podchodzić.
5: Psy interwencyjne, czyli na przykład o jakich sytuacjach tutaj pani wspomina?
20: No kiedy na przykład odbieramy jakąś większą ilość

0: człowiekiem, mają jakieś problemy behawioralne, które my później musimy tutaj wypracować. No to przeważnie to są takie psiaki, nie? Że po prostu są odbierane ze złych warunków i nie tyle co my je gdzieś później wizualnie i zdrowotnie doprowadzamy do dobrego stanu, ale często są to też jakieś takie już traumatyczne przeżycia, że mają swoje behawioralne problemy, z którymi my później musimy walczyć i odbudować u nich to zaufanie na nowo.
1: A jak to mniej więcej wygląda taka

0: z lękowymi i to tak naprawdę ona wyprowadza takiego psiaka, który już wychodzi z kwarantanny i na przykład nie potrafi chodzić na smyczy, to głównie ona się koncentruje na tym, że zakłada mu broże, wypracowuje z nim ten system wychodzenia z kojca, a później już ci nasi wolontariusze, których tutaj mamy, to oni już później przejmują, że tak powiem, pałeczkę od Gosi, są z Gosią w kontakcie i oni już sobie później wyprowadzają sami te psiaki. No i tak już później się rodzi więź, że pies już jest gotowy do adopcji. Czasami to trwa krócej, czasami dłużej, no w zależności jak psiak był wcześniej skrzywdzony, nie?
1: A jakie psy trafiają do schroniska? Czy można tu mówić o wszelkiej maści, ras, rodzajów i tak dalej?
2: Tak, trafiają do nas mieszańce, ale na tą chwilę mamy 2 shih tzu, mamy owczarka niemieckiego, długowłosego, krótkowłosego, boksera mamy, amstafy mamy, więc różnego rodzaju psy, różnych ras do nas.
1: Wspominały Pani też w części, już się pojawił temat wolontariuszy. Jak liczne pod tym kątem jest schronisko pod wiatrakami?
2: Czynnych wolontariuszy mamy może około 15-16 osób. Są to osoby, które czynnie uczestniczą w życiu schroniska, mają wytyczone swoje zadania i nasza współpraca, myślę, że idzie dobrze.
1: Czy ta liczba jest stała mniej więcej, ta około 15?
2: Tak, to jest stała liczba, która no tak naprawdę już od kilku lat z nami została i się nie powiększa ani nie pomniejsza.
1: Nabór, rekrutacja nowych wolontariuszy jest zamknięty, czy ręce do pracy jak najbardziej?
2: Znaczy tak, nie jest zamknięta, aczkolwiek to nie jest tak, że ktoś przyjdzie i powie, chce zostać wolontariuszem i od jutra tym wolontariuszem może zostać. Na samym początku zachęcamy do wyprowadzenia psów na spacery. Jeśli

0: przede wszystkim socjalizacją i odbudowywaniem zaufania psów.
1: Czyli spędzają po prostu czas ze zwierzakami.
0: Tak, to wiąże się z tym, że to są spacery, troszkę gdzieś tam posiedzą sobie z nimi na wybiegach, troszkę się poprzytulają, ale przede wszystkim no, to odbudowywanie zaufania jest najważniejsze.
2: I zmieniamy temat. Mówią o nim, że rozwala stand-upową scenę i bawi w mocno abstrakcyjnym klimacie. Teraz w naszym magazynie komik Paweł Ścierski, który urodził się w Ostrzeszowie, tylko nam zdradza, z czego nigdy by nie zażartował, jak przygotowuje się do występów i jak gasi tych, którzy mu podczas stand-upu przeszkadzają.
1: To zacznijmy od tego, jak byś określił to, czym się zajmujesz?
3: O, trudne pytanie na początek. Jak bym to określił? To jest komedia, po prostu. Komedia. Można to nazwać komedią typu stand-up, bo jak wiadomo, jest to, w sensie komedia ma różne, są formy komediowe, dużo tego jest, czy improwizowana komedia, czy kabaret jest jedną z form komediowych, filmy komediowe itd., itd. Ogólnie rzecz ujmując, jest to komedia w takim wydaniu stand-upowym. Ja się nie zajmuję żadnym innym wydaniem komedii niż stand-up, więc po prostu szeroka definicja komedia, węższa stand-up.
1: Okej, czyli można nazwać cię stand-uperem, czy raczej komikiem?
3: I tak. Stand-uper to właśnie jest takie bardziej precyzyjne określenie. Komik jak najbardziej też, bo komik to jest każda osoba zajmująca się komedią. Nawet, nie wiem, aktor może być komediowy aktor, powiedzmy Eddie Murphy, który swoją drogą też zaczynał od stand-upu, ale on będzie komikiem. I tak samo każda osoba inna zajmująca się komedią, czy to improwizacją, czy czymś jest komikiem, a stand-uper to jest osoba zajmująca się stand-upem. Więc i to jak najbardziej na pełnym luzaczku. Kabareciarz niekoniecznie. To może to jest takie słowo. No bo to jest zupełnie inna forma. I to już mniej, plus też jakiś taki troszeczkę mam wrażenie w naszym społeczeństwie słowo kabareciarz, czy komediant też ma jakieś takie nacechowanie, delikatnie bym powiedział, zabarwione negatywnie.
1: Okej, właśnie gdzieś ostatnio przeczytałam, że niektórzy obrażają się na sformułowanie, określenie stand-uper, stąd w ogóle pytam.
3: Okej.
1: Bo tak mnie to zaciekawiło, bo dla mnie też to było zawsze takie oczywiste, że wiesz, stand-uper, nie? No robisz stand-up, jesteś stand-uperem.
3: Tak. Nie wiem, kto się obraża, ale ja do tych ludzi nie należę, jakby co. Także na luzaczku.
1: Okej, a powiedz mi, jak to się u ciebie w ogóle zaczęło? Jesteś z Ostrzeszowa, ze stosunkowo małego miasta. No, z tego, co sobie zerknęłam, zobaczyłam, widziałam, no to robisz karierę w dużym świecie. Jak te twoje losy się potoczyły?
3: Z tą karierą to mnie przesadzał, po prostu tak jakoś się zaczęło i ta kulka nie chce się zatrzymać i bardzo dobrze, niech sobie pędzi, niech tam zbiera więcej śniegu, że tak sobie porównam to. Zaczęło się bardzo prozaicznie. Jest kilka rzeczy, które ja zawsze chciałem zrobić, tak bez jakiegoś konkretnego powodu ku temu. Czyli na przykład zawsze chciałem zrobić grę planszową, czego jeszcze nie zrobiłem, ale pewnie kiedyś to zrobię. Nie mam pojęcia dlaczego. I to była jedna z takich rzeczy, że troszeczkę bucket list, odhaczyć wystąpienie na scenie, spróbowanie rozśmieszyć publiczność, gdzieś tam sobie pobekować i zobaczyć, co z tego wyjdzie. No i tak spróbowałem. Bo to open mic'i to jakby każda droga każdego stand-upera zaczyna się od open mic'a, czyli jest to wieczór, podobnie jak w muzyce często, wieczór poświęcony testom, sprawdzaniu. To jest taki wieczór, gdzie publiczność nie nastawia się na nie wiadomo co. Komicy debiutują tam na przykład, doświadczeni bardziej komicy stand-uperzy testują swój materiał, który potem będą prezentować w trasie, ale muszą na żywym organizmie zbadać reakcję, jak to wszystko wygląda. I takie wieczory są poświęcone po prostu próbowaniu swoich sił. No i wystąpiłem na takim wieczorze we Wrocławiu i to było przed pandemią w ogóle. To było jakiś czas temu, nie chcę skłamać. Wydaje mi się, że to było w ogóle w 19 roku. No i miałem takie okej, wystąpiłem. Zaliczone. No ale tak mi się spodobało trochę. Tam parę razy się nawet ktoś zaśmiał i w ogóle te emocje, które są powystępowe, są bardzo silne. To są emocje, to trudne do zreplikowania w inny sposób. Więc no tak troszeczkę jakoś tak troszeczkę mi się tęskniło. No potem pandemia, wszystko było zamykane. I tak mówię, kurczę, no to co tu robić? Do lasu na spacer. Jeden, drugi, piąty. Potem się nudzi. No to do zeszytu. Coś tam sobie popatrzeć. Coś sobie powymyślałem i mówię, dobra, jak pootwiera się, to idę znowu. No i tak jak to był wrzesień 2021, jak już tak na dobre odtajał pandemiczny klimat i zaczęły się imprezy dziać ze zdwojonym tempem, nawet bym powiedział, bo wszyscy byli głodni troszeczkę interakcji, wyjścia, pobycia bycia z innymi ludźmi, to wtedy na dobre ruszyły te imprezy i mówię, dobra, to muszę iść. No i ten drugi występ był nieporównywalnie lepszy, prawdopodobnie przez to, że mogłem sobie 2 lata pogrzebać w tych tekstach. No wiadomo, że to nie aż tak, ale powiedzmy, więc był dużo lepszy, no i tak już mnie wciągnęło, wchłonęło mnie to i od tego momentu się nie zatrzymałem.
1: A za dzieciaka próbowałeś gdzieś tam przed rodziną występować i sprzedawać im swoje żarty, czy dopiero później to się w tobie urodziło?
3: Absolutnie. Nie, nigdy nie było takiej sytuacji. Kiedyś wystąpiłem z tatą, w ogóle w takim, tata działał w kabarecie harcerskim, ostrzeszowskim, Hak, i mieli jakieś tam lecie, ja może miałem, nie wiem, 12, 13 lat i tata mówi, ty może zrobimy sobie taki sketch, a ja mówię, no okej, ale to tam cała pomysłowość bardziej leżała w gestii mojego taty, aczkolwiek to był jedyny taki, i to bardziej bym nazwał epizodem, to nie było coś, do czego ja dążyłem. No wiadomo, że gdzieś tam, jak to często bywa, że komicy po prostu są jakimiś tam takimi klasowymi zabawiaczami, no to ja też znowu niekoniecznie, ale gdzieś tam lubiłem sobie podsumować, co ktoś mówił, spuentować, może bardziej rzucić jakimś żartem, dostać burę od nauczycielki za to, że to może nie jest najlepszy moment na takie komentarze. Nie był, ale jakoś tak było, więc nie, absolutnie nie jest tak, że to gdzieś tam od dawna, od dziecka było. To jest dosyć świeża sprawa. No i też myślę, że to jest trochę związane z pisaniem, paradoksalnie, bardziej niż z występowaniem.
1: Z pisaniem? Dlaczego?
3: Zawodowo się, no teraz to tak nie do końca się już tym zajmuję, tak na pełen etat, ale nadal gdzieś tam pracuję. Jestem copywriterem i gdzieś tam zawsze sobie dziubałem po prostu te teksty. Czy robiłem jakieś tłumaczenia, czy tam na studiach właśnie pisałem takie teksty, które ktoś chciał, żeby napisać, które po prostu w ten sposób wyglądały, a każdy materiał stand-upowy, jeśli mogę rozwinąć troszeczkę,
1: oczywiście,
3: bo to będzie długa myśl.
1: Ja mam czas, nie wiem jak ty.
3: Okay. Ja mam też bardzo dużo czasu, bo tak powiedziałem, że jestem copywriterem, a w zasadzie mógłbym powiedzieć, że jestem bezrobotny. Nie no, freelancing, wiadomo, nowoczesne bezrobocie, które ładnie brzmi. I tak, do czego zmierzam? Każdy materiał stand-upowy jest napisany. Każdy. Komicy pracują głównie na tekście. Tekst jest naszym głównym narzędziem pracy, który sobie w domu siedzimy, piszemy i tak dalej, i tak dalej. I potem dopiero to, bym tak powiedział, dostosowujemy na scenę. Więc to jest pierwsza myśl. I druga myśl, bardzo ważna, jest taka, że taka ładna definicja stand-upu to jest, że to jest intymna i spontaniczna rozmowa publiczności z szaleńcem. Tak, tu jest dużo kluczowych słów. Intymna to jest ten, ale jest słowo klucz spontaniczna i słowo klucz rozmowa. To są dwie bardzo ważne rzeczy. Więc tekst pisany, tekst mówiony, to są dwa różne teksty. W związku z tym my gdzieś tam sobie kminimy te żarty, piszemy je. Czasami niektórzy, w zależności od stylu, potrzebują bardziej precyzyjnie sformułować swoją myśl, a niektórzy są na przykład takimi, bym powiedział, z angielskiego storytellerami, gdzie po prostu opierają swoją komedię na opowiadaniu historii. Co jest troszeczkę wtedy, ten tekst jest, powiedzmy, bardziej bliższy, kartka do tego, co jest na scenie, lub w drugą stronę w ogóle, że niektórzy komicy wychodzą na scenę, improwizują kompletnie, nagrywają

0: adrenaliną. Taką, o, idziemy się bawić. Taką. W zależności też od występu, oczywiście. Są występy, które mają gdzieś tam jakieś większe nacechowanie emocjonalne. W tym roku miałem przyjemność wystąpić z Łukaszem Kowalskim w Hali Stulecia. Było według oficjalnych danych, powiedzmy tam około 1400 osób. No i tam już ta adrenalina troszeczkę wchodziła w taki bardziej stres. Nie? Często jest tak, że niezależnie co czuję przed wejściem na scenę, to wszystko, tak powiedzmy, to jest do pierwszego śmiechu, może tak powiem. Jak jest pierwszy śmiech, się dostanie tą zwrotkę, tą energię, no bo to jest troszeczkę wymiana energii z publicznością, że ja wam coś daję, a publiczność na przykład mi daje śmiech i takie, więc często jest tak, że to wszystko, nawet jeśli jest jakiś niepokój czy stres, który się pojawia w takich większych występach, jakichś, nie wiem, konkursach, takich rzeczach, przy nagraniu, to jest też bardzo stresujący moment, to często znika po prostu z pierwszym żartem. Ale głównie teraz to jest po prostu taka adrenalina. Nadal to są bardzo wysokie emocje, że też taki jest, bym powiedział, jakby sobie narysować wykres, to od wejścia na scenę to wszystko jest bardzo wysoko. Wiem, że pokazywanie dłońmi najlepiej w radio działa, ale że to jest bardzo wysoko. No i potem jest też taki zjazd powystępowy, nie? Że jak jesteśmy na tym, to tak jak trochę jak mamy stresującą...
1: Czyli jesteś wypompowany?
0: Tak. No zdecydowanie. Podróż samochodem do domu często jest taka, że te emocje opadają i dochodzimy do tego, że po 10-dniowej trasie 3 dni w domu siedzę i się gapię w sufit. Po prostu nie mam jakby przestrzeni emocjonalnej nawet na interakcję z ludźmi. Więc to myślę, że tak to wygląda. Ale bardzo dużo występów zajęło mi dojście do momentu, gdzie nie jest to jakieś takie paraliżujące uczucie, czy nawet nie widać tego tak bardzo na ciele, no bo też są takie pewne oznaki stresu, które publiczność widzi, publiczność czuje. A fajnie, żebyśmy się czuli jak w rozmowie z ziomkiem. To nie jest, w sensie rozmowa z kolegą nie jest stresującą sytuacją, nie? Więc tam, nie wiem, drżenie ręki, zabawa ubraniem, jakieś takie mimowolne ruchy, które my wykonujemy podczas stresu, bardzo często publiczność odczytuje.
1: Ja bardzo często pewnie też z różnymi sytuacjami trzeba się mierzyć i spotkałeś się z czymś takim, że na przykład ktoś źle zareagował na twoje żarty, nie wiem, przeszkadzał ci na scenie. Jak ty się wtedy zachowujesz? Co zrobić?
0: Wielokrotnie się spotkałem z takimi sytuacjami. To jest nieodzowna część stand-upu, ja tak powiem. To jest nieodzowna część stand-upu. My to nazywamy znowu z angielskiego, no bo jakby cały stand-up wszystko pochodzi z Ameryki, więc dużo terminologii, którą tam gdzieś się posługujemy, jest anglojęzyczna, ale to jest heckler się nazywa. Taki człowiek, który przychodzi na występ, coś mu się nie spodoba, więc będzie dar japę, mówiąc kolokwialnie, przez całość tego występu, to jest heckler. No to się zdarza notorycznie. Według wszystkich moich kolegów, którzy trochę dłużej się tym zajmują, zjawisko to jest mniej powszechne niż było, co jest bardzo dobre, ale nadal, no często to też jest tak, w zależności od tego, gdzie jest występ, bo może być występ stand-upowy w Domu Kultury. Dom Kultury ma dużo plusów, na przykład, po pierwsze przyciąga, załóżmy, troszeczkę innego widza, to jest jakby jedna rzecz, ale przede wszystkim w Domu Kultury nie jest serwowany alkohol. Jak wiadomo, alkohol z głupotą, po prostu idealna para, więc gramy barowe występy, czyli mamy alkohol, mamy późną godzinę, jesteśmy w barze, klimat sprzyja temu, żeby gdzieś tam sobie walnąć 3-4 piwka i często jest tak, że jest jedno za dużo i wtedy się zaczynają takie rzeczy. Więc to jest to sytuacja normalna. Ja mam swoje różne techniki, bo są, każdy to trochę od osobowości wynika. Moim zdaniem są jakby dwie techniki.
1: Jak ja sobie z tym radzę?
0: Ja sobie z tym radzę tak, że ja po prostu biorę to na siebie, cokolwiek mi ktokolwiek chce powiedzieć, biorę to na siebie, robię z tego żart rozładowujący sytuację. Nie atakuję tej osoby, nie wdaję się w jakąś mocną dyskusję, raczej właśnie przyjmuję na siebie cokolwiek się tam wydarzy. Robię z tego żart, którego najczęściej ja jestem ofiarą tego żartu. I to bardzo często czyści atmosferę i też wytrąca oręż z ręki atakującego zawodnika. No tak bym to nazwał, no bo jak ktoś mówi, że stary, nie jesteś śmieszny, ja mam takie, no ja wiem. Jakby, i gościu ma takie, nie? Gdzie ja też nie, jakby szkoda mi energii, żeby się kłócić. Ja się dobrze bawię, bo to też jest dla mnie ważne, że zawsze staram się ja się dobrze bawić, bo to też wiem, że kiedy ja się dobrze bawię, to wszyscy się lepiej bawią. I no jakby, no możesz mi powiedzieć, co chcesz. Ja jestem przygotowany na to. To nie jest tak, że mnie zaskoczysz czymś, bo ja wiele z tych rzeczy słyszałem. Też mówiąc leciutko, buńczucznie, w tej słownej szermierce myślę, że mam troszeczkę więcej doświadczenia. O, mam więcej doświadczenia niż osoba, która wychodzi ze mną do dyskusji takiej na zasadzie krzyczenia czegoś, więc nie boję się tego, jak coś się dzieje, to po prostu reaguję na bieżąco. Staram się to obrócić w żart po prostu. To jest, rozładowuje

0: atmosferę. Teraz byliśmy z Łukaszem Kowalskim, byliśmy w Southampton, graliśmy występ. No i pan troszeczkę, no leciutko, nie, to też bez przesady, że jakoś mocno w stanie wskazującym na spożycie, mówi bardzo głośno, odwraca się i mówi bardzo głośno podczas mojego występu do w zasadzie do całej publiczności, bo on siedział z przodu, czy ma ktoś pożyczyć powerbanka. No i mam takie, no nie mogę tego zostawić, bo to też ważne jest to, żeby nazywać rzeczy, które się dzieją, bo wtedy to zostaje takie niewypowiedziane, to troszeczkę psuje klimat, więc warto się od razu do tego odnieść. To mówię, to nie było nawet skierowane do mnie. No ja mówię, znałem imię tego pana, może nie będę mówił, ale mówię tam dla przykładu, mówię, panie Mariuszu, ja rozumiem, że ja mam mało energii na tym występie, ale bez przesady, nie? I spoko, jest jakiś śmiech, bawimy się dalej, sytuacja jest rozładowana. Więc myślę, że to jest moja technika zdecydowanie. No i im więcej doświadczenia, tym po prostu to jest łatwiej, to jest naturalnie, przychodzą takie rzeczy, że to nawet nie trzeba myśleć o tym, to też nie jest tak, że ja myślę, co ja powiem, no tylko się dzieje coś, no to mówię tak jak w rozmowie, takiej spontanicznej, normalnej rozmowie z przyjaciółmi.
1: A tak mi się nasunęło, bo w sumie to padło, co ciebie najbardziej śmieszy? Ciebie jako Pawła.
0: Co mnie najbardziej śmieszy? Ja bardzo lubię rzeczy, które są... Jest element zaskoczenia w komedii, jest bardzo ważnym elementem, tak ogólnie. Ale ja lubię, jak mnie coś zaskakuje, czyli to jest troszeczkę problematyczne, bo mnie często śmieszą sytuacje, które może nie są śmieszne same w sobie. Sztywna, urzędowa sytuacja i coś się wydarzy tak totalnie niepasujące do tego. To są rzeczy, które mnie bawią. No i też komedię, którą oglądam, bo oczywiście gdzieś tam oglądam wielu stand-uperów. Właśnie bardzo lubię komików, którzy tak ubierają swoje myśli, że nie do końca wiadomo, co tam się wydarzy. To jest tak. Więc ten element zaskoczenia zdecydowanie, myślę, że to jest taki mój humor. Bardzo lubię abstrakcyjny humor też. To nie uprawiam takiej komedii. Czasami gdzieś tam jakieś małe przyprawę abstrakcji się doda, ale to jest coś, co mnie bawi u innych komików zdecydowanie. Plus właśnie ta taka spontaniczność. Ja bardzo lubię rozmowy z publicznością też dlatego właśnie. Nawet na swoich występach, bo czasami ktoś coś powie, co mnie bardzo rozśmieszy. W tym roku w ogóle byliśmy w Nowym Sączu. Był taki moment, że ja się nie mogłem przestać śmiać przez minutę i mam takie, kurczę, no w sumie powinienem, to jakby to nie jest po to, żebym ja się śmiał, ale nie pamiętam już, co ten pan powiedział. Bardzo miły pan Michał. Nie pamiętam, co on powiedział, ale to mnie tak rozśmieszyło, że się nie mogłem przestać śmiać. Na co publiczność też reagowała śmiechem, więc to jakby taka pętla się zrobiła. Tak, tak, tak. Więc zdecydowanie zaskoczenie. To jest to, co mnie śmieszy bardzo.
1: A jest na przykład coś, z czego nigdy byś nie zażartował na scenie?
0: Nie sądzę. Myślę, że nie ma czegoś takiego. Są rzeczy, których unikam, bo nie mam pomysłu na to.
1: Na przykład
0: tematy społeczne. Takie, załóżmy, nie wiem, konsensus aborcyjny. To jest coś, czego ja nie ruszę w tym momencie, ale nie dlatego, że uważam, że nie powinno się z tego żartować, tylko bardziej dlatego, że uważam, że ja nie mam kompetencji jeszcze, albo pomysłu, albo brakuje mi fajnego konta, bo to tak, to może, nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi, ale że no jak mam jakiś temat, to można do niego podejść z bardzo wielu różnych stron i czasami znalezienie tej strony podejścia do tematu już powoduje, że to jest ciekawe, to jest jakaś oryginalna myśl, którą warto dalej eksplorować. I dopóki nie ma tej myśli, no to po co? Ja nie lubię. Stand-up ma tendencję do bycia kontrowersyjnym, bycia na krawędzi, mówienia o trudnych rzeczach, bardzo fajnie, tylko często komicy biorą się za jakiś temat dlatego, że jest kontrowersyjny, a niekoniecznie dlatego, że mają coś do powiedzenia w tym temacie. I to jakby tu jest problem. Nie, ja nie mam czegoś takiego, z czego bym nie zażartował. Myślę, nie żyję w takich ideologicznych, wiesz, świętościach, że tego nie ruszamy, bo nie wolno. Absolutnie. Tylko często po prostu nie mam pomysłu, nie jest to coś, co mi przychodzi do głowy i tak dalej, i tak dalej. Więc ja raczej nie mam w tym programie, który teraz prezentuję, nie mam w zasadzie żadnych takich mocnych, trudnych tematów, które fajnie czasami jest poruszyć, ale no też trzeba to umieć zrobić. To jest bardzo trudna sztuka. Dużo łatwiej jest powiedzieć żart o tym, że kolorowe skarpetki są śmieszne, niż żart o tym właśnie, że na przykład, że dlaczego to się nazywa konsensus aborcyjny, nie? Nikt się nie zgadza. No i dużo trudniejsza sytuacja.
1: A w takim razie, gdzie szukasz inspiracji, weny do swojej twórczości i skąd czerpiesz te pomysły?
0: No, z głowy ogólnie, ale tak naprawdę to po prostu życie się dzieje, nie? Życie się, cały czas masz takie, że czemu to tak, a czemu to tak? Gdzieś ja też taką troszeczkę rozkminkową komedię lubię bardzo i to jest bardziej mój styl właśnie, więc dużo jest takich rzeczy, dlaczego tak, a dlaczego nie inaczej. I po prostu to jest tylko i wyłącznie kwestia obserwacji i troszeczkę introspekcji, że jak ja reaguję na coś, dlaczego może to, bo to no bo ja nie mam takiego podejścia, że jak ja czegoś nie rozumiem, to jest głupie, nie? No nie, to dlaczego ja nie rozumiem tego, to jest to. No i po prostu cały czas telefon w kieszeni, który wszyscy mamy w kieszeni. Za każdym razem, gdy wpada myśl, no to jest notatka tworzona. Potem jak tych notatek się zbierze 10, to jest komputer, jest ewaluacja i rozwijanie tych myśli. I potem powiedzmy z tych 10, to będzie jeden śmieszny żart. To tak mniej więcej działa. Więc zdecydowanie obserwacja siebie i otoczenia i zapisywanie tych rzeczy, bo to ginie. To fajny pomysł, to żyje 30 sekund, trzeba to zapisać. Nauczony doświadczeniem już bardzo dokładnie to trzeba zapisać, bo czasami potem wyciągasz notatki i masz tak, mydło szpinakowe. O co mi chodziło z mydłem szpinakowym? Nie mam pojęcia, nie wiem. No i trzeba bardzo dokładnie te notatki tworzyć.
1: Czyli tak trochę nawiązując do tego, o czym rozmawialiśmy, żeby być stand-uperem, trzeba być dobrym obserwatorem, trzeba być precyzyjnym, zdyscyplinowanym, mieć też odporność psychiczną. Dodałbyś coś jeszcze?
0: Tak, dodałbym, że chciałbym zapytać kolegów, którzy są dobrymi stand-uperami.
1: Dobre.
0: Ale poza tym, no, myślę, że fajnie też być innym trochę, że jednak ta ciekawość, wzbudzać ciekawość, to jest bardzo dobre słowo, bo lepiej się słucha czegoś, czego jesteśmy ciekawi. To jest, nie wiem jak to ująć, bo to ja czuję, że to, tu na przykład ja mam braki mocne, że nie jestem aż tak ciekawym człowiekiem, żeby się chciało to oglądać przez taki długi czas, ale myślę, że to jest fajne. Fajnie mieć jakiś wyróżnik taki, który od razu oddziela cię od czy innych komików, czy ogólnie innych ludzi, że to ta wyrazistość, to może jeszcze bardziej słowo wyrazistość jest dobre. To fajnie mieć. Co jeszcze? No i chyba tyle. Szybkość taką, to błyskotliwość, to takie ładniejsze słowo, ale takie, że właśnie jak coś się dzieje, to reagujesz w sekundę, że to mózg sam robi za ciebie, że nie da się ciebie zagiąć. To troszeczkę jest taka teraz nie wiem, czy cecha, czy umiejętność. Moim zdaniem im dalej w las, tym jest lepiej, więc myślę, że to jest umiejętność, którą po prostu można mieć na wysokim poziomie tak w genach, no.
1: Okej, poprzez pisanie, tworzenie żartów, wychodzenie na scenę, dowiedziałeś się czegoś nowego o sobie?
0: Oj, bardzo dużo. Bardzo dużo też mi to daje pod takim kątem, że ja gdzieś tam zawsze nie chcę używać takiej, bo mamy taki podział introwertyk, ekstrawertyk, to takie, no, myślę, że to jest troszeczkę zbyt łatwe, żeby to mogło działać, ale ja nigdy specjalnie nie byłem jakimś turbo otwartym człowiekiem. Co się lubiłem sobie pogadać, jak słyszysz, to już się rozgaduję na każdym...
1: Bardzo myśli, dobrze.
0: Ale zawsze te takie rozmowy głębsze, dłuższe były ograniczone do wąskiego grona ludzi. Że ja się czuję się bezpiecznie, jak nie wiem, mam 3 osoby, które znam od dziecka i wiem, że z nimi mogę porozmawiać. Czy z moją dziewczyną mogę porozmawiać, czy z rodzicami. Chodzi o to, że to grono jest takie małe. A teraz czuję, że się otwieram, że po prostu dużo łatwiej mi się rozmawia z ludźmi, nie? Tak jak my sobie teraz siedzimy, to jest to dużo łatwiejsze przez to, że no jednak gadam na tej scenie, dużo gadam na tej scenie i to otwiera cię pod takim kątem, że sytuacje życiowe nawet, idę do urzędu, coś muszę załatwić, to tam, jak pani dzień wie, od razu coś tam, jakieś kocopoły wrzucam i cała ta sytuacja jest dużo przyjemniejszym doświadczeniem. Myślę też, że uwierzyłem trochę bardziej w swoje możliwości, to myślę, że też. Więc to są takie dwie główne rzeczy, które zdecydowanie na korzyść stand-upową, w sensie korzyść ze stand-upu dla mnie, osobiście dla mnie jako człowieka.
1: A jak przygotowujesz się do występów? Masz jakiś na przykład swój taki rytuał?
0: Mam taki mini rytuał, który w zasadzie, nie wiem, czy to trudno to nazwać rytuałem, ale to zawsze robię, więc chyba tak by to trzeba zrobić. Jest to zapisanie sobie tak zwanej setlisty na występ. Czyli tak jak, nie wiem, wokaliści czy zespoły muzyczne często mają, że gramy tą piosenkę, to ja też konstruuję sobie swoją setlistę na każdy występ osobno. Ona zwykle jest taka sama, czyli wczoraj było to samo co dzisiaj, ale ja i tak dzisiaj sobie siadam w zeszycie, powiedzmy pół godziny do występu, to jest mniej więcej taki czas, gdzie ja sobie siadam i sobie piszę. Jeden Labrador, nie? Wiem, że muszę powiedzieć powiedzieć żart o Labradorze jako pierwszy. Dwa, mój dziadek. Trzy, coś tam, hasłowo zapisane tytuły, nawet nie konkretnych żartów, tylko raczej bitów, czyli takich sekwencji żartów w jednym temacie. I to lubię z tego względu, że ja sobie oczywiście z głowy to piszę, to nie tak, że korzystam, na przykład przepisuję z następnego dnia, tylko piszę to z głowy, że ja sobie wtedy w myślach przechodzę od początku do końca, o czym będę mówił i to mam takie, układa mi się cały występ w głowie, że ja już wiem, że zaczynam od tego i gdybym tego nie zrobił, też bym wiedział, ale chodzi o to, że na te pół godziny wcześniej ja sobie już przechodzę przez całość i wychodzę już taki, że ja wiem, co się będzie działo. Wy jeszcze nie wiecie, ale ja wiem. Już od razu pewność siebie, też jakby skupienie na tym, że ja wiem, że od tego momentu już jestem w 100% skupiony, to jest powiedzmy te pół, 20 minut przed występem. Trzeba to napisać, przebrać się i do roboty.
1: Okej, okay, a na przykład miejsce albo scena, miejsce, nie wiem, osoba, z którą chciałbyś najbardziej gdzieś tam w przyszłości wystąpić?
0: To jest bardzo ciekawe pytanie. Nie zastanawiałem się nad tym. Scena, miejsce. Na pewno jedną z rzeczy, którą przypadkowo udało mi się wykonać, to właśnie występ w Hali Stulecia. Zdecydowanie chciałem tam wystąpić i to się udało. Nie mam też ambicji takich wielkościowych, że tak to ujmę. To nie jest tak, że na przykład chciałbym na Narodowym zagrać, bo uważam, że to nie jest w ogóle fajne. To nie są najlepsze warunki do oglądania stand-up. Jednak zamknięte sale moim zdaniem są zdecydowanie lepsze. Chciałbym w amfiteatrze zagrać kiedyś. Nie miałem przyjemności, zdecydowanie to jest coś, co chciałbym zrobić, żeby w ogóle poczuć, bo to zawsze jest troszkę inaczej. Nie miałem okazji grać w amfiteatrze, to na pewno to. Na pewno chciałbym w Stanach wystąpić kiedyś na jakimś, to może być open mic, to nie musi być jakiś nie wiadomo jaki klub komediowy. Wiadomo, że jest kilka legendarnych, jakby się udało, to super, ale to tam już liczba komików, którzy tam występują jest tak ogromna, że trudno się dostać na open mic'a, na przykład do Comedy Store, który jest takim legendarnym miejscem. Więc na pewno, czyli tak, amfiteatr, klub komediowy w Stanach i z kim? No to też jest tak, że tak to się wszystko fajnie poskładało, że z większością moich ulubionych polskich komików miałem okazję wystąpić, dzielić scenę.
1: To kto jest twoim ulubionym polskim komikiem?
0: Moi ulubieni polscy komicy, gorąco polecam w ogóle, jeśli teraz pozwolę się zwrócić do słuchaczy, jeśli lubicie stand-up, gorąco polecam moje, zróbmy tam, top 5, to tak na szybko powiem, przede wszystkim Bartosz Zalewski, abstrakcyjny humor, szaleństwo, to jest strumień świadomości, przezabawne. Cezary Pontewski, bardzo fajny komik, taki klimat, bym powiedział gaduchy, to po prostu to jest ziomeczek, który wpada do ciebie do domu, siada na kanapie i ci opowiada przez godzinę i ty się świetnie bawisz. Bardzo lubię. Łukasz Kowalski, który mam przyjemność występować, który jest głuchym komikiem, znaczy człowiekiem też jest głuchym, to nie tylko komikiem i jakby z perspektywy tego opisuje rzeczywistość. Przezabawny człowiek, fantastyczne tempo opowiadania, wkręca cię w historię, to taki storytelling bardziej. Antoni Syrek-Dąbrowski, bardzo fajny komik, jeden, bym powiedział, z takich prekursorów, że od dawna się tym stand-upem zajmuje i zdecydowanie ma takie ciekawe spojrzenie na świat. Tam jest też dużo obserwacyjnego humoru, połączone troszeczkę z jego autobiografią, która momentami bywa szalona. Tu polecam program Sierpień, który moim zdaniem jest najlepszym programem stand-upowym w Polsce, jaki powstał do tej pory. Chodzi mi o zamknięty program, taka godzina, materiał, to uważam, że Sierpień zdecydowanie jest najciekawszy i najlepszy. I fajnie, bo odpowiemy na poprzednie pytanie, Abelard Giza. Abelard Giza zdecydowanie jako właśnie ten pierwszy i po prostu fantastyczne połączenie czegoś, co jest śmieszne i trochę daje do myślenia. Gdzieś tam delikatnie zahacza o tematy społeczne, polityczne. W zasadzie tylko, moim zdaniem, tylko Abelard jest to w stanie zrobić w ten sposób. Jest jeszcze kilka osób, które gdzieś tam, ale mało się tej polityki dotyka w stand-upie. Jest jeszcze kilka osób, które to potrafią zrobić, Mieszko Minkiewicz i tak dalej, ale myślę, że Abelard tutaj z tego względu. I robię klamerkę do poprzedniego pytania z Abelardem. Chciałbym wystąpić, bo nie miałem przyjemności jeszcze, więc zdecydowanie tak. No i tak myślę, że marzenie to z moimi ulubionymi amerykańskimi komikami, czyli to jest Mark Normand i Shane Gillis. To się na pewno nigdy nie uda, ale tak, to z nimi chciałbym wystąpić.
2: Mówi Paweł Ścierski, z którym rozmawiała nasza reporterka Jagoda Mośpan. I to są już wszystkie informacje przygotowane w dzisiejszym magazynie reporterów Eski Ostrzeszów. A jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, co słychać w Ostrzeszowie i w regionie, to koniecznie zajrzyjcie na naszą stronę eska.pl.
3: Eska Ostrzeszów.

Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo? Odbierz ode mnie w końcu te

nieepicznie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nieepicznie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.